0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Turystyka w gminie Kościelec. Tereny gminy Kościelec obfitują w lasy, łąki i rozlewiska, które są ostoją wspaniałej i bogatej flory i fauny. Wschodnia i północna część gminy Kościelec leży na nizinie południowo-wielkopolskiej, Kotlina Kolska. Natomiast zachodnie krańce położone są na Wysoczyźnie Tureckiej. Szczególnie ciekawym obszarem jest użytkowana rolniczo Dolina Warty. Znajduje się tutaj dużo łąk i pastwisk. Krajobraz urozmaicają niewielkie wzgórza i pagórki pochodzenia morenowego. Rozlewiska Warty i jej starorzecza stanowią przyjazne środowisko dla bytowania wielu gatunków ptaków i nie tylko. Tereny wokół rzeki Kiełbaski obejmują zalewiskowe łąki z zaroślami wierzbowymi. Przy ujściu Neru w Dobrowie znajdują się wyspy o charakterze zalewiskowych pastwisk gęsich. Znajduje się tu wiele gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem w skali europejskiej, takich jak cyranka, płaskonos, czajka, rycyk, krzyk, błotniak stawowy czy orzeł-pielik. W zachodniej części gminy znajduje się kompleks leśny, jeden z największych w Nadleśnictwie Koło, chętnie odwiedzany przez turystów nie tylko w sezonie grzybowym. Tereny wokół rzeki Warty i Kiełbaski zapraszają wręcz do spacerów i wycieczek rowerowych. W wielu miejscach obcować możemy z nieskażoną, pierwotną przyrodą. Wysokie walory ornitologiczne terenów zalewowych w obrębie dolin rzecznych Warty i Kiełbaski zdecydowały o włączeniu ich do ostoi ptaków o randze międzynarodowej Dolina Środkowej Warty i równoczesnym objęciu ochroną w ramach systemu Natura 2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty. Wartości ogólnoprzyrodnicze i krajobrazowe zachodniej części gminy Kościelec podlegają ochronie prawnej w ramach Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dużą atrakcją turystyczną jest możliwość przepłynięcia Warty promem Zdzisław. Podczas rejsu podziwiać możemy piękno okolicznej przyrody. Prom kursuje corocznie od 1 kwietnia do 31 października. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 18, w niedzielę jest nieczynny. Zabytki na terenie gminy Kościelec. To kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja w Kościelcu, kościół pod wezwaniem Stanisława Biskupa w Białkowie Kościelnym, kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej w Dobrowie, to sanktuarium błogosławionego Bogumiła. Kaplica Pustelnia błogosławionego Bogumiła, zajazd pocztowy oraz pałac i park rodziny Krełczów. Czytamy na kościelec.ug.gov.pl.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Odkrywka Kazimierz. Eksploracja węgla na odkrywce Kazimierz trwała od 1965 do 2011 roku. Odkrywka czerpała ze złoża Pątnów 3, z którego wydobyto 131 milionów ton surowca. Obszar eksploracji podzielony był na dwa pola. Kazimierz Południe, tam wydobycie zakończono w 1997 roku, oraz Kazimierz Północ, który działał do roku 2011. Na odkrywce Kazimierz, jako pierwszej w kopalni Konin, do odstawy nakładu i węgla zastosowano układ technologiczny KTZ – koparka, taśmociąg, zwałowarka. Nowa technologia zwiększyła czas pracy koparek i zwałowarek. Redukowała koszty utrzymania torów kolejowych, zmniejszała zużycie energii elektrycznej i znacznie skracała czas transportu. Wprowadzono ją zatem na pozostałych odkrywkach. Zrekultywowany teren po odkrywce Kazimierz Południe zajmuje 110 hektarów. Powstał tam zbiornik wodny o powierzchni 65 hektarów, podzielony na dwie części, którego skarpy umocniono geowłókniną i geokratą. Na obszarze zrekultywowanego zwałowiska wewnętrznego tej odkrywki znajduje się lotnisko Aeroklubu Konińskiego. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu po odkrywce Kazimierz Północ w jej wyrobisku końcowym utworzony został akwen o powierzchni 520 hektarów. Czytamy na kwp.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie. kojarzę lokalnie.
1: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Bóg w powiecie poznańskim. Gmina położona jest około 30 km na zachód od Poznania i zajmuje obszar 90 km2. Początki miasta sięgają XIII wieku. Bóg prawa miejskie otrzymał od księcia Przemysła II w 1289 roku. Pamiątką po tych czasach jest kwadratowy rynek i regularny układ średniowiecznych uliczek. Spacerując po bukowskiej starówce, warto zobaczyć drewniany kościółek pod wezwaniem Świętego Krzyża z 1760 roku, neoromańską synagogę z roku 1883 i szpital Stanisława Reszki fundowany w 1600 roku. Perełką bukowskiej architektury jest fara pod wezwaniem Świętego Stanisława biskupa i męczennika, której projekt powstał w pracowni Karla Fryderyka Schinkla. Tuż przy warze znajduje się ogród pamięci, w którym odnaleźć można tablice pamiątkowe poświęcone wybitnym i zasłużonym bukowianom. Wśród nich znajdują się te poświęcone m.in. błogosławionemu ojcu Rafałowi Chylińskiemu, rektorowi Uniwersytetu Krakowskiego Andrzejowi z Buku, Stanisławowi z Buku, skryptorowi Gradału Jana Olbrachta, czy też doktorowi Władysławowi Niegolewskiemu, powstańcowi styczniowemu i działaczowi niepodległościowemu. Skarbem dla amatorów wędkarstwa i aktywnego wypoczynku jest leżące na terenie gminy, a liczące 213 hektarów, jezioro Niepruszewskie. W ostatnich latach przy udziale środków unijnych rozbudowano infrastrukturę turystyczną przy plaży w Niepruszewie, która wzbogaciła się m.in. o marinę wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego, toalety, przebieralnie, a także drobne elementy infrastruktury sportowej. Do Buku najlepiej zawitać latem, kiedy to w gminie organizowanych jest wiele imprez plenerowych, to jest święto Junka z Buku, pożegnanie lata czy połączona z rajdem turystycznym pieczona pyra. Najważniejszą z nich jest festyn Junka z Buku, trwające 3 dni święto regionalne, na program którego składają się koncerty oraz imprezy sportowe, turystyczne i rozrywkowe. Nad jeziorem odbywa się uroczystość Nocy Świętojańskiej. Impreza zwana Sobótką wywodzi się z pogańskich obrzędów Słowian. Odprawiana jest w porze letniego przesilenia słońca. W Wigilię Dnia Świętego Jana Chrzciciela na wzgórzach i leśnych polanach palono wielkie ogniska, sobótki. Wokół ognisk tańczyły biało ubrane dziewczęta i śpiewały pieśni miłosne. Czytamy na powiat.poznań.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Stare Miasto to gmina, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie Konina. Obszar gminy wynosi 98 km2 i jest zamieszkały przez prawie 12 tysięcy mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Z zachodu na wschód autostrada A2. Z północy na południe droga krajowa nr 25 Ostrów Wielkopolski Bydgoszcz. Przez gminę przebiega również droga biegnąca z Konina przez Turek do Łodzi. Na przełomie XII-XIII wieku w miejscu obecnej siedziby gminy Starego Miasta istniała osada targowa, którą uważa się za miejscowość związaną genezą z początkowym etapem kształtowania się Konina. Po lokacji Konina 1265-84 na obecnym miejscu osada utraciła swoją funkcję gospodarczą. Wówczas pojawiła się nazwa Stare Miasto, która w dokumentach historycznych po raz pierwszy zaistniała w 1359 roku, świadcząca również o istnieniu kościoła parafialnego. Gmina Stare Miasto istnieje od 1864 roku. Stare Miasto wraz z innymi miejscowościami, na przykład Barczygłów, Głowiew, Modła Królewska, należało do starostwa konińskiego stanowiącego naturalne zaplecze wiejskie dla miasta Konina. Modła Księża, również wieś królewska, została przekazana na uposażenie plebana staromiejskiego. Silne związki z Koninem to również personalne powiązania pomiędzy kościołami w obu tych miejscowościach. Świadectwem historii miejscowości jest kościół romański z XII wieku, który obecnie stanowi kaplicę kościoła neogotyckiego, wybudowanego na początku XX wieku. Na jego południowej ścianie zachowały się ślady po, jak się wydaje, najstarszym zegarze słonecznym w Wielkopolsce. Ciekawą grupę zabytków stanowią klasycystyczny kościół kalwiński, powstały w latach 1821-22, oraz z tego samego okresu zabytkowy pałac i park w Rzychlinie, w którym znajduje się kopiec po dawnym dworze. Warto dodać, że powstała w Rzychlinie na początku XVII wieku gmina Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przetrwała do dnia dzisiejszego. Jej wiernymi byli liczni przedstawiciele ludności szkockiej osiadłej w Koninie w połowie XVI wieku oraz reprezentanci tzw. drugiej fali emigracyjnej z początku XVII wieku. W ostatnich latach zauważalny jest szybki przyrost przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Jest to efektem zarówno korzystnego położenia przy ważnym węźle drogowym, jak również zapobiegliwości i gospodarności władz gminy. Skrzyżowanie autostrady A2 i drogi numer 25 stało się podstawową przesłanką również dla planowanej budowy Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. Ogółem, poza rolnictwem, funkcjonuje około 472 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają około 800 osób. W całości gospodarka gminy zdominowana jest jednak przez rolnictwo. Użytki rolne zajmują 7100 hektarów, w tym 5400 są to grunty orne, a 1600 łąki i pastwiska. W działalności rolniczej dominuje uprawa zbóż oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Działalność prowadzi ponad 1400 gospodarstw. Tekst pochodzi ze strony powiatkonin.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Obszar złotogórski obejmuje powierzchnię 1890 hektarów. Zachodnia granica, poczynając od miejscowości Tuliszków, biegnie przez Rzychlin, Brzeźno, Dolinę Warty, aż do Cichowa. Następnie przez Nową Wieś i inne miejscowości zatacza koło do Tuliszkowa. Na obszar złotogórski składają się trzy wzniesienia. Jedno z nich, Złota Góra, osiąga najwyższą wysokość – 187 metrów nad poziomem morza. Są to formy szczelinowe powstałe w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Zbudowane z łatwo przepuszczalnych osadów piaszczysto-żwirowych i przy głębokim lustrze wód gruntowych narażone są na erozję. Dlatego też lasy, porastające pagórki zabezpieczają zbocza przed osuwaniem. W wyższych partiach lasu przeważa stary drzewostan z przewagą dębu. Niższe porasta sosna z domieszką dębu, jarzębiny, grabu czy leszczyny. Obszar złotogórski cieszy się dużym zainteresowaniem wycieczek z uwagi na punkt widokowy, znajdujący się na jej szczycie. W jego obrębie godne zainteresowania są zabytki, m.in. ruiny zamku renesansowego w Wyszynie, kościoły w Starym Mieście, Rzychlinie i Wyszynie oraz parki podworskie w Brzeźnie, Rzychlinie, Chylinie i Grzymiszewie. Czytamy na powiatkonin.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Znajduje się w Odwachu na Starym Rynku, w jednym z najwybitniejszych zabytków architektury polskiej. Wybudowano go z inicjatywy ówczesnego starosty generalnego wielkopolskiego Kazimierza Raczyńskiego. Projekt wykonał najprawdopodobniej architekt królewski, współtwórca warszawskich łazienek i wnętrz Zamku Królewskiego. Do zajęcia Poznania przez Prusy w ramach drugiego rozbioru Polski w Odwachu stacjonowały wojska koronne. W okresie zaborów poznaniacy byli świadkami odbywających się tu odpraw wart wojska zaborcy, który staromiejski Odwach uczynił głównym odwachem garnizonu twierdzy Poznań. Pod zwieńczającymi attykę symbolami Rzeczypospolitej czasów ostatniego jej króla stała budka wartownicza w barwach pruskich i niemiecki żołnierz. 1918 roku polskość wkroczyła do Odwach. W listopadzie znalazła tu siedzibę jedna z najważniejszych formacji powstania wielkopolskiego – paramilitarna Straż Ludowa. 17 listopada w straży służyli już wyłącznie Polacy. Przed 27 grudnia 1918 roku Straż Ludowa wystąpiła dwukrotnie w sposób zorganizowany. 3 grudnia dla ochrony delegatów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego podczas przemarszu przez miasto na miejsce obrad i 26 grudnia w czasie przejazdu przez Poznań Ignacego Paderewskiego. 27 grudnia załoga Odwachu ruszyła do powstania. W czasie dobijania się do Europy o prawo przynależności do Polski przez Polaków z tak zwanego byłego zaboru pruskiego w staromiejskim Odwachu miała siedzibę jeszcze jedna ważna powstańcza formacja – Służba Straży i Bezpieczeństwa. Jej ochotnicze oddziały tworzono od 15 listopada 1918 w niemieckich garnizonach na polecenie ministra wojny. Ponieważ zaborca dopuścił do niej Polaków, szybko została przez nich zdominowana. Ci żołnierze, Polacy, będący na etacie i żołdzie niemieckim oraz dysponując bronią i zarządzając obiektami wojskowymi zaborcy, stanowili trzon polskich oddziałów w pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego. 9 stycznia 1919 roku formacja została rozwiązana. Z jej oddziałów utworzono dwa bataliony garnizonowe Polskich Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego. Żołnierze jednego z tych batalionów pełnili służbę w Odwachu. Odtąd odprawy wart przed Odwachem odbywali żołnierze w oczekiwanym tu ponad 100 lat polskim mundurze. We wrześniu 1939 roku zniknął sprzed Odwachu polski żołnierz. Nie pojawił się też niemiecki. Okupant budynek przeznaczył na magazyn. W roku 1945, podczas walk o twierdzę Poznań, budynek Odwachu został poważnie zniszczony. Władza komunistyczna zrekonstruowała go w latach 1949-1951 i przeznaczyła najpierw na szkołę baletową i teatralną oraz mieszkanie. W roku 1957 na poznański oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych. W 1962 umieściła w nim Muzeum Historii Ruchu Robotniczego imienia Marcina Kasprzaka. W 2004 roku, po 65 latach nieobecności, ponownie przed Odwachem pojawił się żołnierz w polskim mundurze. Teraz w mundurze historycznym. Odbywają się tu patrole Powstańczej Armii Wielkopolskiej oraz uroczyste odprawy warty honorowej Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Poznaniacy niezmiennie entuzjastycznie reagują na tę żołnierską tutaj obecność. Czytamy o tym na www.wmn.poznań.pl.
0: Konin FM.
1: Od 1989 roku Turek, jak i cały nasz kraj, uczył się demokracji i niezależności. Spośród wielu dat w historii Turku nie można zapomnieć roku 1990 i wolnych wyborów samorządowych, w czasie których 30-tysięczny Turek wybrał 30-osobową Radę Miejską. Był to pierwszy demokratycznie wybrany samorząd miasta od ponad 50 lat. Pierwszym burmistrzem Turku w III Rzeczypospolitej został Roman Rybacki. Swoją funkcję sprawował do roku 1995. Kolejnymi burmistrzami Turku byli Krzysztof Nowak w latach 1995-1998, Marian Marczewski 1998-2001, Stanisław Poturała 2001-2002. Po zmianie ordynacji w 2002 roku odbyły się pierwsze w Turku wybory bezpośrednie głowy miasta. W wyborach w pierwszej turze zwyciężył Zdzisław Czapla. W kolejnych wyborach w 2006 roku mieszkańcy Turku zdecydowali o ponownym wyborze Zdzisława Czapli na kolejną, 4-letnią kadencję. Znaczącą datą w dziejach miasta jest też rok 1999. Wówczas Turek w wyniku kolejnych zmian administracyjnych stał się częścią województwa wielkopolskiego i ponownie siedzibą powiatu. Trwa stały, intensywny rozwój Turku. Liczba mieszkańców przekracza 30 tysięcy osób. W mieście i w jego okolicach powstają nowe, duże zakłady. W 2003 roku decyzją władz miasta, powiatu, gminy Turek, Tureckiej Izby Gospodarczej i największych przedsiębiorstw zostaje powołana Turecka Strefa Inwestycyjna jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie inwestorów. W 2007 roku TSI zostaje włączona do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2002 roku Turek nawiązuje kontakty z jednym z niemieckich miast i podpisuje akt nawiązania kontaktów partnerskich. W 2006 podobne porozumienie podpisano z innym miastem, tym razem z Ukrainy. Zaś od 6 kwietnia tego roku kolejnym miastem partnerskim stało się Turkler w Turcji. Czytamy na miastoturek.pl.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Kleczew to gmina miejsko-wiejska położona w północno-zachodniej części powiatu konińskiego, obejmująca 20 sołectw. Zajmuje powierzchnię 110 km kwadratowych, a w jej granicach administracyjnych znajduje się 47 miejscowości. Zamieszkana przez 10 tysięcy osób, z czego w Kleczewie mieszka 4200 mieszkańców. Miasto Kleczew założone zostało 12 stycznia 1366 roku na prawie magdeburskim, na skrzyżowaniu ówczesnych szlaków handlowych. Przez wieki spełniało rolę lokalnego ośrodka administracyjno-gospodarczego i było trzecim co do wielkości miastem powiatu konińskiego. Po okresie rozkwitu w XVI wieku nastąpił okres stagnacji i upadku znaczenia miasta. Pewne ożywienie obserwujemy w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy rozpoczęła działalność manufaktura jedwabiu. W latach 1773-36 Kleczew znalazł się w granicach państwa pruskiego. W 1793 roku w wyniku drugiego rozbioru Polski miasto przeszło pod panowanie pruskie. W latach 1807-15 znalazło się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po Kongresie Wiedeńskim w granicach Kongresowego Królestwa Polskiego. W okresie powstania styczniowego w Kleczewie i okolicy powstańcy stoczyli szereg potyczek z wojskami rosyjskimi. W 1870 roku władze carskie pozbawiły Kleczewa praw miejskich, które odzyskał w 1919 roku. W końcu XIX wieku na terenie gminy obserwuje się ponowne ożywienie gospodarcze związane z budową lokalnej sieci kolei wąskotorowej i rozwojem przetwórstwa płodów rolnych. Decydującym momentem dla miasta i gminy stało się rozpoczęcie wydobycia węgla brunatnego oraz usytuowanie w Kleczewie siedziby dyrekcji kopalni węgla brunatnego Konin, największego zakładu przemysłowego Wielkopolski. Fakt ten stał się impulsem dla dynamicznego rozwoju Kleczewa, a także innych ośrodków na terenie gminy. Miasto i gmina należą do krajowej czołówki samorządów lokalnych pod względem wielkości inwestycji. W 2002 roku 11 miejsce w ogólnokrajowym rankingu. Przeszłość Kleczewa i terenów leżących w obecnych granicach gminy dokumentują takie zabytki jak kościół parafialny w Kleczewie z połowy XIV wieku, kościół parafialny w Złotkowie z 1880 roku, kamieniczki w Kleczewie z XIX wieku, wiatrak Koźlak z 1858 roku w Budzisławiu Kościelnym, budynek Sądu Grodzkiego w Kleczewie z 1928 roku, zespoły i parki podworskie w Dankowie, Marszewie, Budzisławiu Górnym, Nieborzynie i Sławoszewku. Na skraju gminy w miejscowości Anastazewo znajduje się kompleks budynków dawnego przejścia granicznego między Prusami a Rosją. Gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi nad Jeziorem Budzisławskim. W samym mieście prężną działalność prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, a szerzej znanym zespołem jest kapela Pod Rydlem. Znane są obchodzone corocznie w czerwcu Dni Kleczewa. W ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny rozwój sportu, co umożliwiają stadion i hala sportowa. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa przemysł wydobywczy. Ogółem w gminie funkcjonuje ponad 420 podmiotów gospodarczych, w których pracuje 3800 osób. Bazą dla rolnictwa jest 7200 hektarów użytków rolnych, wśród których dominują grunty orne. Do podstawowych upraw należą żyto, ziemniaki, pszenica, buraki cukrowe, warzywa. Na terenie gminy znajduje się około 1000 indywidualnych gospodarstw rolnych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Odkrywka lubstów. Odkrywka lubstów działała od 1982 do 2009 roku. Przez ten czas wydobyto 107 milionów ton surowca. Pod koniec XX wieku pochodziło stąd 40% konińskiego węgla. Złoże lubstów miało wyjątkowe cechy. Grubość pokładu węgla dochodziła miejscami do 90 metrów. Był to zatem najgrubszy pokład w naszym Zagłębiu. W latach 1990 była to również najgłębsza odkrywka węgla brunatnego w Polsce. Osiągnęła poziom minus 55 metrów nad poziomem morza przy rzędnej terenu 103 metry nad poziomem morza. W Lubstowie zastosowano nowoczesne maszyny, niemiecką koparkę SCHRS-900 oraz koparkę polskiej produkcji KWK-1500. Zwałowanie odbywało się przy wykorzystaniu zwałowarki A2RSB-8800. Wszystkie te maszyny znalazły zastosowanie na obecnie funkcjonujących odkrywkach. Zwałowisko zewnętrzne Lubstowa jest przykładem rekultywacji rolnej i leśnej. Powstał tam las o powierzchni 70 hektarów. Przeważającym kierunkiem rekultywacji zwałowiska wewnętrznego jest kierunek rolny, natomiast w wyrobisku końcowym powstaje zbiornik wodny, którego powierzchnia wyniesie około 480 hektarów. Zbocze akwenu zostało wzmocnione krzewami i trawą. Zastosowano także dodatkowe zabezpieczenie w postaci hydrożelu. Wyznaczone zostały ścieżki rowerowe i spacerowe. Projekt zagospodarowania terenu wokół jeziora, uzgodniony z władzami gminy Sompolno, przewiduje stworzenie bazy dla turystyki, żeglarstwa i sportów motorowodnych. Czytamy na kwpkonin.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Gmina Kramsk położona jest w środkowo-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje powierzchnię 132 km2. Podzielona jest na 30 sołectw. Zamieszkała przez prawie 11 tysięcy osób. Pierwsza wzmianka o Kramsku pochodzi z 1224 roku. Kramsk był wsią wchodzącą w skład starostwa konińskiego. Później wydzielono go w osobną dzierżawę. Jej zarządcą był m.in. Wojciech Kadzidłowski, kasztelan inowrocławski, dziedzic rozległych dóbr Kazimierz Biskupi, Gosławice, Licheń oraz Izbica Kujawska. Znamy go jako fundatora klasztoru Kamedułów w Bieniszewie w 1663 roku. Po roku 1797 wieś znalazła się w rękach prywatnych, a w 1874 roku wykupili ją miejscowi włościanie. Dawna nazwa Kramsko pochodzi od strumyka Krąpini, inaczej Krąpiny, płynącego niegdyś w szerokiej dolinie na zachód od wsi. W jego miejscu wykopano w XVIII wieku kanał łączący jezioro Lubstowskie z Wartą, obecny kanał Grójecki. W 1518 roku miejscową parafię pod wezwaniem świętego Stanisława przyłączono do parafii w Pyzdrach jako beneficjum, uposażenie kolegium mansjonarzy w tym mieście. Najstarszym zabytkiem Kramska jest położony na wzgórzu neobarokowy kościół wzniesiony w 1844 roku z kropielnicą z XVII wieku, krucyfiksem z pierwszej połowy XVIII wieku oraz kopią obrazu Zdjęcie z krzyża pochodzącego z pracowni Piotra Rubensa z pierwszej połowy XIX wieku. Z miejscowości Wysokie pochodził pierwszy polski opat klasztoru cysterskiego w Lądzie nad Wartą. To on był przedstawicielem króla Zygmunta Augusta, zabiegającym o sumy spadkowe królowej matki Bony. W tym celu zostało utworzone stałe połączenie pomiędzy Krakowem a Wenecją, uznawane za początki Poczty Polskiej. W Bilczewie odkryto wielkie, prehistoryczne cmentarzysko całopalne. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Produkcja rolna oparta jest na uprawie zbóż, głównie żyta i mieszanek zbożowych, oraz ziemniaków, a także hodowli trzody chlewnej i bydła. Gmina posiada także tradycje w uprawie ziół. Powierzchnia użytków rolnych sięga prawie 9 tysięcy hektarów, w tym około 4 hektarów zajmują łąki i pastwiska. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 340 podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 500 osób. KWB Konin prowadziła działalność odkrywkową na odkrywce drzewce, której eksploatacja jest już zakończona. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Rezerwat Mielno powstał we wrześniu 1957 roku w granicach Puszczy Winiszewskiej. Obszar rezerwatu wraz z otaczającym go lasem i łąkami obejmuje powierzchnię 94 hektarów. W jego sąsiedztwie znajduje się wzgórze o wysokości bezwzględnej 117 metrów nad poziomem morza, na szczycie którego usytuowany jest klasztor Ojców Kamedułów. Stworzono go w celu ochrony ptactwa wodnego i błotnego oraz stanowiska brzozy niskiej. Charakteryzuje go specyficzny mikroklimat. Posiada on w 70% gleby bagienne lub wody otwarte. Z uwagi na niski poziom wody w jeziorze cały obszar można traktować jako podmokły. Od strony zachodniej i południowej otoczony jest zalesionymi wzgórzami. Rezerwat położony jest na terenie zlewni rzeki Warty. W najbliższym jego sąsiedztwie znajdują się mniejsze jeziora, Wściekłe, Skąpe i Głodowskie, połączone ze sobą systemem rowów. Również i jezioro Mielno jest połączone rowem z jeziorem Gosławskim, dalej Pątnowskim i kanałem Morzysławskim z Wartą. Duże wahania w poziomie wody przyczyniają się do zakłóceń w awifaunie występującej na terenie rezerwatu. Polegają one na opuszczaniu miejsc gniazdowania przez ptaki, dla których rezerwat założono. Na szczególną uwagę zasługuje występowanie brzozy niskiej. W rezerwacie występują 24 gatunki drzew i 19 gatunków krzewów. Obecnie najciekawszym zjawiskiem w rezerwacie jest postępujący proces starzenia się jeziora i sukcesja zbiorowisk roślinnych w jego obrębie związana z zarastaniem tafli zbiornika, między innymi przez osokę aloesowatą i żabiściek pływający oraz stanowisko rzadkiego gatunku storczyka Lipiennika loesela. Granicą południową rezerwatu biegnie zielony szlak turystyczny Kawnice Licheń, ścieżka rowerowa Kazimierz Biskupi-Konin oraz fragment ścieżki przyrodniczo-leśnej. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Murowana Goślina w powiecie poznańskim. Murowana Goślina to gmina położona 20 km na północ od centrum Poznania. Cechy ją wyróżniające to młode społeczeństwo, nowoczesność, wspaniałe walory przyrodnicze i mieszkaniowe. Murowana Goślina to miasto cieszące się swoją indywidualnością na tle dużych jednostek miejskich i korzystające ze swoich lokalnych dóbr i wartości. Nie może być inaczej, skoro należy do ruchu Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. ciekawostkę stanowi fakt, że miejscowość posiada dwa rynki i dwa ratusze. Gmina znalazła się na liście tygodnika Wprost wśród 100 najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania w Polsce. Celem nadrzędnym w strategii gminy jest rozwój mieszkalnictwa. Na terenie gminy działa 10 przedszkoli i punktów przedszkolnych, 5 szkół podstawowych, zespół szkół zawodowych. W mieście znajduje się hala widowiskowo-sportowa z pełnowymiarowym boiskiem przystosowanym do rozgrywania wielu dyscyplin sportowych oraz trybunami na ponad 400 miejsc. W jej murach odbywały się tak duże imprezy jak 10. Memoriał Siatkarski imienia Arkadiusza Gołasia czy Ogólnopolski Turniej Tańca. Na co dzień w hali trenuje pierwszoligowy żeński klub siatkarski Murowana Goślina. Dzięki modernizacji linii kolejowej Poznań-Wągrowiec podróż szynobusem z Murowanej Gośliny do centrum Poznania zajmuje tylko 35 minut. Murowana Goślina żyje wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. Od kilku lat dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców wystawiane są wielkie widowiska plenerowe o tematyce historycznej. Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski Murowana Goślina wystawiła w 2016 roku widowisko o początkach państwa polskiego. Inne duże wydarzenia to największy w Wielkopolsce jarmark Świętego Jakuba, odbywający się co roku w lipcu, festiwal muzyczny Muzyka Sakra, Muzyka Profana, czy międzynarodowy plener rzeźbiarski w Puszczy Zielonka. Co roku na otwarcie sezonu organizowany jest ogólnopolski maraton rowerowy, który gromadzi setki uczestników z całego kraju. Ze względu na sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka prężnie rozwija się turystyka rowerowa. Kalendarz imprez pieszo-rowerowych to około 50 wydarzeń w roku, w których uczestniczą setki pasjonatów dwóch kółek. Oznakowane szlaki rowerowe liczą ponad 500 km długości. Wszystko to sprawiło, że Murowana Goślina w 2012 roku otrzymała certyfikat Gmina Przyjazna Rowerzystom, nadany przez Zarząd Główny PTTK. Wokół puszczy wiedzie szlak kościołów drewnianych z przepięknym XVII-wiecznym kościółkiem w Długiej Goślinie. Atrakcyjny pobyt przez cały rok oferuje turystom 18 hoteli i gospodarstw agroturystycznych. Miłośnicy kąpieli mogą wybrać ofertę kąpielisk w Kamińsku, Okońcu i Wojnówku. Wyjątkowy na nizinach rezerwat Śnieżycy Górskiej Śnieżycowy Jar w Starczanowie w okresie wiosennym urzeka turystów białym dywanem kwiatów. Na potrzeby planowania rozwoju gminy opracowano 66 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ułatwiających lokowanie inwestycji. Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Profesjonalną obsługę gwarantuje wykwalifikowany pracownik samorządowy. Specjalnie wydzielona goślińska strefa przemysłowa, znajdująca się na obrzeżach miasta w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 192 Poznań-Wągrowiec, posiada pełne uzbrojenie, co skutecznie przyciąga inwestorów. Tereny pod inwestycje wyznaczono również przy obwodnicy miasta. Wchodząca w skład metropolii poznańskiej Murowana Goślina to połączenie otwartych ludzi, nowoczesnego myślenia, sąsiedztwa wielkiego miasta z wypoczynkiem, bezpieczeństwa mieszkańców i wielkim bogactwem przyrody. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Odkrywka Morzysław. Węgiel ze złoża Morzysław wydobywano już w czasie wojny, jednak eksploracja na skalę przemysłową rozpoczęła się w 1945 roku, kiedy polska załoga przejęła od okupantów odkrywkę oraz obiekty powstającej brykietowni i niewielkiej elektrowni. Początkowo surowiec sprzedawano miejscowej ludności, a od 1946 roku produkowano z niego także brykiety. Węgiel wykorzystywany był również do produkcji prądu elektrycznego na potrzeby kopalni i miasta. Węgiel wydobywano za pomocą niewielkich koparek jednoczerpakowych. Na terenie odkrywki surowiec był transportowany kolejką łańcuchową, a dalej przewożony kolejką linową. Odkrywka Morzysław działała do 1953 roku. Wydobyto z niej 1 000 000 ton węgla. W miejscu dawnego wyrobiska znajduje się dzisiaj park 700-lecia z terenami rekreacyjnymi i ośrodkiem sportowym. Czytamy na kwbkonin.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Kazimierz Biskupi to gmina przemysłowo-rolnicza położona w środkowej części powiatu konińskiego. Sieć osadnicza tworzy 18 sołectw. Obszar gminy wynosi 108 km kwadratowych i zamieszkuje na nim ponad 11 tysięcy osób. Kazimierz Biskupi założony został prawdopodobnie przez Kazimierza Odnowiciela w połowie XI wieku. Od około 1237 roku do 1504 był własnością biskupów lubuskich rezydujących przy świątyniach w Lubuszu i na terenie dzisiejszych Niemiec oraz Gorzycy koło Słubic nad Odrą. Pod koniec XIII wieku Kazimierz uzyskał prawa miejskie. W czasie wojen szwedzkich 1655-60 1707 miasto zostało zniszczone przez Szwedów. W okresie zaborów w 1870 roku Kazimierz Biskupi stracił prawa miejskie. W czasie II wojny światowej na terenie gminy doszło do eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej. W Lasach Kazimierskich, w rewirze zwanym Wygoda, Las Krężel, zginęło około 8 tysięcy Żydów. Współczesny, powojenny rozwój tak Kazimierz Biskupi, jak i cała gmina zawdzięcza przede wszystkim kopalni węgla brunatnego Konin. W 1962 roku rozpoczęto budowę pierwszej odkrywki KWB Kazimierz. Pochłonęła ona północną część miasta z dworcem, parkiem oraz zabudową mieszkalną do wysokości rynku. Bogata historia Kazimierza, najstarszego miasta, sanktuarium Wielkopolski, ma swoje odzwierciedlenie w zachowanych zabytkach. Do najbardziej znanych zaliczają się pierwotnie romański kościół świętego Marcina z końca XII wieku z zachowanymi elementami tak stylu romańskiego i gotyckiego, pobernardyński późnogotycki kościół pięciu braci męczenników i świętego Jana Chrzciciela, obecnie dom zakonny księży misjonarzy świętej rodziny, którego budowę prowadzono w latach 1513-20. Odbudowano po zniszczeniu w czasie wojny szwedzkiej w końcu XVIII wieku. Drewniany kościół świętego Izaaka z 1783 roku znajdujący się na cmentarzu. Zespół klasztorny Kamedułów z XVIII wieku w Bieniszewie. Ciekawostkę stanowi także głaz ku czci Patkula, przywódcy opozycji inflanckiej skierowanej przeciwko Szwedom, który został zgładzony w Kazimierzu w 1707 roku w obecności króla szwedzkiego Karola XII. Na terenie gminy znajdują się również wspaniałe zabytki przyrody. Rezerwaty Mielno, Sokółki, Bieniszew i Pustelnik, występujące w kompleksie Puszcza Kazimierska. Lasy te wraz z leżącym tam jeziorem Głodowskim oraz leśne akweny, jeziora Skąpe i Wściekłe, należące

0: oraz zakłady stanowiące zaplecze górnictwa. Ogółem poza rolnictwem działa na terenie gminy ponad 320 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają ponad 1500 osób. Obserwuje się dość dynamiczny rozwój sektora prywatnego, dzięki czemu na 14 gmin powiatu gmina Kazimierz Biskupi znajduje się na drugim miejscu w ilości podmiotów gospodarczych po gminie Stare Miasto. Największą tendencję wzrostową zauważa się w powstawaniu placówek handlowych, budownictwa, działalności produkcyjnej i transporcie. Dominują usługi i handel. Użytki rolne w granicach administracyjnych gminy wynoszą 4000 hektarów, w tym grunty orne, prawie 3,5 tysiąca hektara sady, 133 hektary łąki, 370 hektarów, pastwiska trwałe, 147 hektarów. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi niemal 3000 hektarów. Na terenie gminy uprawia się głównie zboża, rośliny pastewne i ziemniaki. W hodowli dominuje trzoda chlewna. Na terenie gminy funkcjonuje około 606 indywidualnych gospodarstw rolnych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Rezerwat Pustelnik. Wyodrębiono go z obszaru Puszczy Wieniszewskiej. Zajmuje powierzchnię 100 hektarów. Założony celem zachowania i ochrony naturalnych fragmentów lasów liściastych, łęgowych i grabowych, między innymi z dość licznie tu występującą w runie lilią złotogłów. Rezerwat obejmuje różne elementy krajobrazu, przyrody i kultury. Pośród lasów, jezior i polan, na szczycie wzgórza Sowia Góra, znajduje się klasztor Ojców Kamedułów. U jego podnóża krzyżują się szlaki turystyczne biegnące z Konina, Kawnic i Kazimierza Biskupiego. Czytamy na powiat.konin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Miasto i gmina Zagórów. Zagórów to miasto położone blisko rzeki Warty w powiecie słupeckim województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 3,5 km kwadratowego i liczy 2985 mieszkańców. Jest stolicą gminy miejsko-wiejskiej o łącznym obszarze 159 km kwadratowych i 9079 mieszkańców. Układ urbanistyczny Zagórowa jest wydłużony, równoległy do Warty. Czytelne są w nim pozostałości pierwotnej osady w kształcie owalnicy o wymiarach około 105 na 450 metrów rozciągłej wzdłuż dawnego traktu z Pyzdr do Konina. Zabudowa miasta wokół dużego rynku w dużej mierze jest parterowa, z niektórymi domami jeszcze z drugiej połowy XIX wieku. Cechą charakterystyczną są indywidualnie wykonane solidne drzwi wejściowe do nich. Ośrodkiem miasta jest duży rynek, obszerny plac wytyczony podczas lokacji, na którym stoją pomniki poległych za wolność ojczyzny z 1979 roku i zrekonstruowany w 2003 roku przedwojenny pomnik ku czci żołnierzy z lat 1918-1920. Dalej na wschód, przy ulicy Konińskiej, wznosi się kościół ewangelicko-augsburski z 1884 roku. Przy nim znajdują się dawna pastorówka z 1938 i dom kantora z 1913 roku, obecnie nieczynne. Trójkątny mały rynek to pamiątka po placu targowym dawnej osady. Zdobi go barokowa figura świętego Jana Nepomucyna z 1747 roku, na której cokole umieszczono rymowane napisy oraz płaskorzeźby Matki Bożej, świętego Augustyna, świętego Grzegorza i świętego Wawrzyńca. Zezwolenie na lokalizację miasta otrzymał opat Lącki z rąk króla Władysława Jagieły w 1407 roku. Mówiono o tym, że Zagórów ma mieć wszystkie prawa i przywileje przysługujące miastom i ma być wyjęte spod prawa polskiego i przeniesione na prawo niemieckie, magdeburskie. Dajemy i pozwalamy mocą niniejszego aktu władzę i możność utworzyć miasto po wieczne czasy, dając i zezwalając temuż miastu Zagórowo wszystkie prawa cywilne, które posiadają i inne miasta państwa naszego, i aby tem łatwiej miasto Zagórowo mogło się rozwijać i stawiać się znanym. Miasto to z prawa polskiego przenosimy na prawo niemieckie, magdeburskie po wieczne czasy, czytamy. Jednakże

0: faktyczna lokacja miasta nastąpiła dopiero w 1445 roku, kiedy to doszło do nadania właściwego przywileju lokacyjnego. Przyczyn tego stanu rzeczy można szukać między innymi w tym, że nieco wcześniej, bowiem w 1418 roku przeprowadzono lokację lądu, który przeniesiono z prawa polskiego, ziemskiego, na magdeburskie. Przywilej lokacyjny Zagórowa wystawiono 3 września 1445 roku. Mieszkańcy uzyskali prawo ważenia piwa, które musieli nabywać karczmarze z wszystkich wiosek klasztornych położonych w okolicach Lądu, Lądka i Zagórowa. Mieszkańcy otrzymali oprócz prawa ważenia piwa prawo wyrębu drzewa na budowę domostw i na rybołówstwo. W 1655 roku następuje najazd Szwedów na Polskę. Zagórów zostaje po kapitulacji w Ujściu zajęty przez wojska szwedzkie i kompletnie zniszczony. Wojska te opuszczają zrujnowany Zagórów dopiero po roku. Jedną z niewielu inwestycji, jaka po tym ma miejsce, jest dobudowanie w 1686 roku kaplicy południowej do istniejącego już kościoła w miejscu, gdzie znajdowały się fundamenty dawniej istniejącego prezbiterium. Sytuacja, w jakiej znalazło się miasto, nie pozwalała co prawda na jako taki rozwój, ale pozwalała jednak mu trwać. Z pewnością podstawowy na to wpływ miał stosunek do miasta jego właściciela, który starał się utrzymać jego egzystencję. Zniszczenia spowodowane podczas najazdu szwedzkiego powiększył w roku 1790 pożar. 3 lata później, w czasie rozbiorów Polski, Zagórów przeszedł do zaboru pruskiego. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego miasto weszło w skład powiatu konińskiego. A od 1815 roku należało do Królestwa Polskiego. Czytamy na www.zagórów.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Luboń w powiecie poznańskim. Gmina Luboń zajmuje obszar 13 km kwadratowych. Miasto położone jest na lewym brzegu Warty, a jego północne tereny graniczą z miastem Poznaniem. Na południu Luboń sąsiaduje z terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego, do którego granic prowadzi ścieżka dydaktyczna śladami przyrody i historii. Malowniczo położona droga rowerowa biegnie wzdłuż starorzecza Warty, Kocich Dołów, zahaczając o północny skraj parku. Występuje tu wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miasto utworzono w 1954 roku z połączenia wsi Luboń, Lasek i Żbikowo. Spośród tych miejscowości Luboń był najbardziej uprzemysłowioną wsią w całym regionie poznańskim za sprawą wybudowanych tutaj na początku XX wieku fabryk. Dzisiaj obiekty te są zabytkami architektury przemysłowej, częściowo tylko wykorzystywanymi w przemyśle, natomiast coraz częściej postrzeganymi jako atrakcja turystyczna. Od kilku lat Luboń charakteryzuje się dużym wzrostem liczby mieszkańców, co związane jest z rozwojem budownictwa mieszkalnego, rozwojem aktywności gospodarczej oraz rozbudową infrastruktury komunalnej. Mieszkańców kusi także dogodny dojazd do Poznania oraz sąsiedztwo autostrady A2. Luboń może pochwalić się także bogatą ofertą kulturalną. Na przełomie czerwca i lipca w budynkach byłych zakładów ziemniaczanych odbywa się festiwal Malta na Bis. Wierni fani teatru chętnie przyjeżdżają na spektakle w niecodziennej oprawie i klimatycznym miejscu. Na przełomie września i października z kolei organizowana jest największa impreza kulturalna w mieście. Ogólnopolski Festiwal Piosenki w Luboniu. Wokaliści z całej Polski prezentują się w repertuarze polskiej muzyki rozrywkowej. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Czerwonak w powiecie poznańskim. Gmina Czerwonak położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania. Jej zachodnią granicę wyznacza rzeka Warta, a wschodnią – zalesione tereny Puszczy Zielonki. Lesistość stanowi 42% terenu gminy. Gmina swym zasięgiem obejmuje obszar 82 km kwadratowych, a w jej obrębie znajduje się 17 wsi i 3 osiedla. Gmina Czerwonak to sport, turystyka i rekreacja na wyciągnięcie ręki. To miejsce dla dynamicznych ludzi, którzy nie chcą spędzać wolnego czasu w fotelu.
3: Duża różnorodność terenu z rzeką Wartą wyznaczają zachodnią granicę gminy. Pomnikowe okazy drzew, piękne okoliczne zabytki i bogata przyroda sprawiają, że obszar ten jest terenem o dużych wartościach przyrodniczych, kulturowych i naukowo-dydaktycznych. Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z różnych atrakcji. To przystań Aquen Marina w Czerwonaku, kąpielisko Aquen Tropicana w Owińskach, wieża widokowa w Dziewiczej Górze, pływalnia w Koziegłowach, korty tenisowe w Bolechowie, skatepark w Koziegłowach, ścianka wspinaczkowa Aquin w Czerwonaku. Amatorzy pieszych i rowerowych wędrówek, a także przejażdżek konnych znajdą tu oznakowane szlaki i specjalnie przygotowane miejsca piknikowe. Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka, szlaki cysterskie, szlaki piesze, szlaki rowerowe, szlaki dydaktyczne Puszcza Zielonka i okolice, szlak Napoleona, poprzeczny szlak konny. Na miłośników zabytków czekają klasztor i zabudowania pocysterskie w Owińskach, kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Owińskach, pałac von Treskow w Owińskach, kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w Owińskach, zespół budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach, drewniany kościół pod wezwaniem świętego Józefa w Kicinie, dworek myśliwski von Treskow w Annowie. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Tworzenie w Koninie placówki muzealnej postulował już w 1936 roku na łamach regionalnej prasy znany konieński społecznik i regionalista Ryszard Michalski. W 1953 roku z inicjatywy oddziału PTTK w Koninie, w dawnym pomieszczeniu sklepowym mieszczącym się przy skrzyżowaniu ulicy Wiosny Ludów z ulicą Gwoździarską, powstała Regionalna Izba Pamiątek. W 1956 rozrosła się ona do rangi Muzeum Regionalnego z siedzibą przy ulicy Słowackiego w budynku przedwojennego kina Moderne. W gronie organizatorów i darczyńców znaleźli się m.in. Ryszard Michalski, Antoni Studziński, Zygmunt Pęcherski, a także Stanisław Weicht ze Skórska i Jan Schneider z Lądu. Muzeum prowadzone było społecznie przez członków PTTK. Dnia 1 lutego 1966 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powołane zostało Muzeum Zagłębia Konińskiego. Pierwsze państwowe muzeum na terenie Konińskiego. Organizatorem placówki i pierwszym kierownikiem został dr Andrzej Nowak. W części budynku po zasadniczej szkole górniczej w Koninie, Marantowie, w 1967 roku uruchomiono pierwszą stałą wystawę na powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Pomieszczenia udostępniła bezpłatnie kopalnia węgla brunatnego Konin. Dzięki pomocy kopalni placówka przebrnęła najtrudniejszy początkowy okres działalności. Muzeum Zagłębia Konińskiego przejęło część zbiorów, około 600 sztuk, po nieistniejącym już Muzeum PTTK. Muzeum Zagłębia Konińskiego w Koninie Marantowie. W 1975 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju placówka uzyskała status Muzeum Okręgowego, a dyrektorem została dr Łucja Pawlicka-Nowak. Od tego czasu notuje się jego dynamiczny rozwój. Na szeroką skalę prowadzono badania archeologiczne i etnograficzne. Znacznie powiększono główne kolekcje. W okresie tym rozpoczęła pracę młoda kadra, której zasadniczy trzon pozostał do chwili obecnej. W lipcu 1982 roku Muzeum Okręgowe przenosi swą siedzibę do Gosławic. Przejęło dwa przystosowane do roli pracowni i biur budynki podworskie należące do zespołu zamkowego. Zamek zostaje oddany do użytkowania w 1986 roku. Aranżację wystaw przygotowano według projektu i pod kierownictwem artysty plastyka Krzysztofa Burnatowicza. Wystawy udostępniono zwiedzającym 30 listopada 1986 roku. W 1987 roku za całokształt prac związanych z uruchomieniem placówki muzeum uzyskuje nagrodę pierwszego stopnia ministra kultury i sztuki w konkursie na wydarzenie muzealne roku. W styczniu 1990 roku pierwsi goście odwiedzili wystawę zatytułowaną Dwór Polski w zrekonstruowanym dworku. Kolejne nagrody otrzymało muzeum za wystawy Mit i symbolika, Urodzony w Turku, Bogiem sławienna Maryja, Nie wszystko złoto. Za tę ostatnią wystawę muzeum uzyskało w 2004 roku pierwszą nagrodę w konkursie na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce. W 2010 roku oddano do zwiedzania nowe ekspozycje w odremontowanym budynku Spichlerza. Tekst pochodził ze strony muzeum.com.pl.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia, w którym przypomnę to, co działo się w naszej części województwa wielkopolskiego i zapowiem to, co stanie się jeszcze w subregionie konińskim w nadchodzącym czasie. Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina ostrzegają przed nadmiernym i bezrefleksyjnym przyjmowaniem suplementów diety. Wskazują, że tabletki nie zastąpią zdrowego odżywiania. Stosowane bez wyraźnej potrzeby mogą zaszkodzić. Moda na preparaty bez recepty sprawiła, że Wielkopolanie traktują je jako lek na ciągłe zmęczenie czy problemy ze zdrowiem, pomijając właściwą diagnostykę medyczną. Przedstawiciele organizacji podkreślają, że podstawowym źródłem witamin oraz minerałów powinna być zbilansowana i różnorodna dieta bogata w świeże warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste czy ryby. Suplementacja jest uzasadniona jedynie w konkretnych przypadkach, takich jak przyjmowanie witaminy D w okresie jesienno-zimowym lub kwasów omega-3 przy braku ryb w jadłospisie, co zawsze warto skonsultować z lekarzem. Niekontrolowane zażywanie wielu preparatów niesie ryzyko groźnych interakcji z lekami, co jest szczególnie niebezpieczne dla seniorów i osób przewlekle chorych, wyjaśniają konińscy lekarze. Eksperci przypominają, że kluczem do dobrej kondycji i odporności pozostaje zdrowy styl życia, nawodnienie, aktywność fizyczna i odpowiedni sen oraz sięganie po sezonowe dary natury. Jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, ale i tak nie ma pewności, czy na przyszłoroczne lato uda się ponownie otworzyć jedną z atrakcji powiatu konińskiego. Remont wieży widokowej na Złotej Górze w gminie Krzymów napotkał bowiem kolejne problemy. Przypomnijmy, obiekt jest zamknięty dla zwiedzających od marca 2025 roku. Wcześniejsza ekspertyza wykazała obecność grzybów i szkodników na drewnianych elementach konstrukcji, dlatego konieczne stały się prace remontowe. Początkowo gmina nie miała wystarczających środków na inwestycje i zwróciła się o pomoc do samorządu województwa wielkopolskiego. Wtedy przyznano na ten cel 118 tysięcy złotych. Wraz ze wcześniej zabezpieczonymi pieniędzmi w budżecie gminy były 274 tysiące. Marszałek zastrzegł, że wykonawca musi zostać wyłoniony do 14 sierpnia. Pierwszy przetarg zakończył się bez rozstrzygnięcia, ponieważ najtańsza oferta opiewała na 470 tysięcy złotych. Następnie radni dołożyli do inwestycji 100 tysięcy złotych i ogłoszono drugie postępowanie. Ono również zostało unieważnione. Jedna oferta przekraczała budżet i zakładała zbyt krótką gwarancję, a w przypadku drugiej wadium wpłynęło minutę po wymaganym terminie. Trzeci przetarg nie przyniósł żadnej oferty. Gmina przejdzie więc do postępowania z wolnej ręki. Dzięki temu nie będzie musiała zwracać otrzymanej dotacji. Mieszkańcy, osoby pracujące lub uczące się w województwie wielkopolskim w wieku od 50 do 74 lat mogą wziąć udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych jelita grubego. Oferta skierowana jest do osób, których nie zdiagnozowano i nie leczono wcześniej nowotworów złośliwych jelita grubego ani odbytnicy. Akcję na terenie Wielkopolski realizuje Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania. Warunkiem udziału w badaniu na obecność krwi utajonej w kale jest obecność na spotkaniu edukacyjnym. Prelekcja odbędzie się 15 października o godzinie 15 w Urzędzie Gminy w Osieku Małym w powiecie kolskim przy ulicy Głównej. Próbki materiału do badań będą przyjmowane w tym samym miejscu 22 października w godzinach od 13 do 16. Ogłoszono nabór na zajęcia łączące elementy tańca latynoamerykańskiego i baletu dla dzieci w Kazimierzu Biskupim. Treningi ruszą 23 września i będą odbywać się w budynku GOKU. Zapisy do grup rekreacyjnych prowadzone są wyłącznie przez internet na stronie organizatora, przy czym dołączyć można w dowolnym momencie. Przygotowano dwie grupy wiekowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz od 7 do 12. Zainteresowani mogą skorzystać z pierwszych zajęć próbnych bez zobowiązań. Dla najmłodszych uczestników przygotowano również pakiety startowe z upominkami i aplikacją, a także dyplomy i medale. Od tygodnia w internecie pod adresem kbo.konin.pl trwa głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych oraz 18 dużych. Łączna pula środków przekracza 4 miliony 467 tysięcy, a w niedzielę ci, którzy nie zagłosują online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych w Centrum Organizacji Pozarządowych, w Konińskim Centrum Kultury lub w szkołach nr 9, 11, 8 oraz 12. Na stronie internetowej KPO można zapoznać się ze szczegółowymi opisami wszystkich projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Teatr w Dobrej zaprasza na spektakl muzyczny pod tytułem Ciechowski w lustrze. Przedstawienie odbędzie się 19 września o godzinie 19 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Dobrej. Wydarzenie skierowane jest do miłośników twórczości Grzegorza Ciechowskiego oraz sztuki scenicznej. Wstęp na widowisko jest bezpłatny. Za scenariusz oraz reżyserię odpowiada Adam Mortas, który również wystąpi na scenie u boku Rosalii Rusak. Oprawę muzyczną na fortepianie zapewni Rafał Rybak, natomiast za przygotowanie układów tanecznych odpowiada choreograf Krystian Łysoń. Spektakl stanowi wyjątkową okazję do przypomnienia dorobku ikony polskiej muzyki w scenicznej aranżacji. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ogłosiło wyniki konkursu o dotacje w ramach jesiennych minigrantów. Zgodnie z decyzją komisji tegorocznymi laureatami projektu zostali Marta Kluba za projekt Roślinne Jam Session – Warsztaty dźwiękowe z roślinami, Fundacja Teatr Dźwięku za projekt Stwórz z nami słuchowisko, a także Julia Kożuszek-Borsuk, Perły kabaretu Mariana Hemara. Otwarty koncert retro z udziałem publiczności, poprzedzony warsztatami piosenki. Tymczasem ruszył nabór na bezpłatne, indywidualne warsztaty wokalne i logopedyczne skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców Konina i powiatu powyżej 6 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie. Organizatorzy przygotowali łącznie 20 miejsc dla uczestników. Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnych spotkań z instruktorem, ukierunkowanych na pracę nad głosem, emisją, artykulacją, dykcją oraz opanowaniem prawidłowego oddechu. Spotkania mają na celu ułatwienie wyrażania emocji poprzez śpiew, wzmocnienie pewności siebie oraz poprawę swobody codziennej komunikacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 września przez Fundację Barwy Kultury z Konina. Ochotnicza Straż Pożarna w Kramsku opublikowała wyjaśnienie w sprawie zasad dysponowania sił i środków do wypadków drogowych. Wpis powstał w odpowiedzi na wątpliwości internautów dotyczące zdarzenia w miejscowości Kramsk-Łazy. Strażacy podkreślają, że o przyjeździe kilku zastępów na miejsce akcji nie decyduje przesada, lecz konieczność zabezpieczenia zdrowia i życia poszkodowanych w warunkach braku pełnej informacji o skali zagrożenia. Zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112 bywają niedokładne z powodu stresu świadków, a czas dojazdu ratowników zależy od korków, pogody czy awarii sprzętu. Jednostki OSP różnią się wyposażeniem. Nie każda posiada na stanie urządzenia hydrauliczne czy defibrylator AED. Dodatkowo w danej chwili w danej remizie może brakować pełnej obsady druhów. Z tego powodu do poważniejszych kolizji wzywane są także zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym ciężki samochód ratownictwa technicznego z jednostki w Koninie, co pozwala zagwarantować zapas sił i niezbędny sprzęt na miejsce zdarzenia. Na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury odbędą się powtórne pokazy tanecznego widowiska pod tytułem Wyspa, stworzonego przez zespół Top Dance. Spektakl zaplanowano na 22 i 23 października o godzinach 9 i 11 oraz na 24 października o 18. Przedstawienie opowiada historię dwóch sióstr żyjących na odległej wyspie, których spokój zakłóca przybycie nieznajomego rozbitka. Opowieść o empatii i sile miłości została przedstawiona za pomocą muzyki afrykańskiej, hawajskiej, brazylijskiej oraz kolumbijskiej, a także wielobarwnych układów tanecznych inspirowanych kulturą Ameryki Łacińskiej i twórczością Walta Disneya. Na scenie zatańczą wszystkie grupy wiekowe formacji Top Dance. Głównym producentem widowiska jest Konińskie Centrum Kultury. Bilety w cenie 25 zł są dostępne na stronie internetowej oraz w kasie placówki wejściówki. Na poranne seanse można kupić wyłącznie stacjonarnie.
0: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Konin FM. Konin będzie świętował 14. edycję Narodowego Dnia Sportu. W mieście zaplanowano aż 4 dni bezpłatnych zajęć, treningów i sportowych atrakcji dla dzieci, dorosłych oraz całych rodzin. Wydarzenia odbędą się od 18 do 22 września w kilku lokalizacjach. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie trening z utytułowaną lekkoatletką i mistrzynią Sofią Ennaoui. Chętni będą mogli również spróbować swoich sił w jiu-jitsu, MMA, pilatesie, nordic walking oraz samoobronie dla kobiet. W programie znalazły się także parkrun, turniej piłki siatkowej oraz rejsy po jeziorze Pątnowskim. Sportowe wydarzenia odbędą się m.in. na stadionie przy ulicy Popiełuszki, w dwóch prywatnych siłowniach, nad jeziorkiem Zatorze oraz nad jeziorem Pątnowskim. Organizatorzy zachęcają do udziału niezależnie od wieku i poziomu sportowego doświadczenia. Wystarczy chęć, wygodny strój i trochę energii. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Płatne, jednak na część z nich obowiązują wcześniejsze zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowy program, terminy, miejsca i informacje dotyczące zapisów znajdują się na stronach internetowych miasta Konina. Wystawa Skarby Regionu Konińskiego zaprezentuje w naszym muzeum depozyty od czasów Cesarstwa Rzymskiego po okres II wojny światowej, ukryte na obszarze dawnego województwa konińskiego. Odkrycie skarbów wywołuje duże zainteresowanie. Zadawane są wtedy pytania, nie tylko przez badaczy, pytania kto, dlaczego i kiedy zdeponował swój pieczołowicie zgromadzony majątek. Analiza przedmiotów, ich wartości, a także momentu ukrycia pozwalają niekiedy na nie odpowiedzieć. Na wystawie oprócz samych skarbów przedstawiony zostanie również kontekst ich ukrycia. W grupie eksponowanych wczesnośredniowiecznych depozytów wyróżnia się po raz pierwszy zaprezentowany skarb srebrny z miejscowości Tarnowa w gminie Tuliszków. Niedawne odkrycie tego skarbu stało się pretekstem do powstania całej wystawy. Pozostałe skarby zostały wypożyczone ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Znaleziska skarbów średniowiecznych i nowożytnych uzupełnią także znaleziska akumulowane z kościołów oraz depozyty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie. Wystawę będzie można oglądać od 18 września od godziny 15. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza twórców z Wielkopolski Wschodniej do udziału w przeglądzie twórczości plastycznej o złotą sztalugę. Prace będzie można dostarczać od 12 października do 4 listopada. Uczestnicy mogą zgłosić od 3 do 5 własnych dzieł z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, rzeźby lub technik mieszanych. Konkurs skierowany jest do twórców z wyjątkiem studentów i absolwentów akademii oraz wyższych szkół plastycznych. Prace należy dostarczyć do Domu Kultury Oskard przy Alejach 1 Maja w Koninie. Razem z wypełnioną kartą zgłoszenia przed ich przekazaniem trzeba zarejestrować się na stronie strefazajęć.pl. Szczegóły dotyczące regulaminu dostępne są na stronach CKIS. Konkursowe prace w dwóch kategoriach wiekowych od 17 do 19 lat oraz powyżej 19 roku życia oceni komisja artystyczna. Do zdobycia jest Grand Prix w wysokości 2000 zł, a także nagrody i wyróżnienia finansowe. Wernisaż połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 4 grudnia w Domu Kultury Oskard. Filia dla dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do końca września na wystawę Którędy do Yellowstone, którą udostępniło wydawnictwo Dwie Siostry. Ekspozycja powstała na podstawie książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich Którędy do Yellowstone – Dzika podróż po parkach narodowych. To niezwykły album łączący komiksową opowieść z wiedzą przyrodniczą. Książka jest także lekturą szkolną dla uczniów klas 1-3. Wystawa składa się z 15 plansz, na których przedstawiono ciekawostki dotyczące różnych ekosystemów i parków narodowych. Można dowiedzieć się m.in. jak wilki wpływają na ekosystem Parku Narodowego Yellowstone, poznać zjawiska związane z dniem i nocą na biegunie oraz warunki życia na pustyni Namib. Nie zabrakło także informacji o amazońskich mrówkach, grzybiarkach oraz o historii i przyrodzie Puszczy Białowieskiej. Wystawę można oglądać w czytelni Kolskiej Biblioteki na pierwszym piętrze przy ulicy Kolejowej 19 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki. Ekspozycja jest dostępna w godzinach od 8 do 18, a w czwartki od 10 do 15. Grupy zorganizowane powinny wcześniej zarezerwować termin. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wznawia po wakacyjnej przerwie cykl Środy z Kinem Niezależnym. Najbliższe spotkanie ze sztuką filmową odbędzie się 30 września o godzinie 18 w Kinie Kameralnym przy ulicy Okulnej. Widzowie zobaczą zestaw 7 krótkometrażowych produkcji niekomercyjnych, które wcześniej zakwalifikowały się do czerwcowego 72. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych w Koninie. Bilety w cenie 15 zł można kupić w kasie Kina Oskard tuż przed projekcją na miejscu lub przez internet. W programie znalazły się produkcje fabularne, dokumentalne oraz animacja. Na ekranie zaprezentowany zostanie m.in. dokument W pół do drugiej o relacji opiekuna z psem. Relacja z obserwacji natury w filmie Pole widzenia oraz historia kolejarki i jej dawnej miłości w obrazie Przeciągi. Widzowie obejrzą też obyczajowy dokument Tyle lat, pokazujący wieloletnie małżeństwo w trakcie zakupu kanapy, animowaną satyrę społeczną Innego końca nie będzie, historię pary na terapii w fabule Egzamin oraz wielopokoleniowy dokument eksperymentalny Przedniknąć. W Glinach odbędzie się 5. jubileuszowa edycja charytatywnego biegu, którego celem jest zbiórka funduszy na dalsze leczenie lęki. Wydarzenie na rzecz małej dziewczynki zaplanowano na 27 września, a jego start wyznaczono na godzinę 11. Baza imprezy mieścić będzie się przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinach w gminie Rychwał. Uczestnicy sportowej inicjatywy zmierzą się z trasą o długości 5 lub 10 km. Wybór tempa oraz sposobu pokonania dystansu jest dowolny. Po zakończeniu biegu na miejscu zaplanowano licytacje charytatywne. Dla startujących przygotowano medale, nagrody, ciepłe posiłki i inne niespodzianki. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury imienia Sabiny Graczyk w Sompolnie odbędzie się konkurs piosenki religijnej. Wydarzenie zaplanowano na 3 października, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął biskup włocławski Krzysztof Wędkowski. Organizatorami muzycznych zmagań są lokalna parafia świętej Marii Magdaleny oraz Sompoleński Ośrodek Kultury. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są jeszcze do jutra. Przegląd skierowany jest do solistów oraz grup wokalnych liczących od 3 do 8 osób. Uczestnicy wystąpią w 3 kategoriach wiekowych. Wokalne przesłuchania wyłonią najlepszych wykonawców utalentowanych muzycznie. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku organizuje konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy lokalnego skateparku. Obiekt ma zostać powiększony o nową sekcję typu bowl. Do 23 września wszyscy chętni mogą wypełnić krótką ankietę internetową. Celem badania jest poznanie potrzeb, sugestii oraz uwag obecnych i przyszłych użytkowników skateparku. Zebrane opinie posłużą do zaprojektowania nowej przestrzeni tak, aby była ona w pełni funkcjonalna, bezpieczna i dopasowana do oczekiwań osób z niej korzystających. Link do formularza konsultacyjnego udostępniono na stronach internetowych miasta Turku. Głos mieszkańców pomoże w stworzeniu jeszcze lepszego miejsca do uprawiania sportów ekstremalnych. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia świętego Mikołaja w Kole ma nowego busa. Będzie on służył przede wszystkim do bezpiecznego i komfortowego dowozu uczniów na zajęcia, zawody sportowe, wycieczki, konkursy, wydarzenia kulturalne oraz różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne i integracyjne. Dzięki niemu uczniowie będą mogli jeszcze łatwiej poznawać, doświadczać i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły poza jej murami.
0: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie ogłosił nabór do kolejnej edycji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. O bezpłatne wsparcie można ubiegać się dla dzieci w wieku od 2 do 16 lat ze stosownym orzeczeniem, a także dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Celem inicjatywy jest ułatwienie codziennego funkcjonowania oraz udziału w życiu społecznym. Asystenci pomogą uczestnikom w prostych czynnościach, prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemieszczaniu się poza domem oraz komunikacji z otoczeniem. Ostateczna lista zakwalifikowanych osób powstanie po przyznaniu gminie funduszy przez wojewodę. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Koniny. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle, jednak na początek szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają pętlę według powieści Marka Hłasko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi i innych dużych miastach. Spektakl opowiada o życiu w depresji i nałogu alkoholowym.
1: Mój bohater, Władek, już jest doświadczony w taki, a nie w inny sposób i on wie, jak to się skończy. Wie, jak przebiegał ten czas, który doprowadził do właśnie tej sytuacji. Zabawa bez mety. Lustrzana postać głównego bohatera za lat ileś tam. I zderzenie tych dwóch bohaterów, no tutaj bardzo ładnie, mam nadzieję, pokaże to, żeby publiczność mogła to zobaczyć i rzeczywiście zrozumieć, że są pewne rzeczy i to wszystko, no była mowa o pętlach, każdy z nich ma swoją pętlę, albo mamy ich po kilka, Władek ma kilka i ma nadzieję, że będzie miał jeszcze kilka, że po prostu przeżyje.
3: Mówi o swojej postaci i fabule spektaklu aktor Marek Lipski. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury. Fundacja Barwy Kultury i Konińskie Centrum Kultury zapraszają na wyjątkowy koncert Dzieci Mężczyźni, zorganizowany z okazji 90. rocznicy urodzin Danuty Rin. Wydarzenie odbędzie się 26 września o godzinie 19. Publiczność zgromadzona w sali widowiskowej usłyszy najsłynniejsze utwory z repertuaru charyzmatycznej wokalistki w zupełnie nowych aranżacjach. Muzycznym występom będą towarzyszyć wspomnienia oraz opowieści przybliżające postać artystki. Na scenie zaprezentują się znani i cenieni wykonawcy, m.in. Danuta Błażejczyk, Beata Agata Molak, Weronika Ewa Radniecka, Laura Bączkiewicz, Maja Bartczak oraz Mariusz Urbaniak. Obok nich wystąpią również młodzi wokaliści ze studia piosenki estradowej Hit. Widowisko jest kolejną odsłoną cyklu upamiętniającego wybitne postacie polskiej estrady, którego celem jest łączenie pokoleń wokół kultowego dorobku muzycznego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak wymagane jest wcześniejsze odebranie darmowych wejściówek, które są dostępne w kasie Konińskiego Centrum Kultury. Organizatorzy zachęcają mieszkańców regionu do wspólnego świętowania. Symbol miasta Kleczewa, stojąca przy rondzie duża maszyna górnicza, odzyskuje blask. Charakterystyczny eksponat, koparka wielonaczyniowa SCHRS 315, przechodzi właśnie gruntowną konserwację. Zakres prac obejmuje m.in. oczyszczenie powierzchni z rdzy i starej farby oraz malowanie, wymianę zardzewiałych elementów blacharskich, a także kontrolę konstrukcji nośnej. Środki na te prace pochodzą z budżetu gminy Kleczew. Całość ma zakończyć się 28 września. Dodajmy, że to dużo mniejsza maszyna od stojącej w tej samej gminie koparki Dolores. Wielkopolskie Centrum Onkologii włącza się w ogólnopolską akcję Profilaktyka Podaj Dalej, zainicjowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Rozpoczęto działania, których celem jest zachęcenie nas wszystkich do regularnego dbania o zdrowie i korzystania z dostępnych badań oraz programów profilaktycznych. Bo o profilaktyce nie wystarczy tylko mówić. Najważniejsze jest działanie, sprawdzenie swojego stanu zdrowia, wykonanie odpowiednich badań i reagowanie, zanim pojawią się pierwsze objawy, podkreślają poznańscy lekarze. W ramach akcji promowane są m.in. program Moje Zdrowie, aplikacja Moje IKP, mammografia, testy i szczepienia HPV, badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego, profilaktyka chorób układu krążenia oraz różne szczepienia ochronne. Warto zacząć od siebie, ale warto też przypomnieć o badaniach komuś bliskiemu. Czasami jedna rozmowa albo przesłanie dalej informacji wystarczy, żeby ktoś w końcu umówił odkładane od dawna badanie. Jak wiemy, w Konińskim Centrum Kultury dobiega końca wymiana wykładziny i foteli. Niestety przez przedłużający się remont przesunięto termin wystawy kotów. Zapraszamy więc w najbliższą niedzielę. To już nie pierwszy raz, gdy odbędzie się takie wydarzenie z udziałem mruczących czworonogów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. 20 września w godzinach 12-16 w holu KCK przy Placu Niepodległości będzie można spotkać koty, które czekają na nowe, bezpieczne domy. Na wystawie pojawią się zwierzaki o różnych charakterach, w różnym wieku i o różnych potrzebach. Niektóre są nieśmiałe i spokojne, inne ciekawskie i pełne energii. Każdy z nich ma swoją historię i zasługuje na odpowiedzialną opiekę oraz własny, kochający dom. Wydarzenie będzie okazją nie tylko do poznania podopiecznych schroniska, ale także do rozmowy z ich opiekunami i dowiedzenia się więcej o adopcji. Być może właśnie podczas wystawy ktoś znajdzie swojego przyszłego kociego przyjaciela. Organizatorem wystawy jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie wraz z prezydentem miasta zapraszają na dzień otwarty na zajezdnię autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej. Impreza odbędzie się w sobotę, 19 września, w godzinach od 11 do 16. Odsłoni ona przed zwiedzającymi techniczne zaplecze miejskiej komunikacji, które na co dzień nie jest dostępne dla pasażerów. Na miejsce chętnych dowiezie bezpłatny autobus wodorowy, którego pierwszy odjazd z dworca PKP zaplanowano na godzinę 10:55. Rozkład jazdy udostępniono na stronie internetowej MZK. Organizatorzy przygotowali szereg darmowych atrakcji dla najmłodszych, w tym park rozrywki, plac zabaw, animacje, strefę relaksu oraz spotkanie z alpakami. Zaplanowano też loterię z biletami do kina Helios, przejażdżki małym karsanem po starówce, stoiska z biżuterią czy pamiątkami oraz punkty gastronomiczne ze słodkimi i słonymi przekąskami. A teraz zaproszenie do udziału w ciekawym konkursie.
4: Już po raz szósty konkurs na największą wielkopolską pyrę i danie z pyry odbędzie się 10 października w sobotę w Sieroszewicach. Bardzo serdecznie zachęcam koła gospodyń wiejskich do udziału w tym konkursie oraz wszystkich tych, którzy chcą przyjść i zważyć największego ziemniaka. Będą atrakcyjne nagrody. Zapisy organizowane są przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że akurat w ten sposób możemy promować ziemniaka, który jest nierozłącznie związany z Wielkopolską. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, ale również zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu w Sieroszewicach.
3: Mówił wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. kinie Oscar w Koninie odbędzie się kolejny seans z cyklu Wajda – Rewizje, prezentującego dorobek wybitnego polskiego reżysera z perspektywy współczesnego odbiorcy. Wydarzenie zaplanowano na 4 października o godzinie 20.30. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć film Bez znieczulenia z 1978 roku, będący poruszającym studium konformizmu, manipulacji oraz mechanizmów sprawowania władzy. Głównym bohaterem produkcji jest ceniony reporter, wzorowany na postaci Ryszarda Kapuścińskiego. Po powrocie z zagranicznego wyjazdu mężczyzna niespodziewanie staje się celem nagonki, traci pozycję zawodową, odwraca się od niego środowisko, a żona wnosi o rozwód. W rolę postawionego w sytuacji bez wyjścia dziennikarza wcielił się Zbigniew Zapasiewicz. Dramat ukazuje bezwzględność totalitarnego systemu, ludzką zawiść oraz degradację wartości. Prezentowany obraz uznawany jest za proroczą i wciąż aktualną opowieść o uprzedmiotowieniu człowieka oraz kłamstwie, mimo upływu prawie 5 dekad od premiery. Mieszkańcy wsi Brzezińskie Holendry, Brzeźno oraz Głodno sprzeciwiają się planowanej modernizacji jednego z dużych przedsiębiorstw. Podczas rozprawy administracyjnej zorganizowanej niedawno przez wójt Krzymowa Danutę Mazur w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie, lokalna społeczność wyraziła zdecydowany protest przeciwko takiej inwestycji. Lokalni mieszkańcy nieustannie skarżą się na intensywny hałas oraz przykry zapach generowany przez istniejący zakład. W trakcie spotkania przedstawiono procedurę wydawania decyzji środowiskowej i stanowiska instytucji. Negatywną opinię wyraził m.in. koniński sanepid, wskazując na zbyt bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych. Władze spółki zapewniły natomiast, że wzniesienie nowej hali wraz ze sprowadzeniem nowoczesnych urządzeń ograniczy dotychczasowe uciążliwości. Zebrani nie dali jednak wiary deklaracjom inwestora, żądając natychmiastowej likwidacji problemów odoru oraz zapowiadając podjęcie kroków prawnych. Dodajmy, że z kolei w Koninie na przykre zapachy narzekają mieszkańcy północnych osiedli. W przypadku miasta zaplanowane zostały 3 spotkania, każde o godzinie 17, najbliższe dziś w osiedlowej świetlicy na Pątnowie, kolejne jutro w szkole na Łężynie, a następne w czwartek w podstawówce w Gosławicach.
0: Konin FM 104.1.
5: Reklama.
0: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: To krótka. Reklama.
2: Konin FM. Powtórkę.
3: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
4: W Ślesinie działa już jadłodzielnia, miejsce, gdzie można zostawić jedzenie lub zabrać produkty przekazane przez innych. Punkt przy ulicy Kleczewskiej 15 to dwukomorowy kontener z lodówką i półkami. Pierwsze produkty dostarczył Bank Żywności z Konina. Jadłodzielnię może uzupełnić każdy. Można zostawić tam warzywa i owoce, zapakowaną żywność, produkty w opisanych pojemnikach oraz własne wyroby, na przykład ciasto czy zupę szczelnie zamknięte z podanym składem i datą przygotowania. Można też zostawiać sery, jogurty i twarogi oraz produkty po dacie z napisem najlepiej spożyć przed, jeśli wciąż nadają się do spożycia. Nie wolno zostawiać surowego mięsa, produktów z niepasteryzowanego mleka, potraw z surowymi jajami, otwartej żywności, alkoholu, wyrobów tytoniowych, ani jedzenia zepsutego lub po terminie z napisem należy spożyć do. Gmina Ślesin otrzymała 25 tysięcy złotych dotacji z 7. edycji konkursu Wielkopolskie Jadłodzielnie. Projekt realizowany jest w ramach programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce i współfinansowany przez samorząd województwa. W Koninie poprawiła się infrastruktura dla rowerzystów i pieszych. Władze miasta kontynuują pracę na osiedlu Laskowiec, dzięki którym poruszanie się po tej części miasta jest znacznie płynniejsze oraz bezpieczniejsze. Zmiany objęły dwa kluczowe punkty. Na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II z Olszewskiego zlikwidowano uciążliwe wysokie krawężniki znajdujące się przy przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym. Powstałe po nich ubytki wypełniono gładką masą bitumiczną. Modernizację przejdzie też dalszy odcinek tej samej drogi. Na ulicy Jana Pawła II, na wysokości zjazdu do posesji zlokalizowanych przy granicy miasta, usunięto z ciągu pieszo-rowerowego wystające krawężniki. Dodatkowo na całym tym zjeździe ułożono całkowicie nową nawierzchnię bitumiczną, zauważają działacze organizacji Rowerowy Konin. Dzięki przeprowadzonym pracom rowerzyści i piesi mogą korzystać z wygodniejszych oraz bezpieczniejszych tras na osiedlu Laskowiec. Miasto zapowiada kolejne inwestycje poprawiające lokalną infrastrukturę dla cyklistów. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wystosowało pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów ograniczających sprawowanie funkcji wójta, burmistrza i prezydenta do dwóch kadencji. Samorządowcy z Wielkopolski apelują o ponowne przeanalizowanie tych regulacji pod kątem praw wyborczych obywateli. W ocenie stowarzyszenia automatyczny zakaz ponownego startu w wyborach po dwóch kadencjach narusza prawa wyborcze mieszkańców, zabierając im możliwość ponownego poparcia dobrze ocenianego włodarza. Organizacja podkreśla potrzebę spytania, czy obowiązujące przepisy są proporcjonalne do zakładanych celów oraz dlaczego podobnego limitu kadencji nie wprowadzono na innych stanowiskach pochodzących z wyboru, na przykład jeśli chodzi o radnych czy posłów. Przedstawiciele wielkopolskich gmin proponują pomoc w przeprowadzeniu badań nad praktycznym wpływem dwukadencyjności na funkcjonowanie lokalnych wspólnot. Liczą na to, że stanowisko RPO stanie się głosem w toczącej się debacie legislacyjnej. Młodzi w Wielkopolsce mogą korzystać z funduszy Unii Europejskiej w nauce, zdobywaniu kwalifikacji, pracy i realizacji różnych pomysłów. Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski ma 2 miliardy 15 milionów euro, w tym 414 milionów euro z funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. W 5 konińskich szkołach zawodowych ponad 500 uczniów korzysta dzięki temu ze staży, szkoleń i doradztwa, a 10 pracowni doposażono w nowoczesny sprzęt. W Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych powstała pracownia OZE. Natomiast Centrum Kształcenia Zawodowego otrzymało sprzęt do diagnostyki pojazdów elektrycznych i stacje ładowania. Dofinansowanie przekroczyło 4 miliony złotych. Ale są też drobniejsze działania. Akademia Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej przygotowała 11 akcji dotyczących zdrowia, ekologii i technologii. Jedna grupa zebrała ponad 600 podpisów i ankiety około 200 mieszkańców w sprawie rozwoju aplikacji M-Mieszkaniec. Z kolei projekt Czas Zawodowców obejmuje 7350 uczniów i 220 staży. Akademia Nauk Stosowanych bezpłatnie kształci osoby dorosłe mieszkające lub pracujące w Wielkopolsce Wschodniej, a Urząd Pracy wesprze 219 osób w wieku 18-29 lat, oferując staże, doradztwo, pośrednictwo pracy, bony na zasiedlenie i środki na działalność. A to wszystko tylko część projektów realizowanych w Wielkopolsce ze środków unijnych. Część mieszkańców Kłodawy w powiecie kolskim obawia się utworzenia składowiska odpadów niebezpiecznych w państwowej kopalni soli Kłodawa.
1: Odbyłem spotkanie z przedstawicielami firmy, ze związkowcami. Rozmawiamy na temat projektu propozycji składowania odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach tejże kopalni. Szanowni Państwo, jako poseł tej ziemi jestem przeciwny temu przedsięwzięciu. Uważam, że może to wpłynąć bardzo negatywnie na przyszłość kopalni, na jej wizerunek. Zresztą już tak się dzieje. Nie bez znaczenia też jest stanowisko burmistrza i rady samorządu kłodawskiego, które jest jednoznacznie negatywnie. Uważam tak dlatego, że to jest kopalnia czynna i w czynnej kopalni, która ma swoją markę, która ma najlepszą na świecie sól.
4: Mówił poseł Rozwoju Plus Ryszard Bartosik. Dodajmy, że w kłodawskiej kopalni istnieje najniżej położona podziemna trasa turystyczna w Polsce. Gmina Krzymów podsumowuje ostatnie remonty drogowe.
5: Udało się sporo rzeczy zrobić i w ramach zadania, które nazwaliśmy remontem dróg i ulic w gminie Krzymów, swoim zakresem objęliśmy remont drogi w miejscowości Genowefa. Tam była nakładka, a jednocześnie był remont przepustu pod drogą i oczyszczenie, bo był tam zarwany. Kolejnym fragmentem był remont na ulicy Piaskowej w Paprotni. Dalej wyremontowaliśmy fragment drogi w miejscowości Smulnik, jak również fragment ulicy Sosnowej w Brzeźnie, no i ulicy Ziołowej w Szczypidle. Natomiast również w Brzeźnie na ulicy Siennej powstawało takie zastoisko wody. Zimą tworzyło się tam lodowisko. Było to takie miejsce bardzo niebezpieczne, w związku z tym na tym odcinku położono kanalizę deszczową, wykrawężnikowano obrzeże, odpowiednio wyprofilowano, no i ostatni remont, taki zauważalny, to około 1,5 kilometra drogi nowej nawierzchni w miejscowości Zalesie.
4: Mówiła w wypowiedzi dla urzędowego serwisu krzymów.pl wójt Danuta Mazur. Sprawdźmy teraz, jak przebiega budowa mostu na trasie warszawskiej.
6: Zakończył się najtrudniejszy etap prac na moście, czyli budowa fundamentów. Zamontowano ponad 200 mikropali, a głębokości około 7 metrów. Okazało się, że fundamenty były kilka razy grubsze niż przewidywała dokumentacja, dlatego trwało to trochę dłużej. Najgorsze mamy więc za sobą. Teraz wykonawca wybuduje 5 podpór, na których zostanie zamontowana żelazna konstrukcja, która kończy się już w zakładzie. Następnie na tej konstrukcji zostanie zamontowana podbudowa i część asfaltowa.
4: Tłumaczy wiceprezydent Konina Paweł Adamów, ale to nie oznacza, że mostem przejedziemy zaraz po zakończeniu jego budowy. Czeka nas jeszcze bowiem remont dwóch wiaduktów nad ulicami przebiegającymi pod trasą warszawską.
2: Powtórkę.
3: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
4: W dniach od 16 do 22 września odbędzie się Europejski Tydzień Mobilności dedykowany promocji transportu publicznego, ruchu pieszego oraz jazdy na rowerze. Tegoroczna edycja kładzie szczególny nacisk na mobilność międzypokoleniową, podkreślając, że bezpieczne i wygodne przemieszczanie się po mieście powinno być dostępne dla każdego mieszkańca, niezależnie od wieku czy celu podróży. Organizatorzy akcji, w tym MZK Konin, zachęcają do rezygnacji z prywatnych aut na rzecz komunikacji miejskiej, wskazując na korzyści ekologiczne oraz zmniejszenie natężenia ruchu drogowego. W ramach wydarzenia zaplanowano także specjalny dzień otwarty na zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji, który odbędzie się 19 września przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10 w godzinach od 11 do 16. Odwiedzający będą mogli zobaczyć niedostępne na co dzień zaplecze techniczne spółki. Na miejsce chętnych dowiezie specjalny autobus wodorowy, którego pierwszy kurs zaplanowano z dworca PKP na godzinę 10.55. Dla uczestników przygotowano darmowe atrakcje, w tym dmuchane place zabaw, strefę relaksu, obecność alpak, animacje dla dzieci oraz przejażdżki niewielkim autobusem Karsan wokół Starówki. Zorganizowana zostanie też bezpłatna loteria z biletami do kina. Na miejscu pojawią się stoiska z rękodziełem, pamiątkami oraz punktami gastronomicznymi z przekąskami i lodami. Zapraszamy! Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie powstaje nowa zielona przestrzeń pod nazwą Ogród Słów i Korzeni. Na terenie przy ulicy Dworcowej ustawiono już 4 kamienne ławki dedykowane zasłużonym lokalnym twórcom. Upamiętniono w ten sposób Anielę Milewską, Janinę Wenedę, Jana Schneidera oraz Zygmunta Kowalczykiewicza. Projekt ma na celu stworzenie estetycznego miejsca do czytania, warsztatów plenerowych i spotkań autorskich. Na realizację zadania biblioteka wraz z władzami miasta pozyskała 30 000 zł z zewnętrznego programu ekologicznego. W ramach prac na obszarze około 600 metrów kwadratowych. Zaplanowano również nasadzenia krzewów oraz bylin, w tym ozdobnych róż, irysów i piwoni. Całe przedsięwzięcie ma zostać w pełni ukończone i oddane do użytku mieszkańcom w listopadzie. Nawierzchnia oraz nowe zagospodarowanie podniosą walory przestrzenne otoczenia placówki, a mieszkańcy już krytykują pomnikoławeczki wykonane z cmentarnych płyt. Zakończenie przebudowy hali Rondo w Koninie ponownie się opóźni. Planowany na koniec października termin oddania obiektu do użytku jest nieosiągalny, a nowym, prawdopodobnym czasem zakończenia prac będzie dopiero wiosna przyszłego roku. Władze miasta tłumaczą opóźnienie niespodziewanymi problemami konstrukcyjnymi oraz koniecznością dostosowania starzejącego się budynku do współczesnych przepisów przeciwpożarowych. Mimo że prace zrealizowano już w około 80%, samorząd wszedł w spór finansowy z wykonawcą, który domaga się dodatkowych pieniędzy za nieprzewidziane roboty. Negocjacje mają na celu kontynuowanie budowy bez przerywania prac. Samorząd uspokaja jednocześnie, że dofinansowanie inwestycji z programu Polski Ład nie jest zagrożone, ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego przedłużył termin obowiązywania promesy. Przedstawiciele miasta podkreślają, że modernizacja tego 50-letniego obiektu to najtrudniejsze zadanie budowlane realizowane dotąd w Koninie. Trwa kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Sławoszewku. Inwestycja ma poprawić jego efektywność energetyczną, komfort użytkowania oraz ograniczyć zużycie energii. To kolejny krok w stronę nowoczesnych i bardziej przyjaznych środowisku obiektów gminnych. Wartość projektu przekracza 2 294 tysiące złotych, w tym 1 800 000 unijnego dofinansowania, które pozyskała gmina Kleczew. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Inwestujemy w miejsca, które służą mieszkańcom dziś i będą służyć kolejnym pokoleniom, tłumaczą władze Kleczewa. Już 23 października zapraszamy do Konińskiego Centrum Kultury na 21. edycję Giełdy Winyli. Tego dnia w głównej siedzibie KCK przy Placu Niepodległości będzie można spotkać winyle z różnych gatunków i muzycznych dekad, kolekcjonerskie perełki i dobre okazje, a w grę wchodzić będzie kupno, sprzedaż lub wymiana płyt oraz oczywiście spotkania z pasjonatami i rozmowy o muzyce. Giełda Winyli w Konińskim Centrum Kultury 23 października od godziny 16 do 19. Warto wpaść, poszperać w skrzynkach, odświeżyć swoją kolekcję albo znaleźć ten jeden, jedyny wyjątkowy album, którego od dawna szukaliśmy. Od kilku dni obowiązują wyższe opłaty za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Konina. Stawka wzrosła o złotówkę na każdym z trzech odcinków, co oznacza łączny koszt przejazdu na poziomie 123 zł. Oszczędzić mogą kierowcy korzystający z automatycznego systemu Video Tuning, dla których cena za pojedyncze punkty poboru opłat wynosi 39 zł. Podwyżkę skrytykowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wskazując, że droższy przejazd może skierować część ruchu na mniej bezpieczne trasy alternatywne, jak Krajowa 92 z Konina do Poznania przez Słupce i Wrześnie. Przedstawiciele instytucji podkreślają jednak brak prawnych możliwości zablokowania decyzji prywatnego koncesjonariusza, którego umowa wygasa dopiero w 2037 roku. Równolegle GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na likwidację nieużywanych punktów poboru opłat we wschodniej części regionu kosztem niemal 10 milionów złotych. Zdemontowane zostaną bramki w miejscowościach Żdżary, Koło i Dąbie, które pozostają nieczynne od czasu zniesienia opłat na państwowe odcinku A2. Wybrany wykonawca ma rok na przygotowanie projektu i usunięcie infrastruktury, co poprawi płynność ruchu. Jest szansa na niemal pełne sfinansowanie trzecich odwiertów geotermalnych w Koninie, Kole, Turku i Sieradzu. Pieniądze mają pochodzić z funduszy norweskich. Od początku roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi rozmowy dotyczące programu, który ma wesprzeć wykonanie dodatkowego odwiertu zatłaczającego. Rozmowy ze stroną norweską są już na końcowym etapie. Plan zakłada, że o dofinansowanie będą mogły występować bezpośrednio samorządy. To ma pozwolić na wsparcie na poziomie od 80 do 100% wartości inwestycji. Gdyby wnioskodawcami były spółki ciepłownicze, przepisy o pomocy publicznej ograniczałyby dofinansowanie do 45%. Trzeci odwiert ma być drugim zatłaczającym i pomóc w osiągnięciu efektu ekologicznego. Program ma zostać ogłoszony w ciągu miesiąca. Z dodatkowego finansowania będzie mógł skorzystać także Konin. W niedzielę odbędą się drugie otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi oraz sparring w skokach przez przeszkody. Te widowiskowe wyczyny będzie można oglądać już od 10 na placu przy boisku Orlik w Miłaczewie w powiecie tureckim. Najpierw będą to zapierające dech w piersiach skoki przez przeszkody, a potem od godziny 14 sympatycznie wyglądające, ale równie niebezpieczne powożenie zaprzęgami. W internecie od ponad tygodnia trwa głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim, a w niedzielę ci mieszkańcy, którzy z różnych powodów nie mogą zrobić tego online, bo na przykład nie są tu zameldowani, będą mogli wybrać się do jednego z lokali wyborczych. Znajdziemy je w 6 lokalizacjach. Centrum Organizacji Pozarządowych, ulica 3 Maja 1-3, Konińskie Centrum Kultury, plac Niepodległości 1, Szkoła Podstawowa nr 9 z oddziałami integracyjnymi, ulica Fikusowa 8, Szkoła nr 11 imienia Floriana Marciniaka, Łężyńska 9, Podstawówka nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy Kardynała Wyszyńskiego 24 oraz Szkoła 12 imienia Stanisława Moniuszki, ulica Szeligowskiego 5. W tych miejscach 20 września będzie można głosować w godzinach 9-16. Przypomnijmy, że w tym roku mieszkańcy złożyli 67 wniosków, weryfikację przeszło 46, 18 dużych i 28 małych. Na realizację wybranych projektów miasto ma niespełna 4,5 miliona złotych.
2: Powtórkę.
3: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
4: Władze Konina złożyły obietnicę mieszkańcom Chorznia, że znajdą lokal z przeznaczeniem na osiedlową świetlicę.
7: Na tym osiedlu jest dość duża grupa seniorów, liczy około 100 osób. Przez ostatnie 3 lata spotykaliśmy się w świetlicy przy ulicy Goździkowej. Do końca września mamy ten lokal opuścić. My nie tylko tam się spotykamy. My po prostu tam bawimy się, pracujemy, prowadzimy zajęcia kulinarne, zajęcia kreatywne. Także dla nas ta świetlica jest naprawdę zbawieniem. Przez te 3 lata my żeśmy się tak zintegrowali, że seniorzy z innych osiedli przyjeżdżali do nas. Nie róbcie nam tego, żebyśmy zostali bez niczego. W tej chwili

0: Mieszkanka Chorzenia, pani Krystyna Tomczak. Władze Konina zadeklarowały, że poszukają we własnych zasobach lokale na tym osiedlu, który można byłoby przeznaczyć na świetlice dla seniorów. Ośrodki pomocy społecznej w Wielkopolsce Wschodniej, między innymi w Kleczewie, Żgowie i Starym Mieście, rozpoczęły zbieranie zgłoszeń do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością na 2027 rok. Bezpłatne wsparcie w codziennych czynnościach, higienie czy przemieszczaniu się przeznaczone jest dla dzieci od drugiego roku życia ze wskazaniem stałej opieki oraz dorosłych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Diagnoza potrzeb pozwoli gminom zawnioskować o fundusze z państwowego programu. Zainteresowani mieszkańcy muszą złożyć odpowiednie karty zgłoszeniowe w lokalnych placówkach GOPS lub MOPS. W Kleczewie dokumenty przyjmowane są do 21 września, natomiast w Żgowie i Starym Mieście termin mija 25. Sam wpis nie gwarantuje przyznania asystenta. Decydować będzie indywidualna ocena sytuacji wnioskodawcy. Jeszcze kilka tygodni potrwają prace przy budowie drogi w Królikowie w gminie Grodziec. Parę dni temu wykonawca rozpoczął roboty. Grodziec jest najbardziej zalesioną gminą w powiecie konińskim. Wiele miejscowości jest mocno od siebie oddalonych. W niejednej wciąż jest tylko droga gruntowa. W ani jednym bloku konińskiej spółdzielni mieszkaniowej nie zostanie zrealizowany pomysł Emilii Wasilewskiej. Przypomnijmy, radna zaproponowała, by na półpiętrach w budynkach z wielkiej płyty zamontowano składane siedziska. Dzięki temu seniorzy mieszkający na drugim, trzecim czy nawet i czwartym piętrze w bloku bez windy mogliby przynajmniej na chwilę usiąść, by odetchnąć po wyczerpującej wspinaczce. Tyle tylko, że na przeszkodzie stoją przepisy przeciwpożarowe, tłumaczy prezes KSM Piotr Wolicki.
1: Fajny pomysł jako taki, natomiast no niestety nie spełniamy tych wymogów i to powoduje
2: przerażenie. W żadnym bloku?
1: W żadnym, bo te budynki, mówię pan, były budowane w innych realiach, biegi schodów, szerokość spoczników, no jest za mała w stosunku do współczesnych wymogów, przepisów przeciwpożarowych. Ja wiem, że to może się wydawać z punktu widzenia, no kogoś, no co, no takie siedzisko, co ono miejsca zajmie, ale no naprawdę występowaliśmy już dwukrotnie o ekspertyzy rzeczoznawców do spraw PPOŚP, więc to chyba w tym kierunku nie pójdzie, co nie oznacza, że no człowiek nie dostrzega też tych potrzeb, bo gdzie się dano, to te poręcze, tak wracają trochę ławki przy klatkach schodowych. Starsi mieszkańcy to pamiętają, jak nagminnie były likwidowane ławki, bo siedzieli niektórzy, pili, palili i były hałasy. No to był etap taki likwidacji ławek. Teraz jest coraz więcej sytuacji, że ludzie przychodzą, postawcie tę ławkę. My się wtedy też musimy innych zapytać, bo niektórzy jeszcze pamiętają te czasy, kiedy ktoś siedział, pił, ale coraz częściej są też przed budynkami monitoringi, więc ten, który nie chce tej ławki, no gdzieś, no ale jest ten monitoring, no widać, no tak zaraz nie będą siadać.
0: Konińska spółdzielnia mieszkaniowa jest otwarta na dużo więcej zmian. Lokatorzy przychodzą z różnymi pomysłami. Ostatnio mieszkańcy bloku Broniewskiego 4 na trzecim osiedlu zażyczyli sobie balkonów. To budynek z okresu tzw. demokracji ludowej. Fabrycznie nowe balkony w nim były, ale na wyższych kondygnacjach. Teraz będą również na parterze.
1: To jest wspólnota mieszkaniowa. I tam to się zaczęło w ten sposób, że oddolna inicjatywa jednej z osób, która tam ma lokal, tak? A co by było, gdybym chciała dobudować balkon? No, my jesteśmy tam zarządcą tego obiektu. To jest inwestycja zainicjowana przez człowieka, który chciał do swojego mieszkania dobudować ten balkon. No dobrze, proszę panią, no to jest czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Prostszym językiem trzeba zaingerować w bryłę budynku, trzeba ten otwór wykuć. To wymaga pozwolenia na budowę. No i wtedy też się pojawił temat na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, że może jak i u pani, to i u pozostałych. I właściwie to kiedy, tak powiem, włączona w to została też Wydział Urbanistyki i Architektury, no to tam i słusznie uważam, no niech to będzie zrobione już na całej kondygnacji. Czyli zgoda wspólnoty na to, żeby to robić, ale prywatna inwestycja, finansowana bezpośrednio z kieszeni tych, którzy te balkony będą za chwilę mieli. Udało się utrzymać na ten rok, na czas realizacji, ceny wynegocjowane w tamtym roku. Na balkon wyszło ponad 21 tysięcy złotych.
0: Tłumaczy prezes konińskiej spółdzielni mieszkaniowej Piotr Wolicki, a będą to dużo większe balkony niż te istniejące już od początku bloku na wyższych piętrach. Dodajmy, że na życzenie wszystkich mieszkańców w bloku przy Broniewskiego 4 kilka lat temu wymieniono także piony rur kanalizacyjnych w mieszkaniach. Wielkopolska Izba Rolnicza zaopiniowała projekt nowego rozporządzenia o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zdaniem samorządu rolniczego proponowane wsparcie jest niewystarczające i stwarza jedynie pozory realnej pomocy dla gospodarstw w trudnej sytuacji. Kluczowe zapisy dotyczą wypłaty rekompensat za szkody wywołane czerwcowymi upałami powyżej 37 stopni. Rolnicy mają otrzymać do 1000 zł do hektara upraw owoców miękkich oraz 300 zł do hektara wybranych warzyw. Izba krytykuje obieranie wyliczeń suszowych wyłącznie na danych jednego z instytutów, uznając je za niezgodne ze stanem faktycznym przez niedostateczną sieć pomiarową. Za najbardziej potrzebną

0: Znano pomoc dla hodowców świń. Projekt zakłada dopłaty w wysokości 2000 zł do zakupu loszek hodowlanych oraz 1000 do loch pod warunkiem ich wcześniejszego oznakowania specjalnym niebieskim kolczykiem. Zwiększono także do 7000 dotacje na zakup czystorasowego buchaja mięsnego. Zmiany obejmują również nowe zasady udzielania pożyczek na spłatę zobowiązań, modyfikacje wymogów dotyczących ubezpieczenia upraw oraz wsparcie w wysokości 2000 na budowę kojca dla psa. Lot Marina już w klimacie starówki. Centrum Informacji Turystycznej w Koninie zaczyna działalność w najstarszej kamienicy na rynku. Dotychczas przyjezdni mogli zdobyć materiały o naszym mieście i powiecie w lokalu przy ulicy Dworcowej. Teraz punkt informacji dla turystów znajduje się w bardziej intuicyjnym miejscu, w Domu Semełki przy Placu Wolności w Starym Koninie. Wprowadzonym przez Lot Marina CIC-ie również i koninianie mogą uzyskać więcej informacji o tym, co ciekawego można zobaczyć w regionie. A często piękno jest na wyciągnięcie ręki, tylko że szybko umyka lub przechodzimy obok, nie zwracając na nie uwagi. Mieszkający w Koninie fotograf, artysta Mateusz Krzymiński każdą wolną chwilę spędza w lasach, między innymi gminy Kazimierz Biskupi, gdzie robi zdjęcia żywej naturze.
1: Na pewno trzeba wcześniej wstać, poświęcić się, wypić dobrą kawę.
0: A czemu wcześniej?
1: Natura budzi się wcześniej rano, wiadomo, światełko, złota godzina tak zwana, występuje dwa razy dziennie. Raz o wschodzie słońca, drugi raz w porze zachodu słońca. Magiczne światło, które po prostu nie daje też jakich kontrastów na modelach, które są chociażby na przykład ptaki, owady.
0: Sarny wspomniałeś, co jeszcze takiego można tutaj odkryć w okolicy?
1: Dziki, trzeba uważać, naprawdę trzeba zachować tą czujność, bo dzik, chociażby tak samo łoś, tak? Bo łoś to też jest zwierzę, które może zaatakować niespodziewanie, nie? A trzeba pilnować się i mieć oczy dookoła głowy, bo kiedyś miałem taką sytuację. Tu fotografuję z przodu, a za mną po prostu stoi inne zwierzę, tak? Więc trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
0: Udało ci się łosia sfotografować w okolicach Konina gdzieś?
1: Tak, w Wieniszyje właśnie.
0: Każdego dnia praktycznie, tak jak masz jakąś wolną chwilę, to gdzieś tu w okolicach wyjeżdżasz, żeby różne stworzenia fotografować, ale co dalej? Zauważyłeś może, bo ja nie kojarzę, żeby były jakieś kluby fotograficzne dla osób, które stricte interesują się czymś innym niż architektura, czy niż taka fotografia zwykła, tradycyjna.
1: Klubów fotograficznych, ludzi nawet, którzy fotografują na naturę, spotkałem taką garstkę, mogłbym policzyć może wszystkich na palcach jednej ręki.
0: Pod adresem maseo.flog.pl ile set zdjęć jest?
1: Około 2000 na pewno jest zdjęć.
0: W okolicach można zaobserwować i sfotografować także stworzenia bardziej nietypowe, takie jak żyjące na terenach pokopalnianych muflony, a nawet spotykane w Koninie kazarki egipskie. Woda dla Wielkopolski, taką nazwę otrzymała wspólna inicjatywa na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy i lepszego gospodarowania wodą w regionie. Kolejne spotkanie partnerów odbyło się w Ośrodku Edukacyjnym Nadleśnictwa Babki. Podsumowano pracę grup roboczych, omówiono planowane działania edukacyjne oraz możliwości wykorzystania unijnych pieniędzy na zwiększenie odporności wodnej. Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprezentował założenia finansowania działań zlewniowych opartych na współpracy i partnerstwach. W spotkaniu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski reprezentowali wójt Powidza Jakub Gwit i burmistrz Witkowa Krzysztof Szoszorek. W inicjatywę zaangażowane są także między innymi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu i Pile, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W działania włącza się również Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem współpracy jest zwiększenie odporności Wielkopolski na suszę i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów wodnych. Nie w Łodzi, nie w Warszawie, ale wyjątkowo w Koninie będzie można zobaczyć premierę profesjonalnego spektaklu teatralnego granego przez zawodowych aktorów. 17 października na deskach Konińskiego Centrum Kultury zostanie wystawiona sztuka pod tytułem Pętla na podstawie powieści Marka Hłasko. To historia pogrążonego w depresji i nałogu alkoholowym Kuby oraz cierpienia jego partnerek i przyjaciół. Adaptacji opowiadania dokonał artysta z Łodzi Arkadiusz Pachulski.
2: Ten spektakl chcemy nie dlatego postawić, żeby epatować alkoholizmem czy tym problemem, problemem, tylko chcemy po prostu go, że tak powiem, ku przestrodze pokazać, bo już Witkacy napisał w Niemytych duszach, że narkotykach niemytych duszach, bo to jest połączone w całość, to on tam pisze, że alkohol jest według niego najpotężniejszym spośród, a wiedział facet, co mówi, bo przerobił niejedno uzależnienie, że jest najpotężniejszym narkotykiem, ponieważ znęca się nad człowiekiem najdłużej, najkonsekwentniej i odbiera mu po kolei wszystko, co ów człowiek ma. Od rodziny, pracy, poprzez zdrowie, poprzez wszystko, tak? Poprzez godność osobistą.
0: Podczas przedstawienia usłyszymy na żywo muzykę rockową skomponowaną do autorskich tekstów łódzkiego zespołu Normalsi, który z sukcesem w profesjonalnych teatrach zagrał już setki innych spektakli muzycznych. Wokalistą grupy i współautorem utworów jest Piotr Pachulski.
3: Nasza jakby twórczość jest taka pejzażowa trochę i wydaje mi się, że jest trójwymiarowa, powiedzmy. Jest muzyka, jest tekst, no i ta trzecia, tutaj zostawiamy właśnie tą warstwę aktorom, no nie? I jak oni odkryją to, czego nie widać, to, czego nie słychać, to jesteśmy w sukcesie. I to jest fajna właśnie taka kompilacja, która nas interesuje.
0: Na scenie wystąpią znani z filmów i seriali aktorzy Marek Lipski, Dominika Lichy oraz pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski. Premiera Pętli w reżyserii Przemysława Redkowskiego 17 października o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury. Od 2 tygodni odbywają się tam próby oraz powstaje scenografia do tej sztuki, która zainauguruje nowy cykl w naszym mieście, Scena Konin, za sprawą którego co miesiąc będziemy mogli zobaczyć w KCK inny poruszający spektakl w wykonaniu zawodowych twórców.
4: Powtórkę. O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Nie będzie miejskiego monitoringu w problematycznym bloku przy ulicy Nowowiejskiego na Zatorzu w Koninie. Prezydent Piotr Korytkowski nie przychylił się do petycji mieszkańców, którzy prosili o kamery z powodu kłopotliwego sąsiedztwa i obaw o bezpieczeństwo. Pod koniec wakacji mieszkańcy zwrócili się do włodarza z prośbą o instalację monitoringu. W budynku z powodu zachowania jednego z lokatorów dochodzi do awantur. Miesiąc temu w elewację bloku wbito nawet siekierę. W odpowiedzi prezydent wskazał, że budynek należy do spółdzielni mieszkaniowej Zatorze, która posiada monitoring w niektórych swoich blokach. Jego zdaniem to zarządca powinien zadbać o bezpieczeństwo własnego mienia, a finansowanie kamer przez nas wszystkich mieszkańców miasta mogłoby stać się precedensem dla kolejnych podobnych wniosków. Podkreślił też, że miejskiego systemu nie stać na montaż monitoringu w każdym takim miejscu. Jednocześnie zadeklarował możliwość zdalnego podglądu kamer, jeśli ich zakup sfinansuje spółdzielnia. Nagrania mogłyby wtedy być wykorzystywane przez policję podczas interwencji i postępowań. Prezydent zwrócił się również do konińskiej policji o szczególny nadzór nad tym rejonem. Priorytetowo teren ma kontrolować także Straż Miejska, również w klatkach schodowych i na przyległym obszarze. Konińska policja apeluje o ostrożność w rejonie szkół. Funkcjonariusze przez cały wrzesień prowadzą jeszcze działania i kontrolują bezpieczeństwo, zwracając uwagę na najmłodszych. Rodzice powinni przejść z dzieckiem trasę do szkoły i przypomnieć mu podstawowe zasady. Przed przejściem dla pieszych schować telefon i zdjąć słuchawki, przez jezdnię przechodzić spokojnie, bez wbiegania, a po zmroku korzystać z odblasków. Bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność, a dzieci uczą się także przez naśladowanie dorosłych. Tymczasem 3 szkoły w gminie Kościelec w powiecie kolskim zyskają nowoczesne pracownie. Zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu oraz szkoły podstawowe w Różkowie I i Trzęśniewie otrzymają sprzęt do pracowni praktyczno-technicznych i przyrodniczych. Wyposażenie umożliwi uczniom eksperymenty, obserwacje oraz badania i pomoże w realizacji nowej podstawy programowej z przyrody i zajęć praktyczno-technicznych. Wnioski oceniał zespół powołany przez wielkopolskiego kuratora oświaty w ramach naboru wojewody wielkopolskiego. Gmina otrzymała 90 tysięcy złotych z rządowego programu Pracownie Kompas Jutra. Tej jesieni odbędą się targi pracy. Przedsiębiorcy, którzy z trudem poszukują chętnych, już mogą się zgłaszać. Koniński pośredniak zachęca pracodawców oferujących wolne etaty na terenie miasta i powiatu konińskiego. Wystawcy będą mieć możliwość skorzystania ze stoisk. Udział w targach umożliwi im zaprezentowanie oferty osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz planującym zmianę miejsca zatrudnienia. Warunek uczestnictwa w wydarzeniu to formalne zgłoszenie firmy do organizatora, czyli do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Targi odbędą się 16 października w godzinach od 9 rano do 12 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. W powiecie konińskim mamy największe bezrobocie w województwie, a jednocześnie nie brakuje firm, które poszukują rąk do pracy. Chodzi głównie o zadania fizyczne. Sytuację na lokalnym rynku pracy dodatkowo pogarszają wysokie wymagania w połączeniu z niskimi zarobkami. Takie warunki niestety zniechęcają do życia w Koninie i regionie. 8 października w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie odbędzie się trzecia edycja targów Nowa Energia w regionie. To jedyne takie wydarzenie w Wielkopolsce Wschodniej poświęcone nowoczesnym technologiom energetycznym i odnawialnym źródłom energii. Organizatorzy zapowiadają udział co najmniej 30 wystawców. Swoje rozwiązania zaprezentują firmy z branży energetycznej, przedstawiciele instytucji wspierających biznes oraz sektora edukacji. Na miejscu będzie można poznać nowoczesne technologie związane z czystą energią, rozwiązania pozwalające ograniczyć koszty energii elektrycznej i cieplnej, a także programy dotacyjne wspierające inwestycje. Targi mają promować potencjał gospodarczy Konina i całej Wielkopolskiej Doliny Energii oraz stworzyć przestrzeń do nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami i instytucjami. W programie przewidziano również możliwość wymiany doświadczeń dotyczących transformacji energetycznej oraz wykorzystania innowacyjnych technologii w różnych sektorach gospodarki. Wydarzenie odbędzie się w budynku Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Przyjaźni na 5 osiedlu. Udział jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką nowoczesnej energetyki i OZE. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie zachęca wszystkich mieszkańców regionu do korzystania z lokalnych obiektów strzeleckich. Pod nadzorem tej instytucji działa obecnie 8 nowoczesnych i bezpiecznych placówek. Jest to jedna strzelnica pneumatyczna w Słupcy oraz 7 obiektów wirtualnych zlokalizowanych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Wrześni, Kaczek Średnich, Koła, Gniezna, Sąpolna, Kleczewa oraz Trzemeszna. Miejsca te powstały w ramach programu Strzelnica w Powiecie. Służą one do nauki bezpiecznego posługiwania się bronią, doskonalenia celności i koncentracji oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych i treningów. Z obiektów mogą korzystać osoby rozwijające swoje pasje, a także grupy uczestniczące w szkoleniach ze współpracy. Wybrane placówki udostępniają bezpłatne godziny na treningi. Przed planowanym przybyciem należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną szkołą lub ośrodkiem sportu w celu potwierdzenia wybranych terminów oraz obowiązujących zasad korzystania z danego obiektu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nowy nabór wniosków o dopłaty do nawozu oraz oleju napędowego. Gospodarze mogą składać kompletne dokumenty drogą elektroniczną przez aplikację Portal Rolnika od 1 do 16 października. Wyznaczony termin jest ostateczny, a wsparcie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń ze względu na ograniczone środki, wyjaśnia Biuro ARiMR w Koninie. Do dofinansowania nawozów kwalifikują się faktury za zakupy dokonane od 1 marca do 15 sierpnia tego roku. Maksymalna kwota pomocy wynosi 500 zł za hektar, przy czym wsparcie objąć może najwyżej 300 hektarów upraw. Ostateczna stawka zależy od ilości zakupionego towaru oraz różnicy cenowej względem ostatniego kwartału 2025 roku. W przypadku paliwa wsparciem objęto zakupy z okresu od 1 marca do 31 sierpnia tego roku. Stawka dopłaty wynosi 52 grosze za litr oleju napędowego, a limit litrów wynika ze zwrotu akcyzy. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć kopię faktur oraz decyzję o zwrocie podatku akcyzowego za 2026. Centrum Informacji Cudzoziemców w Koninie ostrzega przed dezinformacją dotyczącą migracji i wyjaśnia mechanizmy manipulacji przekazem. Zjawisko to polega na świadomym kierowaniu uwagi odbiorców na wybrane wątki oraz narzucaniu im gotowej interpretacji zdarzeń za pomocą utartych schematów argumentacyjnych. W narracjach antyimigracyjnych najczęściej wykorzystuje się motywy zagrożenia bezpieczeństwa, obciążenia finansowego państwa oraz faworyzowania obcokrajowców kosztem obywateli Polski. Szerzy się również podziały społeczne i kulturowe, budując opozycje typu my kontra oni. Częstą praktyką jest także uogólnianie pojedynczych incydentów i przedstawianie ich jako reguły, na przykład poprzez ukazanie rzekomego upadku kultury zachodniej czy przywoływanie trudnych wydarzeń historycznych w celu wywołania niechęci do konkretnych narodowości. Eksperci z Konina apelują o krytyczne podejście do czytanych treści przed ich udostępnianiem. Warto analizować, jakie emocje budzi dany tekst, co w nim pominięto oraz kto jest w nim przedstawiony jako ofiara.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
7: Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr.
4: Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
0: Razem ze mną w studio Mateusz Krzymiński, mieszkaniec Konina, fotograf, artysta chyba można tak powiedzieć. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam.
0: No właśnie, fotografia artystyczna, bo tutaj specjalizacji twoich jest wiele i to są portrety i też są obiekty architektoniczne, ale chyba przede wszystkim jednak żywa natura. I to jest o tyle wyjątkowe, że nie jest to łatwa pasja, nie jest to łatwa sztuka, a to, co można zobaczyć na twoich profilach, i tu od razu może podam maseo.vlog.pl. Vlog to taki serwis dla fotografów, dla blogerów fotograficznych, i Maseo to jest twój nick w tym serwisie. I tam można zobaczyć naprawdę perełki, które nadają się na niejedną wystawę fotograficzną w galeriach sztuki. Większość tych fotografii, które wykonujesz, jest wykonywana właśnie tutaj w naszym regionie, ale może od początku. Nie jesteś stąd, jesteś z Inowrocławia, od 3 lat mieszkasz w Koninie i wydawać by się mogło każdemu z nas, że to jest takie miasto gdzieś tam, czy okolica bardzo przeciętna, ale jednak potrafisz jako fotograf znaleźć w tej przeciętności i w tych skrawkach przyrody, które w okolicach Konina nam zostały, jak Puszcza Bieniszewska chociażby, potrafisz znaleźć coś ciekawego, interesującego dla oka. Skąd ta pasja w tobie się wzięła?
1: Ojej, to tak trudno powiedzieć, bo pasja jednoznacznie wzięła się, można powiedzieć, znikąd. Bo odkąd zawsze pamiętam, jako dzieciak lubiłem chodzić na spacery z dziadkiem. Dziadek jakoś wszczepił we mnie miłość do przyrody. No wiadomo, że wcześniej jako dzieciak nie miałem aparatu, nie miałem takiej możliwości, ale starałem się zatrzymać w pamięci jak najdłużej te momenty, które widziałem. Później jako starszy nastolatek wtedy robiłem zdjęcia głównie aparatem w telefonie, bo na tamte czasy to było możliwe ze względów ekonomicznych i finansowych właśnie. No i później, jak już zacząłem zarabiać, poszedłem o krok dalej, kupiłem sobie pierwszy aparat taki już półprofesjonalny. No i zacząłem właśnie uwierzchniać to, co widzę na swoich fotografiach, nie? No nie było łatwo też na początku, bo no nie znałem miejsc, które gdziekolwiek coś by nie występowało. Musiałem wejść to wszystko na nowo, tak? Bo to nie jest takie hop, siód do przodu, nie?
0: I to nie jest tak, że idziesz do lasu czy gdzieś w jakieś inne miejsce związane z naturą i od razu robisz zdjęcie. Tylko to wymaga czego właśnie? I ile trzeba poświęcić czasu, żeby zrobić dobre zdjęcie jakiegoś zwierzątka? I właśnie, co na przykład najczęściej ci się zdarza w okolicach Konina sfotografować? Jakie stworzenia?
1: Co trzeba poświęcić? Na pewno trzeba wcześniej wstać. Poświęcić się, wypić dobrą kawę.
0: A czemu wcześniej?
1: Natura budzi się wcześniej rano. Wiadomo, światełko, złota godzina tak zwana, występuje 2 razy dziennie. Raz o wschodzie słońca, drugi raz w porze zachodu słońca. To są takie magiczne światło, które po prostu nie daje też takich kontrastów na modelach, które są chociażby na przykład ptaki, owady. Nie pada na niej takie ostre ani kontrastowe światło, nie? Więc trzeba poświęcić właśnie się i wstać rano, pojechać na miejsce, przejść się po miejscu, zobaczyć, co będziesz robił, co zobaczysz, a dopiero później przejść do działania, nie? Czyli wyciągnąć sprzęt i działać.
0: I czy to tak wygląda, jak czasem widzimy gdzieś w różnych programach telewizyjnych tych pasjonatów przyrody, że oni gdzieś się zamykają w jakiejś budce i siedzą tam pół dnia i czekają na idealne zdjęcie, albo tacy zakamuflowani siedzą w krzakach, zaroślach? Tak. Wiesz, też czasem jest?
1: Jest tak na pewno, chociaż ja wolę, preferuję chodzić i szukać miejsca po prostu gdziekolwiek coś mogę spotkać, chociaż ja faktycznie jak znajdę konkretne jakieś po prostu, czy to sarne, czy coś takiego, tak, jakieś inne zwierzę, no to po prostu potrafię siedzieć nieruchomo przez 1,5 godziny i po prostu czekać na dogodny moment, tak, światełko i tak dalej, tak.
0: Sarny wspomniałeś, co jeszcze takiego można tutaj odkryć w okolicy?
1: Dziki.
0: Dziki, to czasem no, człowiekowi byłoby strach podejść, a jak to sfotografować, żeby się nie narazić?
1: Trzeba uważać, naprawdę trzeba zachować tą czujność, bo dzik chociażby tak samo łoś, tak? Bo łoś to też jest zwierzę, które może zaatakować niespodziewanie, nie? A trzeba po prostu pilnować się i po prostu mieć oczy dookoła głowy, bo kiedyś miałem taką sytuację, która po prostu, no, tu fotografuję z przodu, a za mną po prostu stoi inne zwierzę, tak? Więc trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
0: Udało ci się łosia sfotografować w okolicach Koninam gdzieś?
1: Tak, tak. Mhm. W Wieniszewie właśnie.
0: W Wieniszewie. Jaka odległość?
1: Trudno mi powiedzieć.
0: Czy to w ogóle było bezpieczne?
1: 15 metrów na pewno było, nie? Ale trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy.
0: No to jest dość pewnie ciężka praca z takimi modelami, którzy są nieprzewidywalni, jeśli chodzi, no nie da się zwierzęcia ustawić tak jak człowieka, żeby ładne zdjęcie wykonać, a jednocześnie ma się jako fotograf do ogarnięcia całą technikę, tak, żeby to zdjęcie dobrze wyszło, to trzeba się skupić też na tym, a jednocześnie ująć, znaleźć to ujęcie, ten moment, kiedy to zwierzę w jakiejś ciekawej pozycji się znajduje. No i ta twoja pasja trwa i to się dzieje każdego dnia praktycznie. Tak jak masz jakąś wolną chwilę, to gdzieś tu w okolicach wyjeżdżasz, żeby różne stworzenia fotografować. Ale co dalej? Czy mamy tutaj jakieś takie przestrzenie w okolicach Konina, gdzie można by było z tymi zdjęciami coś zrobić? Czy są jakieś... Zauważyłeś może, bo ja nie kojarzę, żeby były jakieś kluby fotograficzne dla osób, które stricte interesują się no, czymś innym niż architektura, czy niż taka fotografia zwykła, tradycyjna, tylko właśnie przyrodnicza, coś głębszego, coś bardziej wyszukanego.
1: Wiesz co, powiem ci szczerze, że szukałem czegoś takiego i wiem, że tutaj w okolicach Chorznia chyba jest jakiś klub fotograficzny, ale nic więcej na ten temat nie wiem. Próbowałem jakoś tam się kiedyś dostać, to po prostu dzwoniłem. Nic nie miało tam odzewu. Też często wrzucam na Facebook, nie? To jest takie właśnie miejsce, gdzie możesz działać, że tak powiem, i chwalić się tym, co zrobiłeś, tak? Że tak powiem. Ale jakichś tam klubów fotograficznych, ludzi nawet, którzy fotografują na naturę, no, spotkałem taką garstkę, mogłbym policzyć może wszystkich na palcach jednej ręki, nie?
0: Pod adresem maseo.vlog.pl ile set zdjęć jest? Bo ja próbowałem kiedyś dojść tymi podstronami do końca i chyba się nie udało.
1: Ile jest zdjęć? No, na pewno już jest w tysiącach, mi się wydaje. Nie wiem, ile dokładnie, bo musimy zobaczyć, ale około 2000 na pewno jest zdjęć, z czego mówię, że początek, jak patrzę na te zdjęcia, które były kiedyś, a są teraz, to jest wielki progres dla mnie. I no widzę to, że idę po schodkach, nie? Że nie jestem jeszcze super profesjonalistą, nie jestem jakimś tam zwykłym amatorem, ale jestem zdumiony tego, co idzie, nie?
0: No myślę, że to, co można zobaczyć pod tym adresem, naprawdę odstaje od wielu osób, których zdjęcia można było zobaczyć na wystawach tutaj w okolicy. Jest po prostu dobre, profesjonalne i przede wszystkim widać, że trzeba było wyczekać momenty, żeby dobrze utrwalić różne historie związane ze zwierzątkami, z żyjątkami, ale jest też architektura. To też fotografujesz w naszej okolicy. No i pytanie, czy Konin kojarzymy ogólnie z takim miejscem, z którego się wyjeżdża, a jednak jest jakaś garstka osób, które do tego miasta przyjechały z różnych powodów w ostatnich latach. Ty jesteś z województwa kujawsko-pomorskiego, sąsiedniego naszego województwa. No i tutaj jednak, kiedy trafiłeś, potrafiłeś sobie znaleźć, wykorzystać tę pasję, znajdując mimo wszystko coś interesującego w naszym otoczeniu. To jest przyroda i to też jest architektura i często możesz dostrzec jako osoba z zewnątrz rzeczy, obok których my przechodzimy obojętnie, których nie doceniamy. Co na przykład jeśli chodzi o już nie może naturę, ale architekturę z punktu widzenia fotografa i kogoś przyjezdnego ciebie tutaj urzeka, jeśli chodzi o takie obiekty, które warto z twojego punktu widzenia uwiecznić.
1: Na pewno Staroselowe, chociaż jest w stanie, jakim jest, ale no wiadomo, że ludzie przechodzą, widzę wiele razy, ale po prostu nie spojrzą do góry, nie spojrzą, co się dzieje ze światłem, które pada w danym momencie. Później chociażby klasztor Franciszkanów, tutaj na ulicy Reformackiej w Starym Koninie. Też bardzo lubię fotografować o każdej porze roku, jesienią, latem, wiosną, bo w każdej porze ma coś w sobie niezwykłego. Ogółem to też głównie właśnie fotografia sakralna, chociażby kościół świętego Wojciecha na Morzesławiu. Co tu może jeszcze być? No klasztor, wiadomo, Kamedułów w Bieniszewie, tam też w ogóle magia światła, trzeba operować światłem, bo no wiadomo, tak, tam nie ma też wejścia stałego, kiedy chcesz, możesz wejść, tylko tam po prostu wchodzisz i no nie ma takiej możliwości, że możesz cały czas fotografować, tylko jest określona ta, określony czas, kiedy to możesz robić, tak?
4: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok.
7: Konin FM.
5: Konin FM.
7: Naturalnie, lokalnie.
6: Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. Jakie są możliwości rozbudowy i modernizacji bloku z wielkiej płyty? O tym rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
0: Jeszcze panie prezesie zapytam o takie może trochę abstrakcyjne rzeczy, które pewnie też gdzieś w głowach mieszkańców chodzą. Typu, nie wiem, czy to jest w ogóle technicznie możliwe. Balkony w bloku, w którym nie ma balkonów, na wyższych piętrach, albo windy w tych blokach z wielkiej płyty. Czy to w ogóle jest gdzieś i do udźwignięcia kiedykolwiek przez mieszkańców, czy przez całe wspólnoty? I czy to jest też technicznie możliwe gdziekolwiek, w jakimkolwiek bloku z wielkiej płyty?
8: Są realizacje, można znaleźć w internecie, może nie będę tutaj jakieś reklamy firmom robił, ale proszę wpisać hasło balkony dostawne, także takie realizacje mają miejsce. Wtedy też wiem, że w praktyce to tak wygląda, że taki przedstawiciel firmy zbiera chętnych, ci, którzy to realizowali, współpracują z nimi. Najbliżej w ostatnim czasie w Słupce takie balkony kojarzę, są dobudowywane. Mam też przykłady no, Włocławek, także są takie realizacje, że nie dobudowuje się balkony do obiektów, gdzie tych balkonów nie było. Szczegóły techniczne, no to właśnie ten niuans, którego tu nie rozstrzygniemy, tak, bo to ktoś musi spójrz, sprawdzić, a nie dostawiam sobie dzisiaj balkon. A drugi wątek wind. Bo pan mnie pytał o dostawianie wind, tak zrozumiałem, tam gdzie tych wind nie ma. Panie redaktorze, ja bym chciał, żeby móc dalej pozyskiwać środki finansowe na to, żebym w tych budynkach, gdzie windy już mam, mógł te windy tak przebudowywać, i tu zapraszam, możemy o tym zrobić osobny materiał, do poziomu terenu, dokładnie, tak, bo z mojego punktu widzenia łatwiej jest mi przekonywać ludzi do wymiany windy i do zmodernizowania zjazdu w ten sposób, że nie muszę wchodzić po pierwszym biegu schodów, tylko tak jak na Tuwima 1 czy na Zakolu 5, można to zrobić, to jest w naszych zasobach i tu potwierdzam, że to się da, winda zjeżdża do poziomu terenu. I wtedy modernizuję, poprawiam funkcjonalność i to też się przekłada na wzrost wartości budynku, w którym ta winda zatrzymywała się na półpiętrze. Jeżeli byśmy myśleli o scenariuszu w naszych realiach konińskich do budowy wind, no to zazwyczaj dobudowanie windy do budynku pięciokondygnacyjnego, taki podam przykład, to po pierwsze, nawet gdybyśmy tą windę dobudowali, w takim budynku pięciokondygnacyjnym od 10 do 15 mieszkań, tak? Bo albo są po dwa na pół piętrze, albo na piętrze, albo trzy. No to pierwsza rzecz, koszt utrzymania takiej windy, no per 10-15 mieszkań. W wieżowcu to jest, na Tuwima 1 to jest 88, więc już łatwo policzyć, na ile się to mieszkań rozkłada, tak? Oczywiście byłoby kilka wind. I drugi element. Te windy w naszych realiach technicznych przy budynku niskim pięciokondygnacyjnym kończyłyby swój bieg na pół piętrze. Więc znowuż pierwszy bieg schodów. Więc z mojego punktu widzenia, tak jako zarządcy, to fajnie, że pan o to pyta, bo mogę realnie też odpowiedzieć. Ja bym chciał najpierw móc przy wsparciu finansowym państwa, a niestety z rozgoryczeniem powiem, że wsparcie, jeżeli chodzi o fundusz dostępności, no proszę państwa, za tamten rok na całą Polskę to było jakieś 60 milionów. I w momencie, kiedy Tuwima 1 zaczęliśmy, Zakole 5 zrobiliśmy, czerpaliśmy z wsparcia z Funduszu Dostępności. Te środki są w tej chwili bardzo ograniczone. Co to jest 60 milionów na Polskę? Zmieniło się też zasady naboru. Łatwiej pozyskać pieniądze z PFRON-u i to się też już dwa razy nam udawało, bo teraz nie trzeba dostać tej pożyczki z Funduszu Dostępności, tak? Ale zmierzam do tego, że najpierw bym chciał w tych wszystkich budynkach, gdzie windy są, tak zmodernizować te zjazdy, żeby było do poziomu terenu, a dopiero potem ewentualnie możemy myśleć o kolejnych budynkach. No myślę, że to jest dosyć logiczne myślenie. I jest to też taka efektywność pieniądza. Proszę państwa, ta inwestycja na Zakolu 5, łącznie to było 1 415 000 zł. Przy policzeniu dofinansowania z PFRON-u i pożyczki z Funduszu Dostępności na tym budynku do spłaty pozostało niespełna 600 tysięcy, 700 tysięcy. Gdybym wymieniał w tym budynku windy w układzie 1 do 1, starą windę, nową windę wstawił, wydalibyśmy około po 200 tysięcy teraz. Czyli można powiedzieć, że ten grant, który sfinansował te dodatkowe koszty, tak, no spowodował, że jest większa funkcjonalność, a ludzie zapłacili tyle, ile gdybyśmy wymieniali windę w układzie 1 do 1. A o co chodzi? Jak to wygląda? To proszę się przejść na Zakole 5, przejechać windą. To chyba najlepiej zadziała na wyobraźnię. Więc jeżeli chodzi o windy, to ja bym chciał, żeby każdy z naszych wieżowców mógł mieć coś takiego, a to się udaje wtedy, kiedy jest dobre wsparcie finansowe z państwa. Fundusz Dostępności, który pozwolił na dwie takie realizacje, no mógłby być moim zdaniem znowu zasilony większymi pieniędzmi, a nie 60 milionów na całą Polskę. To niech sobie każdy sam oceni. Ale zastrzegam, też z PFRON-u można środki pozyskać, też to robimy. No natomiast no, to jest pewien sposób odpowiedzi na tą funkcjonalność, to o czym pan wspomniał. Ja wolę robić takie rzeczy, które no, dużo kosztują, tak? Ale myślę, że wszyscy państwo to rozumieją i tak patrzę na pana i widzę, że też mam to zrozumienie. Zmodernizuj budynek, w którym już jest winda, tak? Przełam tą barierę i tu szukaj najpierw rozwiązań, a nie uraczysz, no nie wiem, budynek sześcioklatkowy, czyli co, sześć wind, tak? No to łatwo policzyć. No to ten sześcioklatkowy będzie miał...
9: Koszty mogą być ogromne też. No, inwestycje i utrzymania potem.
8: Nie chcę jakoś tutaj, bardzo dyplomatycznie powiem, no to po prostu może być, no zarożność tych ludzi. Może to nie dyplomatyczne, ale to serwisowanie, koszty utrzymania... Kiedyś o swoim przypadku mogę powiedzieć, Kasia Wagner, no, nasza radna, która ma dobudowaną windę, to jest osoba, która doskonale wie, ile to jest wysiłku, jakie to są koszty. Wielokrotnie o tym z nią rozmawiałem. No, dla mnie wzorzec też człowieka, który sobie radzi, ale właśnie pani Kasia no, jest przykładem tego człowieka, który to zrobił, ale wie, ile to utrzymuje, ile to kosztuje utrzymanie tego, nie? Dużo lepsze są takie rozwiązania, które no, służą większej liczbie osób niż mrzonki, bo proszę państwa, no, może się ktoś pogniewać, ale dla mnie to jest mrzonka, że ja nagle będę opowiadał ludziom, tak, dobuduję w budynkach niskich windy, a potem to ci ludzie będą musieli to utrzymywać. No.
9: A panie prezesie, pomysł radnej Emilii Wasilewskiej odnośnie tych siedzisk na półpiętrach w blokach z wielkiej płyty, ma to sens? I czy Spółdzielnia Mieszkaniowa Konińska w ten pilotaż wchodzi?
8: My ten wariant, zanim pani Emilia się w tej sprawie odezwała, kilka lat temu mieliśmy to analizowane. I niestety, no, zamontowanie takiego siedziska, też już pani radnej odpowiedzieliśmy. Fajny pomysł jako taki, natomiast, no, niestety to jest ingerencja w budynek w zakresie wymogów PPOŚ. I tu bardzo ważna uwaga, kiedy do nas płynęło od pani radnej pismo, ona też zwróciła na to uwagę, że jest jej pomysł, ale też od razu zastrzegła, także chwała za to, pod warunkiem, że, no, spełnicie wymogi PPOŚ. No niestety nie spełniamy tych wymogów i to powoduje
9: przerwę. W żadnym bloku?
8: W żadnym, bo te budynki, mówię pan, były budowane w innych realiach, biegi schodów, szerokość spoczników, no jest za mała w stosunku do współczesnych wymogów przepisów przeciwpożarowych. Ja wiem, że to może się wydawać z punktu widzenia no kogoś, no co, no takie siedzisko, no co, no miejsca zajmie, tak. Ale no naprawdę występowaliśmy już dwukrotnie o ekspertyzy rzeczoznawców do spraw PPOŚ, tak, przychodzili tutaj ludzie, szkoda mi tych ludzi, którzy przychodzili, pytali o to, ale ja też muszę no realnie patrzeć i no nie mogę w tym momencie udawać, że zrobię coś, co nie ma służyć, tak, a będę na bakier z przepisami PPOŚ. No tak się nie da, więc to chyba w tym kierunku nie pójdzie. To nie oznacza, że no, człowiek nie dostrzega też tych potrzeb, bo gdzie się dano, to te poręcze, tak, wracają trochę ławki. Ławki przy klatkach schodowych. Starsi mieszkańcy to pamiętają, jak nagminnie były likwidowane ławki. No i ktoś może powiedzieć, a prezesie powiedz dlaczego. No przepraszam za dosadność, ale bo siedzieli niektórzy, pili, palili i były hałasy. No to był etap takiej likwidacji ławek. Teraz jest coraz więcej sytuacji, że ludzie przychodzą, postawcie tę ławkę. My się wtedy też musimy innych zapytać, bo niektórzy jeszcze pamiętają te czasy, kiedy ktoś siedział, pił, ale coraz częściej są też przed budynkami monitoringi, więc ten, który nie chce tej ławki, no gdzieś, no ale jest ten monitoring, no widać, no tak zaraz nie będą siadać. Więc wracają ławki, które kiedyś zniknęły z powodu picia, teraz ze względu na to, czym pan powiedział, starzeje nam się społeczeństwo, demografia jest jaka jest i potrzebujemy przycupnąć, także staramy się też, no, robić co możemy, A jeżeli chodzi o te siodełka spoczynkowe, ja wiem, że też są takie realizacje w kraju. Byłem w kilku miejscach, gdzie to sam widziałem i powiem bardzo dyplomatycznie, mam nadzieję, że ci wszyscy koledzy zarządcy się wybronią, gdyby mieli kontrolę PPOŚ. Ale według mojego rozeznania nie zawsze się to może udać, więc no nie można być hipokrytą. Powiedzieć, że się zrobi, a potem ktoś przyjdzie i stwierdzi, no przewężyłeś dodatkowo przestrzeń klatki schodowej, tak, bo tam chodzi o wymiary spoczników i to jest właśnie ten element, taki niuans, który powoduje problem, a zasada jest taka, że jeżeli już coś zmieniasz w budynku i jeden aspekt PPOŚ, to analiza jest pod kątem wszystkich. Budynki z tamtego wieku budowane w zupełnie innych realiach przeciwpożarowych niż współczesne realizacje. Widać to na przykład na chodniu, jak się wejdzie do niektórych budynków, proszę spojrzeć, jakie tam są szerokie, na spółdzielców szerokie klatki, tak? Między innymi o tym mówimy, nie? Więc to jest takie, no nie wiem czy do końca, ale będą to ludzie akceptowali, ale pan pyta, jest okazja powiedzieć, to można otwarcie odpowiedzieć.
4: Jak słyszymy, możliwości modernizacji i potrzeby w każdym bloku są inne. Zachęcamy do tego, by zaglądać do siedziby KSM-u, aby skonsultować swoje pomysły.
7: Konin FM.
5: Konin FM.
7: Naturalnie, lokalnie.
6: Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Przyszłość unijnego wsparcia dla subregionu konińskiego była tematem konferencji prasowej z udziałem europosła Krzysztofa Hetmana. Polityk zapewnił, że mimo planowanych zmian w konstrukcji budżetu Unii Europejskiej, środki na sprawiedliwą transformację regionu mają być dostępne także po 2027 roku.
10: Dzisiaj już o tym rozmawialiśmy w Poznaniu, ale również chcemy tutaj właśnie poruszyć kilka kwestii. Pierwsza ta związana ze środkami unijnymi na transformację. Jest to oczywiście związane też z regionem konińskim, z Syrenką Polską Wschodnią i myślę, że to jest ten temat, który tutaj zawsze się przewija, jest niezwykle ważny z Państwa perspektywy, więc o tym chciałem, żeby powiedział Pan poseł i Pan poseł Michał Pyrzyk też o sprawach związanych oczywiście z pracami w polskim parlamencie. Więc panie pośle, daję panu głos, pan poseł Krzysztof Hetman.
11: Dobrze, dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się na możliwość spotkania. A jeszcze dochodzą do nas tutaj na konferencję prasową koledzy, samorządowcy. Proszę Państwa, tak, rzeczywiście sprawa, która jest niezwykle ważna dla całego subregionu konińskiego, to kwestia sprawiedliwej transformacji środków finansowych w kolejnym budżecie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, z którego ten subregion Konin korzystał i korzysta jeszcze w tej chwili. Wiemy doskonale, że zmienił się paradygmat myślenia w Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o nowy budżet unijny. Komisja Europejska zaproponowała likwidację nazw wielu funduszy, tak aby stworzyć ich mniejszą ilość, po to, aby uelastycznić i usprawnić cały proces rozdysponowywania środków europejskich. I chciałbym tutaj zrobić ważną uwagę, mianowicie to, że nie będzie nazwy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to nie oznacza, że na ten cel nie będzie przeznaczonych środków finansowych. Wręcz przeciwnie, finansowanie będzie utrzymane po roku 2027. Biorę pełną odpowiedzialność za słowa, które w tej chwili wypowiadam. W budżecie europejskim zadbaliśmy o to i wpisaliśmy wprost ten cel, zarówno w rozporządzenie o narodowych i regionalnych planach, które każde państwo będzie musiało przygotować oraz każde województwo. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że zarówno w narodowym planie, jak i w regionalnym planie województwa wielkopolskiego takie zapisy się znajdą, co dla mnie jest oczywiste, ponieważ środki finansowe na ten cel są zabezpieczone. Zarówno jeśli chodzi o ten jeden wielki fundusz, który połączył politykę spójności i wspólną politykę rolną, ale także będziemy mieli także fundusz dotyczący związany z tymi zmianami klimatycznymi, więc nawet będą dwa źródła, z których będzie można korzystać. Chciałbym naprawdę wszystkich tutaj uspokoić i zapewnić, że środki finansowe na sprawiedliwą transformację tu dla subregionu konińskiego będą nadal dostępne po roku 2027. I jestem przekonany, że warto to przypominać i warto o tym mówić, bo chociażby mamy bardzo dobrą informację, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, w którym, jak Państwo pewnie słyszeliście, mamy 100% zaangażowanych pieniędzy. Mało o tym mówimy, a województwo wielkopolskie jest na czwartym miejscu, jeśli chodzi o alokację środków, które z Krajowego Planu Odbudowy trafiły tutaj do tego regionu. Konin także pozyskał środki finansowe jako samorząd miasta z Krajowego Planu Odbudowy. To są pieniądze dla naszych rolników, dla naszych przedsiębiorców, samorządowców, systemu ochrony zdrowia, pieniądze w postaci zmaterializowane w postaci kilkudziesięciu tysięcy laptopów, tabletów, które trafiły do uczniów szkół w Wielkopolsce, czy też bony na zakup tego typu urządzeń przenośnych przez wielkopolskich nauczycieli. Także jak widzicie Państwo, to finansowanie jest, jeśli chodzi o województwo wielkopolskie, tutaj bardzo silnie ukierunkowane na wsparcie wszystkich obszarów i zostanie ono także utrzymane, jeśli chodzi o tą sytuację, którą mamy tutaj w subregionie konińskim, który nadal będzie potrzebował, ze względu na te zmiany, które mają się dokonać, będzie potrzebował wsparcia i te pieniądze są zarezerwowane.
10: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan poseł Kurzyk.
12: Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć o dwóch kwestiach, które być może ze względu na okres wakacyjny nieco umknęły uwadze. Pierwszą z nich jest poselski projekt autorstwa Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczący zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszyscy wiemy, ile problemów, głównie dla samorządów, ale również dla rolników, dla inwestorów, spowodowała zmiana ustawy w 2023 roku właśnie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Doskonale tą materię zna pan poseł Krzysztof Hetman, który wtedy pełnił również funkcję ministra rozwoju i technologii. Ta ustawa, przypomnę, nałożyła na gminy wiele obowiązków, obwarowała to określonymi terminami, bo została powiązana z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności. Te plany ogólne i uchwalenie stały się jednym z kamieni milowych, ale ta ustawa w ogóle nie realizowała tych celów, które legły u podstaw jej uchwalenia, bo miała ona na przykład ograniczyć ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, natomiast spowodowała masowy, niespotykany dotąd w historii naszego państwa właśnie wysyp wniosków o wydanie takich decyzji. My w swoim projekcie wyszliśmy naprzeciw samorządowcom, urbanistom, mieszkańcom terenów wiejskich i ułatwiamy w tym projekcie możliwość zabudowy zagrodowej, ale także zabudowy służącej do produkcji rolnej. Uznaliśmy, że ta zabudowa jest specyficzną, nie stanowi jakiejś dodatkowej formy osadnictwa, czy nie wpisuje się w strategię danej gminy związanej właśnie z budownictwem mieszkaniowym i przewidujemy, żeby również w strefach otwartych, do których zalicza się dzisiaj w większości gminy wiejskie, taka zabudowa była możliwa i aby nie wchodziła w bilansowanie zaproponowane w całej ustawie. Ten projekt jako projekt poselski przeszedł już konsultacje społeczne, one trwały przez cały miesiąc sierpień, a na początku września został ten projekt skierowany do komisji, do dwóch komisji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mam nadzieję, że w pierwszym czytaniu będzie wkrótce już procedowany, bo tak jak też napisaliśmy w uzasadnieniu, podstawą ustroju rolnego państwa zgodnie z konstytucją jest rodzinne gospodarstwo rolne i konieczność zabudowy zagrodowej, zabudowy produkcyjnej wynika tylko i wyłącznie z potrzeb danego gospodarstwa i z kierunków jego rozwoju. I druga rzecz zapowiadana tutaj na ziemi konińskiej w Rychwale przez wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca, a mianowicie ułatwienia dla samorządowców w zakresie budowy dróg. Ten projekt przedstawiony przez Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, przyjęła również Rada Ministrów. Przewiduje on, że nie będzie konieczności uzyskania decyzji o warunkach, uwarunkowaniach środowiskowych danej inwestycji na przebudowę drogi do 4 km i na jej rozbudowę do 2 km, oczywiście poza terenami objętymi ochroną środowiskową. Do tej pory te przepisy powodowały, że proces inwestycyjny, wiedzą to doskonale obecnie z nami samorządowcy, był wydłużony, bo taka decyzja, cały projekt i przygotowanie inwestycji wydłużała czasami o 12, czasami więcej miesięcy. Samorządowcy różnych używali metod, dzielili niepotrzebnie daną inwestycję na kilka etapów, na kilka części po to, aby uniknąć tych długotrwałych procedur. Myślę, że te zmiany, które Rada Ministrów przyjęła stosownym rozporządzeniem, ułatwią właśnie i planowanie, i cały proces inwestycyjny, skracając go do minimum, bo wszyscy wiemy, jaka jest presja i mieszkańców na budowę, przebudowę, remonty dróg, więc myślę, że dzięki tym przepisom gminy, które aktywnie pozyskują środki zewnętrzne na te cele, będą mogły jeszcze szybciej realizować te inwestycje. O tych dwóch kwestiach chciałem Państwu tutaj na Konińskim Rynku powiedzieć.
4: Mówili na konferencji prasowej europoseł Krzysztof Hetman i poseł Michał Pyrzyk.
7: Konin FM.
5: Konin FM.
7: Reklama.
13: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
7: Reklama.
6: Konin FM. Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: W Kole już 25 września odbędzie się forum trzeźwościowe, którego organizatorzy chcą nie tylko mówić o problemie uzależnień, ale przede wszystkim pokazywać, że z nałogu można wyjść i rozpocząć życie w trzeźwości. W programie znalazły się rozmowy, świadectwa oraz muzyczny akcent, a jednym z gości będzie aktor Michał Koterski.
14: Witam serdecznie, Rafał Kamiński, Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów, jestem prezesem stowarzyszenia.
4: Panie Rafale, rozmawiamy tutaj w sprawie spotkania, które odbędzie się w Kole już niedługo, spotkanie trzeźwościowe, forum trzeźwościowe dokładnie, 25 września, więc już w przyszłym tygodniu. Proszę opowiedzieć, co takiego będzie się działo, kiedy, gdzie.
14: Witam serdecznie. My jako Polskie Stowarzyszenie Abstynentów organizujemy po raz kolejny już forum trzeźwościowe w Kole. W tym roku będzie to taka, że tak powiem, wisienka na torcie, ponieważ będziemy mieli wspaniałego gościa Michała Koterskiego, Miśka, który był uzależniony nie tylko od alkoholu, ale również od narkotyków. I chcę się podzielić właśnie tą swoją drogą do trzeźwienia, co mu pomogło, w jaki sposób kierował się i czym, żeby po prostu być teraz trzeźwym.
4: No to jest znana postać chociażby z takich filmów jak Testosteron, z tego co kojarzę,
15: chyba z niedawnego filmu Gierek również, więc taki aktor, którego na pewno wszyscy nasi tutaj słuchacze świetnie rozpoznają, który często kojarzy się z komediami, więc to jeszcze taka postać, która no właśnie nieraz na ekranie wydaje się, że osoba zabawna, pełna życia i energii, a gdzieś tam te trudy życia, również tutaj trudy nałogu w sobie dźwiga.
14: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że no, przeważnie jest tak, że znani ludzie, którzy, że tak powiem, są i w telewizji, i nie tylko w telewizji, często właśnie sięgają po używki, często się gubią, a no Misiek jest akurat taką osobą, którą gościmy w tym roku, że tak powiem. Nie ukrywam, że w zeszłym roku mieliśmy u nas Peję, który też dawał świadectwo swojej trzeźwości, pokazywał, jaką drogę przemierzał, żeby być trzeźwym. No i w międzyczasie mam kilka swoich utworów, też między innymi o swoim trzeźwieniu w tych utworach przekazywał młodzieży. Mhm. Było sporo, bo to było ponad 600 osób, także w tym roku mam nadzieję, że frekwencja też dopisze, tym bardziej, że jeszcze mamy taki nie zespół, tylko raperów tutaj z Koła, polska marka, też będzie taki przerywnik muzyczny, w którym będzie można posłuchać ich utwory i też utwory, niektóre skomponowane dla naszego stowarzyszenia. O. Ze względu, tak, naprawdę.
15: No to tym bardziej.
14: Zrobili bardzo dobrą, bardzo fajną robotę.
15: No to tym bardziej zachęcamy do tego, żeby na to forum przyjść. Kogo zapraszamy? Czy to jak 600 osób, to nie, wydaje mi się, że to nie przyszły tylko osoby z samym problemem uzależnienia, ale pewnie też takie osoby, które gdzieś może mają wśród znajomych, wśród rodziny, albo po prostu chciałyby no, czegoś więcej dowiedzieć się o tym, jak powiedzmy ktoś poradził sobie z nałogiem, tak?
14: Dokładnie tak. Tą imprezę, którą robimy, to robimy po prostu, to jest impreza otwarta. Naszym celem, tak w sumie ogólnym takim naszym wspólnym celem jest pokazanie młodzieży, bo no niestety młodzież wiemy, jaka jest łaknąca tych różnych nowinek, nie tylko alkoholu, narkotyków, ale też i teraz taka moda przyszła właśnie na te smartfony i komputery, że bardzo dużo spędzają czasu.
15: No uzależnić można się od wielu rzeczy.
14: Dokładnie, dosłownie. Dlatego my też chcemy najwięcej to młodzieży przekazać, żeby nie robili tego, co my robiliśmy, co robią ludzie znani i którzy mówią, że nie baw się w to, bo to nie warto. Mhm. A swoją postawą pokazujemy, że jednak można być trzeźwym.
15: No tak, miejsce tutaj, w którym to się odbywać będzie, również sugeruje, że no chcecie dotrzeć do młodszych osób, ponieważ sala Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej, jakby ktoś adresu potrzebował, to tam będzie się odbywało to wydarzenie.
14: Tak, dokładnie. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
15: A powiedzmy jeszcze o samym stowarzyszeniu. Jak długo już działacie i no, jak działacie przede wszystkim tutaj na rynku kolskim?
14: Stowarzyszenie do KRS-u było bodajże wpisane w 2002 roku, choć nasza działalność już jest to 37 lat, minęło. Jest nas tutaj około 20 osób w tej chwili, różnowiekowo, że tak powiem, są ludzie młodzi i starsi. Po prostu my swoją postawą jako osoby trzeźwiejące pokazujemy innym, że można być trzeźwym. Nie chodzi tutaj o to, że u nas, tak jak w innych grupach AA czy wspólnotach, spotykamy się normalnie od wtorku do 16 do 20, kiedy kto ma czas oczywiście, bo jesteśmy osobami pracującymi, ale spotykamy się, rozmawiamy o codzienności, o problemach, o swoich radościach i swoim przykładem, tak jak przez forum trzeźwościowe, czy przez organizowanie jeszcze wspomnę może w tamtym roku robiliśmy 11 Mistrzostwa Polski Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich w tenisie stołowym. To jest taka impreza, która jest robiona raz w roku ogólnie dla całej Polski.
15: Czyli kiedy to się odbywało?
14: Mamy tak zawsze tydzień, dwa tygodnie po świętach wielkanocnych.
15: Aha.
14: Bo to jest taki miesiąc trzeźwości i właśnie w tym okresie zawsze robimy te Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym. W tamtym roku były po raz 10, w tym roku mieliśmy 11. Co roku zwiększamy, że tak powiem, naszą zasobność i staramy się jak najwięcej pozyskiwać i sponsorów, bo my jako stowarzyszenie nie mamy żadnych dotacji, znaczy dotacje tylko jedynie z Urzędu Miasta. Oczywiście jeszcze starostwo nam tu bardzo pomaga, bo bez tego po prostu byśmy nie istnieli.
15: No to oczywiście jak będzie zbliżał się ten moment, to również bardzo chętnie o tym porozmawiamy na naszej antenie, bo taką działalność zawsze warto wspierać, nagłaśniać i informować o tym, że takie wydarzenia się dzieją. Ja bym jeszcze chciał się zapytać o takie spostrzeżenia może przez czas działalności, bo oczywiście problem alkoholizmu nie znika, on cały czas jest i cały czas jest poważny. Widzimy to chociażby po ilości, nie wiem, wypadków drogowych, chociażby cały czas powodowanych przez pijanych kierowców, ale czy po

0: stosunkowo wstydliwa. Można się z nami spotkać poza nawet stowarzyszeniem, porozmawiać. Mi się wydaje, że to powoli ten trend spożywania to trochę się zmienia. To widać nawet na impreza, który nawet sam osobiście, jeżeli jadę na wesele, czy tam jak byłem ostatnio na 18, to widzę, że to młodzież już jednak nie tak chętnie. Moda zaczyna po prostu być na niej picie, ale no problem zostaje cały czas.
1: No tak. No rzeczywiście, wśród młodzieży troszeczkę widać, że ten alkohol nie jest już tak popularny, nawet ilość sprzedaży o tym świadczy. No tylko, żeby czasem nie zastępowali tego czymś równie złym, prawda? I tak, trochę o tym również będzie na forum.
0: Tak, oczywiście. Od tego jesteśmy, żeby ludziom pomagać. A każda osoba uzależniona, więc taki apel, że nie bójcie się poprosić o pomoc, bo my jesteśmy od tego, żeby wam pomagać.
1: No i pięknie. I również zapraszamy jeszcze raz na forum trzeźwościowe 25 września o godzinie 9 w sali zespołu szkół technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej 11. Prelegentem i no, taką, że tak powiem, gwiazdą, jeżeli można użyć tego słowa, tego wydarzenia, będzie Misiek Koterski. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy, a panu dziękuję bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich zainteresowanych, szczególnie młodzież, podkreślając, że o pomoc w walce z uzależnieniem nie należy się bać prosić. Naszym rozmówcą był Rafał Kamiński, prezes Kolskiego Stowarzyszenia Abstynentów.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, lokalnie.
4: Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Konińscy radni zdecydowali o likwidacji dwóch miejskich przedszkoli, numer 25 Bajka oraz numer 31 Pod Tęczą. Placówki będą wygaszane przez najbliższe 3 lata, nie będzie prowadzona do nich rekrutacja. O szczegółach mówił wiceprezydent Konina Witold Nowak.
5: Nie ma dzieci, które chodzą do przedszkoli, mogłyby się do nich zapisać. Liczba przedszkoli w Koninie 18 jest nieadekwatnie za wysoka w stosunku do tego, ile dzieci możemy przyjąć, a mamy takie przypadki, że przedszkole są bardzo blisko siebie. Mówimy tutaj o trzecim osiedlu, o piątym osiedlu i o Zatorzu. Takie zmiany proponowaliśmy na początku roku. Po uzgodnieniu, po rozmowie z panem kuratorem, który mówił, żeby nie zamykać tych przedszkoli, tylko żeby zamknąć je w trybie odroczonym, to znaczy, żeby w ciągu najbliższych 3 lat nie prowadzić naboru do tych przedszkoli. Taką propozycję złożyliśmy radnym. Radni przychylili się do niej wtedy po wielu spotkaniach, konsultacjach. Natomiast nie przychylił się do niej ku naszemu zaskoczeniu pan kurator, który zgodził się na 2 przedszkola, a na 2 się nie zgodził. Złożyliśmy zażalenie do ministra. Minister podtrzymał decyzję kuratora. I ostatecznie wchodzimy w spór prawny z ministrem, to znaczy kwestionujemy te decyzje, które są dla nas niekorzystne. Niemniej jednak na 2 przedszkola zgodził się kurator, więc mamy pozytywną opinię, można powiedzieć, obu organów, dlatego żeby stała się formalnie już decyzja prawną, to po zamiarze likwidacji trzeba, oczywiście mamy na to czas 3 lata, no ale nie ma co zwlekać, bo już wiemy, że ta decyzja kuratora jest pozytywna. Składamy propozycję uchwały likwidacyjnej, nadal, tak jak mówię, w przeciągu 3 lat, czyli z 2029 roku dopiero formalnie te przedszkole przestaną istnieć.
6: Jak to wygaszanie będzie wyglądało? To znaczy ten trzeci rok to już będzie taki rok, kiedy będzie tylko jakaś tam, nie wiem, jedna grupa w przedszkolu, 2 grupy i mniej pracowników niż w tej chwili? Będą stopniowe zwolnienia?
5: Dokładnie tak. Będzie mniej dzieci w przedszkolach, aż ostatnia grupa opuści przedszkole i mniej pracowników, ale w przypadku przedszkoli to przerabiamy, można powiedzieć, każdego roku. W ubiegłym roku zamknęliśmy 14 oddziałów przedszkolnych i zamknęliśmy w tym roku 7 bodajże oddziałów przedszkolnych. Za każdym takim zamknięciem oddziału odchodzą pracownicy, bo do danego oddziału są najczęściej 2 bądź 3 osoby zatrudnione, więc wystarczy to, co się dzieje każdego roku w różnych przedszkolach w całym mieście, sobie pomnożyć i zobaczyć, jak demografia wpływa na rynek pracy również.
1: Prezydent Nowak udzielił także komentarza w sprawie radnej Maciaszek.
5: Tak jak mówiłem na komisjach, to nie jest opinia prezydenta w jakikolwiek sposób. Prezydent, który

0: pierwszych słowach ślubowania, które składał już dwukrotnie, obiecywał mieszkańcom dbać o praworządność, o prawo. To jest pierwsze zdanie ślubowania prezydenckiego. Jeżeli prezydent widzi, że może dojść do jakiejś nieprawidłowości, do złamania prawa, a w tym przypadku do naruszenia przepisu ustawy o samorządzie gminnym artykułu 24, to powinien to zgłosić. Pan prezydent po prostu to zrobił. Nie ma znaczenia, czy my mamy jakąś opinię co do tego, czy nie mamy swoje prywatne opinie, czy koleżeńskie opinie. To nie ma znaczenia, bo albo prezydenta wybierają mieszkańcy po to, żeby przestrzegał prawa, no albo to jest zły prezydent, więc no, tutaj mamy jasną odpowiedź. Prezydent jest po to, żeby przestrzegać prawa i miał obowiązek takie zgłoszenie do rady złożyć.
1: Przypomnijmy, konińscy radni zdecydowali o wygaszeniu mandatu Urszuli Maciaszek w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących działalności gospodarczej radnego z wykorzystaniem mienia komunalnego. Na sesji poruszono też inny problem. Coraz więcej osób pod wpływem środków psychoaktywnych trafia na SOR w Koninie. Tylko w sierpniu było ich 35, w tym także osoby niepełnoletnie. W związku z narastającym problemem radny Krystian Majewski zaproponował zbadanie składu ścieków, aby określić skalę używania narkotyków w mieście i zaplanować odpowiednie działania.
0: To jest rzeczywiście problem i uważam, że dobrze by było, gdybyśmy mogli powrócić do rozwiązania, które, przypomnę, Rada Miasta i prezydent też dobre 10 lat temu, tak myślę, wprowadzili w Koninie. Otóż mieliśmy w dwóch miejscach w Wielkopolsce i chyba to były jedyne w Polsce, zrobiony taki fajny model współpracy policja-szpital Izba Wytrzeźwień, która wtedy została zlikwidowana. To znaczy osoby pod wpływem środków psychoaktywnych bądź pod wpływem alkoholu nie trafiały na SOR, tylko trafiały najpierw do policji. Tam była opieka medyczna. Kiedy zmieniła się władza w policji, nie pamiętam ile lat temu to było, 6, 7, nie pamiętam dokładnie, policja zakwestionowała to rozwiązanie. Mimo że miasto poniosło nakłady na remont, w cudzysłowie mówię, tak zwanego dołka, czyli tej policyjnej izby zatrzymań. I my to wszystko wykonaliśmy. Funkcjonowało to jakąś chwilę, a potem niestety policja wróciła do tego układu, który funkcjonuje teraz, to znaczy dowozi wszystkich, przypomnę, też traci paliwo, traci czas, bo ci ludzie muszą asystować, więc to nie jest korzystne rozwiązanie także dla policji, ani dla nikogo to właściwie nie. Właściwie to nie jest korzystne rozwiązanie dla nikogo, natomiast ono takie jest. Czy powoływanie teraz Izby Wytrzeźwień byłoby rozwiązaniem? Moim zdaniem nie najlepszym. Fajnie by było wrócić do tego rozwiązania, które było, żeby osoby w takim stanie trafiały jednak na policję i tam były ewentualnie badane.
1: Komentował ten problem wiceprezydent Konina Witold Nowak.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Reklama.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
6: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
7: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Reklama.
3: Konin FM.
8: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Remont hali Rondo w Koninie po raz kolejny się wydłuży. Zamiast końca października prace mają zakończyć się dopiero wiosną przyszłego roku. Choć wykonawca zrealizował już ponad 90% robót, podczas prac ujawniono kolejny problem. Po zdjęciu lastryka okazało się, że zewnętrzne schody ewaluacyjne wymagają całkowitej przebudowy. Do tej pory inwestycja pochłonęła około 27 milionów złotych.
9: Przedstawił nam wykonawca teraz koszty wykonania dokumentacji projektowej, a związane jest to z ekspertyzą, którą zrobiliśmy po zdjęciu lastryka ze schodów zewnętrznych, ewakuacyjnych. I na dzień dzisiejszy mamy koszty wykonania dokumentacji projektowej, która musi być zrobiona, żeby wykonać schody zewnętrzne z jednej i z drugiej strony. I to jest główną przyczyną przedłużenia się terminu zakończenia w terminie do końca października. Musimy ten termin wydłużyć, dlatego że te schody po zdjęciu lastryka okazuje się, że muszą być wybudowane od początku, bo nie da się do nich na nie zamontować obecnie tego pokrycia, które było zaplanowane. I to jest jakby główna przyczyna wydłużenia terminu. Jednak jest to obiekt bardzo stary, prace bardzo idą, można to zobaczyć, widać, jesteśmy przykryte, mamy cały dach, kończone jest malowanie lukarn, przy basenie zostały już zakończone, odebrane, duża część pozostałej części na hali też, więc będzie zaraz połączenie między dachem basenu i hali, a lukarnami, więc to są bardzo zaawansowane prace. Uważam, że tam 90% wykonania całego dachu jest zrobione, więc robimy wszystko i myślę, że tutaj nas nic nie jest w stanie już zaskoczyć, żeby zamknąć ten obiekt, jeśli chodzi o dach przed zimą. Natomiast tak jak wspomniałem, są to rzeczy, które wychodzą w związku z pracami, które są wykonywane. No tego nie można było tego przewidzieć bez rozebrania lastryka, bez zdjęcia tych pokryć, które były. Dopiero widać, że ten beton się zaczął kruszyć. Musiała być ekspertyza zrobiona i widzimy to teraz, że muszą być po prostu wylane jeszcze raz. Trudno mi jest powiedzieć, ale jest to na pewno wiosna przyszłego roku. Mamy przedstawione kosztorysy dokumentacji projektowej. Za chwileczkę, pewnie w miesiącu październiku, a prosiliśmy, żeby były podane też koszty tych prac, czyli wybudowania schodów plus belka, do której te schody są przymocowane, to jest jedna rzecz, i tak zwane żygacze, czyli te elementy, które widać od strony ronda, to są też takie elementy, są one cztery od strony tej elewacji, które tam wodę zrzucają na dół, one też nie nadają się do naprawy, muszą być rozebrane, muszą być zrobione, również musi być zrobiony tego projekt, nie jest oczywiście tak skomplikowany jak schodów, ale to musi być też zaprojektowane, wyliczone, więc w miesiącu październiku będzie przygotowany aneks przedłużający termin i który już na bazie tych dokumentów i projektów pokaże, ale również jaki będzie koszt wykonania schodów, belki i żegaczy jako rzeczy, które nie były zaplanowane w pierwotnej umowie.
1: Przedłużenie pracy do wiosny to problem dla szkół, które historycznie miały studniówki właśnie na hali Rondo.
9: Prowadzone są cały czas rozmowy z tymi terminami, z szkołami, które zapewniły sobie terminy studniówek. Już wiedzą o tym, że hala nie będzie mogła być wykorzystana. Mamy terminy zapewnione na popiełuszki. Teraz trwają rozmowy, bo są pomysły na bardziej osłonięcie ścian wyższe. Trwają te rozmowy. Pewne jest, że tak jak w ubiegłym roku hala popiełuszki służyła na studniówki, tak samo w tym roku może być i widzę, że obydwie szkoły, które mają zapewniane, są chętne. No kwestia, czy bardziej będą jeszcze to zasłaniać. Oczywiście robi to ktoś, kto ubiera tą salę. Takie możliwości są. My zapewniliśmy, że mają po prostu do dyspozycji halę popiełuszki.
10: A skoro tyle czasu czekamy na tę halę Rondo jako mieszkańcy, to czy jakieś takie dla pocieszenia coś tam się zmieni? Oprócz tego, że będzie bezpieczniej, to jakieś nowości będą dla nas, z których my już skorzystamy?
9: Znaczy ja uważam, że hala przede wszystkim będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo będzie cała wymalowana, będzie nowy sufit, będą usunięte barierki na górze, a będą szklane barierki, więc wizualnie ta sala na pewno nabierze nowego efektu, będzie dużo ładniejsza, więc myślę, że ten efekt będzie. Na basenie nie zmieniamy płytek, nie, tam nie są elementy. Będzie sufit oczywiście nowy, wymieniony, będzie całe oświetlenie nowe na basenie, więc no też będzie efekt taki, że tak powiem, ładniej będzie dużo. W tym miesiącu będzie już widać, bo za chwileczkę będzie cała stolarka wymieniona wejścia do głównego, do budynku. Teraz obecnie już jest wypiaskowane całe zadaszenie i zaraz będzie zabudowywane, więc jak zabudujemy zadaszenie nad wejściem głównym, to będzie montowane cała ta stolarka wejściowa, bo już jest przywieziona, jest na budowie, jest ona nowa i będzie założona. I też w tym miesiącu już będzie montowana winda zewnętrzna, której wcześniej nie było, czyli ten koło wejścia do medalko na piętro, żeby można było wjeżdżać. Także też we wrześniu ma być już zamontowana. To będą takie elementy widoczne, że te prace cały czas postępują.
1: W połowie października ma być znany koszt dodatkowych prac oraz szczegółowy termin zakończenia remontu. Wtedy również ma zostać podpisany aneks wydłużający czas realizacji inwestycji. To już kolejne przesunięcie terminu. Początkowo remont miał zakończyć się w marcu tego roku, później termin przesunięto na czerwiec, a następnie na koniec października. Na odnowioną halę będą musieli poczekać także maturzyści planujący studniówki. Podobnie jak w ubiegłym roku, imprezy odbędą się w zielonej hali przy ulicy Popiełuszki, o czym mówił dyrektor MOSiR Konin Mariusz Zaborowski.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
6: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro.
3: Wiadomości Konin FM.
6: Agnieszka Trajanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
11: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
6: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy. Mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
12: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
6: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
13: Piotr Czmil. Zaproszenie na wydarzenie, które czeka nas w stolicy Wielkopolski, wprawdzie za pół roku, ale zapisać warto się już teraz. 16 stycznia w Poznaniu odbędzie się pierwszy ogólnopolski zjazd Sołtysek. Imprezę organizują wspólnie Gazeta Sołecka oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Spotkanie będzie okazją do poznania kobiet z całej Polski, które angażują się w życie swoich miejscowości, realizują lokalne inicjatywy i działają na rzecz mieszkańców. W programie znajdą się inspirujące historie sołtysek z różnych części kraju oraz debata pod hasłem Nowoczesna sołtyska XXI wieku. Uczestniczki będą mogły również wziąć udział w praktycznych warsztatach. Ich tematy obejmą m.in. sposoby finansowania lokalnych działań, wykorzystanie mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji oraz przygotowywanie projektów. Zaplanowano także uroczystą galę połączoną z wyróżnieniami dla aktywnych sołtysek, sołectw oraz inicjatyw społecznych. Organizatorzy podkreślają również znaczenie bezpośrednich rozmów i wymiany doświadczeń. Zjazd ma być przestrzenią do nawiązania kontaktów, zdobywania inspiracji i poszukiwania pomysłów, które można później wykorzystać we własnej miejscowości. W zjeździe mogą uczestniczyć nie tylko sołtyski, ale również osoby działające na rzecz swoich wsi oraz mieszkańcy mający pomysły na rozwój lokalnych społeczności. Zjazd odbędzie się 16 stycznia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zgłoszenia do udziału prowadzone są za pośrednictwem strony polagrapremiery.pl.
3: Konin FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
3: Pogoda.
15: Sobota z dużą dawką słońca, chociaż po południu na północnym zachodzie trochę więcej chmur, tu też możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach do 20 stopnia, na Podkarpaciu do nawet 24. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty miejscami nad morzem.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
3: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjne. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
7: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
1: Reklama. Konin FM.

0: Głosy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O nowym projekcie KCK opowiada Lucyna Lenart-Woźniak, dyrektor Konińskiego Centrum Kultury.
2: Scena Konin ma być przestrzenią, w której będziemy mogli obejrzeć wartościowe, mądre spektakle. To nie znaczy, że takich spektakli w ogóle w Koninie nie ma, żeby nie została źle zrozumiana. Ale uważam, że obok właśnie komedii, farsy, która dosyć często w różnych okolicznościach pojawia się w naszych tutaj lokalnych domach kultury, brakuje jednak przestrzeni, brakuje takiej wartościowej sztuki, wartościowego teatru, który skłania widza do refleksji, do myślenia, który generalnie, żeby ten spektakl odczytać, to samo to, żeby go zrozumieć, to już trzeba się po prostu wysilić, trzeba pomyśleć, trzeba odczytać te symbole, które są przecież, tym bardziej, że mówimy o sztuce na podstawie adaptacji Marka Chłaski, opowiadania Pętla. To jest wielowarstwowa rzecz i powiedziałabym wymagająca od widza skupienia, refleksji, mądrości i pewnie nawet czasami wiedzy. Zatem liczymy, że scena Konin, która będzie działać w Konińskim Centrum Kultury, da mieszkańcom taką właśnie przestrzeń. Przestrzeń, którą, jak sądzę, wszyscy potrzebujemy, bo obok tej rozrywki, której mamy chyba dosyć dużo wszędzie, potrzebna jest, myślę, taka właśnie, nie bójmy się tego słowa, filozoficzna refleksja nad życiem, nad tym, kim jesteśmy, co tutaj robimy, po co żyjemy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że te wszystkie to są pytania, które od wieków, że tak powiem, ludzkość nękały. Pewnie do dzisiaj nie znamy na nie wszystkie odpowiedzi, ale myślę, że ważne jest, żeby właśnie nie sprowadzać kultury tylko do rozrywki. I bardzo ważne jest, żeby pokazywać wartościowe rzeczy, a taką bez wątpienia jest produkcja, którą przygotowujemy razem z Teatrem Rockowym. Bardzo mi zależało, żebyśmy w Koninie mieli wartościowe, mądre spektakle teatralne. I mam nadzieję i wierzę w to gorąco, że scena Konin będzie takim właśnie miejscem. Sztuka, generalnie kultura jest dla każdego. Tylko często jest tak, powiedzmy sobie szczerze, że po prostu trzeba nabyć pewnych kompetencji, czyli trzeba chodzić do teatru, trzeba się z tym teatrem stykać, rozmawiać, czytać, bywać w teatrze, żeby ten teatr zacząć rozumieć, żeby go po prostu poznać. Wtedy, kiedy go poznajemy, a poznajemy go przez uczestnictwo, przez to, że przychodzimy do teatru, oglądamy te spektakle, nabywamy tych kompetencji i potem już, to tak jak z malarstwem, z muzyką, nikt raczej od małego dziecka nie słucha jazzu. Do takiej muzyki improwizowanej po prostu się dorasta. To po prostu pewien etap, pewien proces musi w człowieku zajść, pewną dojrzałość musimy osiągnąć, żeby móc tę sztukę wysokiej klasy po prostu dobrze zinterpretować, zrozumieć, poczuć nawet. I dlatego uważam, że my taką przestrzeń, ja jako animator kultury jestem jakby winna, żeby mieszkańcom dać właśnie po to, żeby nasi mieszkańcy, ci młodsi, ci starsi, kto będzie tylko chciał i oczywiście również ci z całego powiatu, żeby przybywali, żeby właśnie dotykali teatru, czuli go, poznawali i w ten sposób właśnie uczyli się go jakby w pewnym sensie. I wierzę, że scena Konin, tak jak już powiedziałam, będzie taką przestrzenią, poprzez którą my będziemy do tych mieszkańców i Konina, i okolic docierać, bo będzie po prostu do nas łatwiej przybyć, niż jechać, nie wiem, do Warszawy, czy do Łodzi, czy do Poznania, czy nawet do Bydgoszczy. Ten teatr przyjedzie tutaj, wystąpią wspaniali artyści na naszej scenie i to o to chodzi. My po prostu dajemy możliwość. Oczywiście przyjdą ludzie, którzy chcą. Nikogo na siłę nie jesteśmy w stanie zaprosić i zmusić do przybywania, ale wierzymy, że kiedy stworzymy takie możliwości i damy to, że tak powiem, naszym mieszkańcom, to oni z tego skorzystają, bo wierzę w to, że jest taka potrzeba i jest taka wola i po prostu trzeba dać ludziom tylko taką możliwość.
1: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski, opowiedziana językiem teatru i muzyki, wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Win FM. Reklama.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Niewski. Zapraszam na relacje z wydarzenia.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Przepiękna uroczystość, piękna polska tradycja, przepiękne stroje, przepiękne młode osoby z pasją do muzyki, a te wieńce to już jest naprawdę obłęd.
3: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, przyjechaliśmy z wieńcem, przyjechaliśmy z koszem owoców z naszego sadu, przyjechaliśmy również z kwiatami pięknymi.
4: Przyjechaliśmy z sołectwa Kłopot, z gminy Inowrocław, to serce Kujaw Zachodnich. Przyjechaliśmy z naszym pięknym wieńcem, który jest ściśle osadzony w naszej kulturze, w naszej ziemi kujawskiej, wypleciony z czterech podstawowych zbóż.
5: Pleciemy 3 tygodnie, to tak trzeba liczyć ten czas.
6: Reprezentujemy gminę Przedecz i jesteśmy KGW Jaśminki. To jest mała miejscowość, najmniejsza na pograniczu województw trzech. No serdecznie zapraszamy do degustacji. Mogę polecić czarną polewkę, golonki, kociołek mamy. To jest cudowne, że te koła się tak naprawdę wszystkie wspierają.
7: Różne województwa, wspaniałe stroje, wspaniałe dekoracje, wszystko przecudne.
8: Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale mamy nadzieję, że nie ostatni.
7: No pięknie. Jak najwięcej, żebyśmy promowali tą naszą polskość. Jednak jak się patrzy na takich młodych ludzi, to myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Poza tym, że jest ciężka praca, ale jednak młodzi ludzie idą też w tym kierunku, żeby podtrzymywać tą tradycję.
9: Wygląda to kolorowo, bardzo pięknie, cieszy oczy.

0: Przyjechaliśmy z Mysłowa, małej miejscowości w województwie śląskim.
1: Gmina Koziegłowy.
2: Jesteśmy bardzo wyróżnione, że mogłyśmy tutaj się przyjechać, pokazać się z naszej najlepszej strony i od kuchni, i od śpiewu. Przygotowałyśmy tradycyjne dania śląskie, roladę śląską z kluseczkami i z czerwoną kapustką.
1: No fantastyczne wydarzenie. Pierwszy raz jesteśmy na tak dużym wydarzeniu. Jeździmy po różnych festiwalach, Polska od kuchni. Natomiast na takim dużym, ogólnopolskim wydarzeniu jesteśmy po raz pierwszy. Jesteśmy zachwyceni ilością stoisk, poziomem, patrzeć, oglądać, uczyć się, właśnie łącząc tradycję z nowoczesnością.
3: Zgodnie z piękną polską tradycją przynosimy dziś do Rzynkowy chleb, symbol urodzaju i ciężkiej pracy rolnika. Prosimy, by dzielony był sprawiedliwie, z troską i szacunkiem. Niech ten chleb łączy ludzi.
4: Dożynki są świętem nie tylko rolników, ale całej wspólnoty, mieszkańców wsi i miast. Tu chcemy docierać do konsumentów. Do Spały przybyli dzisiaj przedstawiciele polskiej wsi z całego kraju, przywożąc symbole swojej pracy, wieńce, chleb i owoce corocznego trudu. Dożynki w Spale to kontynuacja niemal stuletniej ogólnopolskiej tradycji. Ostatnie lata pokazały, jak fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo żywnościowe. Polska wieś i polscy rolnicy są jednym z filarów bezpieczeństwa całego państwa. Polska żywność jest powodem do dumy i ważną częścią polskiej gospodarki. Polscy rolnicy potrafią produkować nowocześnie, wydajnie i na najwyższym poziomie. Polska żywność z powodzeniem konkuruje na wielu rynkach, nie tylko europejskich, ale i światowych. Eksport polskiej żywności za 2025 rok osiągnął wartość prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego naszego eksportu i wzrost rok do roku. Już dane za pierwsze półrocze 2026 roku wskazują, że wartość ta osiągnęła 125 miliardów złotych. Jednocześnie chcemy chronić krajowych producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale też zachęcamy konsumentów do właśnie wyborów tego, co nasze, tego, co lokalne, tego, co polskie. Dlatego też prowadzimy wspólnie dwie duże akcje informacyjne. Produkt polski, z drugiej strony akcja Kupuj Świadomie. Nie można wymagać od polskich gospodarzy coraz większych standardów, a jednocześnie wpuszczać na rynek żywności produkowanych według zupełnie innych zasad. Dlatego też mocno sprzeciwialiśmy się umowie zawieranej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur.

0: Głosowaliśmy przeciwko tej umowie, ale też skierowaliśmy ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po to, żeby sprawdzić jej zgodność z przepisami prawa unijnego. Rolnicy potrzebują dziś dialogu, sprawnego państwa, konkretnych decyzji. Rolnictwo potrzebuje realnego wsparcia państwa, które resort rolnictwa zapewnia. Za nami kolejny trudny rok dla rolników. Rolnicy mierzą się z suszą, przymrozkami, gradem, deszczem nawalnym czy wysokimi, ekstremalnie wysokimi temperaturami czy innymi anomaliami pogodowymi. W tej sytuacji ministerstwo nie składa pustych deklaracji, ale działa i dostarcza konkretne rozwiązania. To wsparcie i pomoc tym wszystkim, którzy stracili swoje plony. W ostatnim roku uruchomiliśmy setki milionów złotych jako pomoc dla poszkodowanych gospodarstw i w tym roku będzie podobnie. Rozpoczęliśmy wypłatę zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Zwiększamy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Wprowadzamy dodatkowe wsparcie, tak zwaną pomoc nawozową i od 1 do 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie te wnioski przyjmować, żeby je sprawnie obsłużyć i przekazać pieniądze na konta rolników. Rolnicy otrzymali możliwość korzystania z historycznie nisko oprocentowanych kredytów, a resort zabiega również o to, by zwiększyć środki na rolnictwo po 2027 roku, żeby ten budżet był maksymalnie duży. Sięgamy po środki z planu strategicznego na lata 2023-2027, a już dzisiaj zarówno na forum unijnym, jak i na forum polskiego rządu zabiegamy, by jak największe pieniądze popłynęły dla rolników, dla przetwórców, na obszary wiejskie, tak żeby budować konkurencyjność i odporność na kryzysy zarówno polskich rolników, jak i przetwórców.
1: Do zobaczenia w Pale za rok!
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Hubert Chojnowski, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, które odbyło się w Irlandii. Obrady poświęcone były m.in. przyszłości europejskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli hodowli zwierząt gospodarskich. Europejscy ministrowie dyskutowali przede wszystkim o strategii dotyczącej hodowli zwierząt i unijnym planie działań w zakresie białka. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
3: Od 8 września trwa wypłata zaliczek dla rolników. To miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, w tym skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, minister Stefan Krajewski podjął decyzję o przyspieszeniu wypłaty zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych.
2: Agroinfo.
3: Portal rolnika ma uprościć załatwianie spraw oraz komunikację z urzędem. Kolejne nabory ruszają przez internet. Portal rolnika ma ograniczyć liczbę wizyt w urzędach i dokumentów, które trzeba dostarczyć do różnych instytucji. System działa przez całą dobę, a od września ruszyły w nim kolejne nabory. Cyfrowe rozwiązania mają być wykorzystywane także przy przygotowywanym wsparciu do zakupu nawozów i zwrotu akcyzy oleju napędowego.
2: Agroinfo.
3: Trwa nabór wniosków o wsparcie przetwórstwa produktów rolnych. Pomoc na inwestycje może wynieść do 10 milionów złotych. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochrony środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Wnioski można składać do 30 września za pośrednictwem systemu informatycznego ARIMR.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: To było ogłoszenie płatne.

0: samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bezzałogowcami. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
2: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
0: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
3: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
4: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
3: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
5: Ta ustawa jest niedopracowana.
3: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
6: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
3: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
0: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Piotr Czmil. Wciąż jeszcze można zgłaszać pracę w bardzo radosnym konkursie Konińskiej Biblioteki Publicznej.
8: Czy uśmiech może być językiem, który rozumieją wszyscy? Okazuje się, że tak. I właśnie temu niezwykłemu, uniwersalnemu językowi poświęcona jest wystawa fotografii Uśmiech Świata Elżbiety Dzikowskiej, prezentowana w Koninie na ogrodzeniu Miejskiego Parku imienia Fryderyka Chopina. Znana podróżniczka i fotografka przez lata przemierzała kolejne kontynenty, dokumentując ludzi, ich codzienność i różnorodność kultur. Fotografie z wystawy pokazują, że mimo różnic języka, miejsca czy obyczajów, uśmiech pozostaje czymś, co potrafi nas połączyć. W wystawie towarzyszy konkurs fotograficzny skierowany do mieszkańców Konina i powiatu konińskiego. Zadanie jest proste. Należy uchwycić na fotografii najpiękniejszy, najbardziej naturalny, najbardziej wyjątkowy uśmiech. Może to być uśmiech dziecka, seniora, przyjaciela, kogoś bliskiego, a może nasz własny. Na zwycięzcę czeka bardzo konkretna nagroda. Kurs nauki jazdy kategorii B. Szczegóły konkursu, regulamin i formularze zgłoszeniowe znaleźć można na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. Na zgłoszenia czekamy do 20 września.
7: Mówiła Justyna Zacharek z Konińskiej Książnicy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przed nami bardzo ładna sobota, zachmurzenie niewielkie, na południu bardzo dużo słońca, trochę więcej chmur i przejściowe, przelotne opady deszczu po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski, a na termometrach od 18 do 22 stopni przeważnie, do 24 nawet na Podkarpaciu i w Małopolsce.

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl. Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
6: Reklama. Konin FM.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W Kole już 25 września odbędzie się forum trzeźwościowe, którego organizatorzy chcą nie tylko mówić o problemie uzależnień, ale przede wszystkim pokazywać, że z nałogu można wyjść i rozpocząć życie w trzeźwości. W programie znalazły się rozmowy, świadectwa oraz muzyczny akcent, a jednym z gości będzie aktor Michał Koterski.
3: Witam serdecznie, Rafał Kamiński, Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów, jestem prezesem stowarzyszenia.
2: Panie Rafale, rozmawiamy tutaj w sprawie spotkania, które odbędzie się w Kole już niedługo, spotkanie trzeźwościowe, forum trzeźwościowe dokładnie, 25 września, więc już w przyszłym tygodniu. Proszę opowiedzieć, co takiego będzie się działo, kiedy, gdzie.
3: Witam serdecznie. My jako Polskie Stowarzyszenie Abstynentów organizujemy po raz kolejny już forum trzeźwościowe w Kole. W tym roku będzie to taka, że tak powiem, wisienka na torcie, ponieważ będziemy mieli wspaniałego gościa Michała Koterskiego, Miśka, który był uzależniony nie tylko od alkoholu, ale również od narkotyków. I chcę się podzielić właśnie tą swoją drogą do trzeźwienia, co mu pomogło, w jaki sposób kierował się i czym, żeby po prostu być teraz trzeźwym.
2: No to jest znana postać chociażby z takich filmów jak Testosteron, z tego co kojarzę, chyba z niedawnego filmu Gierek również, więc taki aktor, którego na pewno wszyscy nasi tutaj słuchacze świetnie rozpoznają, który często kojarzył się z komediami, więc to jeszcze taka postać, która no właśnie nieraz na ekranie wydaje się, że osoba zabawna, pełna życia i energii, a gdzieś tam te trudy życia, również tutaj trudy nałogu w sobie dźwiga.
3: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że no, przeważnie jest tak, że znani ludzie, którzy, że tak powiem, są i w telewizji, i nie tylko w telewizji, często właśnie sięgają po używki, często się gubią. A no, Misiek jest akurat taką osobą, którą gościmy w tym roku, że tak powiem. Nie ukrywam, że w zeszłym roku mieliśmy u nas Peję, który też dawał świadectwo swojej trzeźwości, pokazywał, jaką drogę przemierzał, żeby być trzeźwym. No i w międzyczasie mam kilka swoich utworów, też między innymi o swoim trzeźwieniu w tych utworach przekazywał młodzieży. Mhm. Było sporo, bo to było ponad 600 osób, także w tym roku mam nadzieję, że frekwencja też dopisze, tym bardziej, że jeszcze mamy taki nie zespół, tylko raperów tutaj z Koła, Polska Marka, też będzie taki przerywnik muzyczny, w którym będzie można posłuchać ich utwory i też utwory, niektóre skomponowane dla naszego stowarzyszenia. O. Ze względu, tak, naprawdę.
2: No to tym bardziej.
3: Zrobili bardzo dobrą, bardzo fajną robotę.
2: No to tym bardziej zachęcamy do tego, żeby na to forum przyjść. Kogo zapraszamy? Czy to jak 600 osób, to nie, wydaje mi się, że to nie przyszły tylko osoby z samym problemem uzależnienia, ale pewnie też takie osoby, które gdzieś może mają wśród znajomych, wśród rodziny, albo po prostu chciałyby no, czegoś więcej dowiedzieć się o tym, jak powiedzmy ktoś poradził sobie z nałogiem, tak?
3: Dokładnie tak. Tą imprezę, którą robimy, to robimy po prostu, to jest impreza otwarta. Naszym celem, tak w sumie ogólnym takim naszym wspólnym celem jest pokazanie młodzieży, bo no niestety młodzież wiemy, jaka jest łaknąca tych różnych nowinek, nie tylko alkoholu, narkotyków, ale też i teraz taka moda przyszła właśnie na te smartfony i komputery, że bardzo dużo spędzają czasu
2: No uzależnić można się od wielu rzeczy.
3: Dokładnie, dosłownie. Dlatego my też chcemy to najwięcej to młodzieży przekazać, żeby nie robili tego, co my robiliśmy, co robią ludzie znani i którzy mówią, że nie baw się w to, bo to nie warto. Uh-huh. A swoją postawą pokazujemy, że jednak można być trzeźwym.
2: No tak, miejsce tutaj, w którym to się odbywać będzie, również sugeruje, że no chcecie dotrzeć do młodszych osób, ponieważ sala zespołu szkół technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej, jakby ktoś adresu potrzebował, to tam będzie się odbywało to wydarzenie.
3: Tak, dokładnie. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
2: Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich zainteresowanych, szczególnie młodzież, podkreślając, że o pomoc w walce z uzależnieniem nie należy się bać prosić. Naszym rozmówcą był Rafał Kamiński, prezes Kolskiego Stowarzyszenia Abstynentów.

0: 104.1. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
7: Lidl, to się opłaca. Reklama.
8: Konin FM.
9: Konin FM.

0: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
2: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości, tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
0: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot lądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na międzynarodowych targach poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Nadleśnictwo Turek ogłosiło coroczny konkurs grzybiarski, w którym poszukiwane są największe i najcięższe leśne okazy. Rywalizacja potrwała do końca października. Wydarzenie ma na celu promowanie aktywnego wypoczynku w lasach, poszerzanie wiedzy przyrodniczej oraz ukazywanie walorów naturalnych regionu. W zmaganiach mogą brać udział mieszkańcy z terenu nadleśnictwa Turek w każdym wieku, przy czym od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów. Konkurs obejmuje dwie główne kategorie. Na największą wagę owocnika podawaną w gramach oraz na największą średnicę kapelusza w milimetrach. Do rywalizacji przyjmowane są wyłącznie kompletne leśne grzyby jadalne z wyłączeniem gatunków chronionych oraz blaszkowych, z wyjątkiem czubajki kani i gwiaździstej. Znalezione grzyby należy osobiście dostarczyć do siedziby nadleśnictwa przy ulicy Fryderyka Chopina w Turku. Przy zgłoszeniu należy przekazać swoje dane kontaktowe oraz wskazać dokładne miejsce odnalezienia okazu. Na autorów trzech najlepszych znalezisk w obu kategoriach czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Początek weekendu bardzo słoneczny, zachmurzenie dziś niewielkie, jedynie po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24.

0: świeże, lokalnie. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Jak sobota to...
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2020.

0: Radio Lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr. Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
3: Razem ze mną studio Mateusz Krzymiński, mieszkanie z Konina, fotograf artysta, chyba można tak powiedzieć. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry, witam.
3: No właśnie, fotografia artystyczna, bo tutaj specjalizacji twoich jest wiele i to są portrety i też są obiekty architektoniczne, ale chyba przede wszystkim jednak żywa natura. I to jest o tyle wyjątkowe, że nie jest to łatwa pasja, nie jest to łatwa sztuka, a to, co można zobaczyć na twoich profilach, i tu od razu może podam maseo.vlog.pl. Vlog to taki serwis dla fotografów, dla blogerów fotograficznych, i maseo to jest twój nick w tym serwisie. I tam można zobaczyć naprawdę perełki, które nadają się na niejedną wystawę fotograficzną w galeriach sztuki. Większość tych fotografii, które wykonujesz, jest wykonywana właśnie tutaj w naszym regionie, ale może od początku. Nie jesteś stąd, jesteś z Inowrocławia, od 3 lat mieszkasz w Koninie i wydawać by się mogło każdemu z nas, że to jest takie miasto gdzieś tam, czy okolica bardzo przeciętna, ale jednak potrafisz jako fotograf znaleźć w tej przeciętności i w tych skrawkach przyrody, które w okolicach Konina nam zostały, jak Puszcza Bieniszewska chociażby, potrafisz znaleźć właśnie coś ciekawego, interesującego dla oka. Skąd ta pasja w tobie się wzięła?
4: Ojej, to tak trudno powiedzieć, bo pasja jednoznacznie wzięła się, można powiedzieć, znikąd. Bo odkąd zawsze pamiętam, jako dzieciak lubiłem chodzić na spacery z dziadkiem. Dziadek jakoś wszczepił we mnie miłość do przyrody. No wiadomo, że wcześniej jako dzieciak nie miałem aparatu, nie miałem takiej możliwości, ale starałem się zatrzymać w pamięci jak najdłużej te momenty, które widziałem. Później jako starszy nastolatek wtedy robiłem zdjęcia głównie aparatem w telefonie, bo na tamte czasy to było możliwe ze względów ekonomicznych i finansowych właśnie. No i później, jak już zacząłem zarabiać, poszedłem o krok dalej, kupiłem sobie pierwszy aparat taki już półprofesjonalny. No i zacząłem właśnie uwierzyć to, co widzę na swoich fotografiach, nie? No nie było łatwo też na początku, bo no nie znałem miejsc, które gdziekolwiek coś by nie występowało. Musiałem wejść w to wszystko na nowo, tak? Bo to nie jest takie hop do przodu, nie?
3: I to nie jest tak, że idziesz do lasu czy gdzieś w jakieś inne miejsce związane z naturą i od razu robisz zdjęcie. Tylko to wymaga czego właśnie? I ile trzeba poświęcić czasu, żeby zrobić dobre zdjęcie jakiegoś zwierzątka? I właśnie, co na przykład najczęściej ci się zdarza w okolicach Konina sfotografować? Jakie stworzenia?
4: Co trzeba poświęcić? Na pewno trzeba wcześniej wstać, poświęcić się, wypić dobrą kawę.
3: A czemu wcześniej?
4: Natura budzi się wcześniej rano, wiadomo, światełko, złota godzina tak zwana, występuje 2 razy dziennie. Raz o wschodzie słońca, drugi raz w porze zachodu słońca. To są takie magiczne światło, które po prostu nie daje też takich kontrastów na modelach, które są chociażby na przykład ptaki, owady. Nie pada na nie takie ostre ani kontrastowe światło, nie? Więc trzeba poświęcić właśnie się i wstać rano, pojechać na miejsce przejście po miejscu, zobaczyć, co będziesz robił, co zobaczysz, a dopiero później przejść do działania, nie? Czyli wyciągnąć sprzęt i działać.
3: I czy to tak wygląda, jak czasem widzimy gdzieś w różnych programach telewizyjnych tych pasjonatów przyrody, że oni gdzieś się zamykają w jakiejś budce i siedzą tam pół dnia i czekają na idealne zdjęcie, albo tacy zakamuflowani siedzą w krzakach, zaroślach? Tak. Wiesz, też czasem jest?
4: Jest tak na pewno, chociaż ja wolę, preferuję chodzić i szukać miejsca po prostu gdziekolwiek coś mogę spotkać, chociaż ja faktycznie jak znajdę konkretne jakieś po prostu, czy to sarnę, czy coś takiego, tak, jakieś inne zwierzę, no to po prostu potrafię siedzieć nieruchomo przez półtorej godziny i po prostu czekać na dogodny moment, tak, światełko i tak dalej, tak.
3: Sarny wspomniałeś, co jeszcze takiego można tutaj odkryć w okolicy?
4: Dziki.
3: dziki, to czasem no, człowiekowi byłoby strach podejść, a jak to sfotografować, żeby się nie narazić?
4: Trzeba uważać, naprawdę trzeba zachować tą czujność, bo dzik chociażby tak samo łoś, tak? Bo łoś to też jest zwierzę, które może zaatakować niespodziewanie, nie? A trzeba po prostu pilnować się i po prostu mieć oczy dookoła głowy, bo kiedyś miałem taką sytuację, która po prostu, no, tu fotografuję z przodu, a za mną po prostu stoi inne zwierzę, tak? Więc trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
3: Udało ci się łosia sfotografować w okolicach Konina gdzieś?
4: Tak, tak. Mhm. W Bieniszewie właśnie.
3: W Bieniszewie. Jaka odległość?
4: Trudno mi powiedzieć.
3: Czy to w ogóle było bezpieczne?
4: 15 metrów na pewno było, nie? Ale trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy.
2: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: od energii obrotu.
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Czetur Days. Przetestuj Czetura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Czetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
4: Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Reklama.
6: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
5: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
1: Reklama.
6: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. Czterech nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Wiadomości Konin FM.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
7: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
6: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
8: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
6: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
9: Piotr Czmil. Urząd Gminy Stare Miasto przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku podłączenia ich do sieci kanalizacji sanitarnej, jeśli istnieje taka techniczna możliwość wykonania przyłącza. Wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Samorząd wielokrotnie informował mieszkańców o tym obowiązku w komunikatach podczas działań informacyjnych i kontroli. Właściciele mieli również czas na wykonanie przyłączy, ale wciąż nie każdy to zrobił. Ostateczny termin dobrowolnego przyłączenia nieruchomości do sieci upływa 31 grudnia. Gmina podkreśla, że termin ten nie będzie przedłużany. Od 1 stycznia rozpocznie się weryfikacja nieruchomości, które mimo technicznej możliwości nadal nie będą podłączone do kanalizacji. Wobec właścicieli, którzy nie wykonają obowiązku, będą wszczynane z urzędu indywidualne postępowania administracyjne. Ich celem będzie wydanie decyzji nakazujących wykonanie przyłącza. Jeżeli właściciel nie zastosuje się do ostatecznej decyzji, mogą zostać wykorzystane środki egzekucji administracyjnej. Wśród nich jest możliwość nakładania grzywny, której łączna wysokość może sięgnąć 50 tysięcy złotych.
0: Konin FM. Pogoda.
6: Sporo dziś słońca, dopiero po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie. Większe zachmurzenie i tam możliwe słabe opady deszczu. Ciepło od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce do nawet 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem miejscami dość silny.

0: 1. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
10: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
11: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reclama.
12: É tudo que eu preciso. Tirou o meu juízo.

0: tu realnie, że lokalnie.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do

0: praca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. Jakie są możliwości rozbudowy i modernizacji bloku z wielkiej płyty? O tym rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
4: Jeszcze panie prezesie zapytam o takie może trochę abstrakcyjne rzeczy, które pewnie też gdzieś w głowach mieszkańców chodzą. Typu, nie wiem, czy to jest w ogóle technicznie możliwe. Balkony w bloku, w którym nie ma balkonów, na wyższych piętrach, albo windy w tych blokach z wielkiej płyty. Czy to w ogóle jest gdzieś i do udźwignięcia kiedykolwiek przez mieszkańców, czy przez całe wspólnoty? I czy to jest też technicznie możliwe gdziekolwiek, w jakimkolwiek bloku z wielkiej płyty?
5: Są realizacje, można znaleźć w internecie, może nie będę tutaj jakieś reklamy firmom robił, ale proszę wpisać hasło balkony dostawne, także takie realizacje mają miejsce. Wtedy też wiem, że w praktyce to tak wygląda, że taki przedstawiciel firmy zbiera chętnych, ci, którzy to realizowali, współpracują z nimi. Najbliżej w ostatnim czasie w Słupcy takie balkony, kojarzę, są dobudowywane. Mam też przykłady w Włocławek, także są takie realizacje, że dobudowuje się balkony do obiektów, gdzie tych balkonów nie było. Szczegóły techniczne, no to właśnie ten niuans, którego tu nie rozstrzygniemy, tak? Bo to ktoś musi pójść sprawdzić, a nie dostawiam sobie dzisiaj balkon. A drugi wątek, wind. Bo pan mnie pytał o dostawianie wind, tak zrozumiałem, tam gdzie tych wind nie ma. Panie redaktorze, ja bym chciał, żeby móc dalej pozyskiwać środki finansowe na to, żebym w tych budynkach, gdzie windy już mam, mógł te windy tak przebudowywać, i tu zapraszam, możemy o tym zrobić osobny materiał, do poziomu terenu, dokładnie, tak, bo z mojego punktu widzenia łatwiej jest mi przekonywać ludzi do wymiany windy i do zmodernizowania zjazdu w ten sposób, że nie muszę wchodzić po pierwszym biegu schodów, tylko tak jak na Tuwima 1 czy na Zakolu 5, można to zrobić, to jest w naszych zasobach i tu potwierdzam, że to się da, winda zjeżdża do poziomu terenu. I wtedy modernizuję, poprawiam funkcjonalność i to też się przekłada na wzrost wartości budynku, w którym ta winda zatrzymywała się na półpiętrze. Jeżeli byśmy myśleli o scenariuszu w naszych realiach konińskich do budowy wind, no to zazwyczaj dobudowanie windy do budynku pięciokondygnacyjnego, taki podam przykład, to po pierwsze, nawet gdybyśmy tą windę dobudowali, w takim budynku pięciokondygnacyjnym od 10 do 15 mieszkań, tak? Bo albo są po dwa na półpiętrze, albo na piętrze, albo trzy. No to pierwsza rzecz, koszt utrzymania takiej windy, no per 10-15 mieszkań. W Wieżowcu to jest, na Tuwima 1 to jest 88. Więc już łatwo policzyć, na ile się to mieszkań rozkłada, tak? Oczywiście byłoby kilka wind. I drugi element. Te windy w naszych realiach technicznych przy budynku niskim pięciokondygnacyjnym kończyłyby swój bieg na półpiętrze. Więc znowuż pierwszy bieg schodów. Więc z mojego punktu widzenia, tak jako zarządcy, to fajnie, że pan o to pyta, bo mogę realnie też odpowiedzieć. Ja bym chciał najpierw móc przy wsparciu finansowym państwa, a niestety z rozgoryczeniem powiem, że wsparcie, jeżeli chodzi o fundusz dostępności, no proszę państwa, za tamten rok na całą Polskę to było jakieś 60 milionów. I w momencie, kiedy Tuwima 1 zaczęliśmy, Zakole 5 zrobiliśmy, czerpaliśmy z wsparcia z Funduszu Dostępności. Te środki są w tej chwili bardzo ograniczone. Co też 60 milionów na Polskę. Zmieniło się też zasady naboru. Łatwiej pozyskać pieniądze z PFRON-u i to się też już dwa razy nam udawało, bo teraz nie trzeba dostać tej pożyczki z Funduszu Dostępności, tak? Ale zmierzam do tego, że najpierw bym chciał w tych wszystkich budynkach, gdzie windy są, tak zmodernizować te zjazdy, żeby było do poziomu terenu, a dopiero potem ewentualnie możemy myśleć o kolejnych budynkach. No myślę, że to jest dosyć logiczne myślenie.
3: Jak słyszymy, możliwości modernizacji i potrzeby w każdym bloku są inne. Zachęcamy do tego, by zaglądać do siedziby KSM-u, aby skonsultować swoje pomysły.
1: Konin FM.
6: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie

0: 3,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
4: Konin FM.

0: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
2: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
0: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
3: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
0: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. W internecie na urzędowych stronach gminy Kazimierz-Biskupi udostępniono mapę figurek Szewczyków, które można znaleźć w różnych zakątkach tej miejscowości. Na trasie znajduje się 17 małych rzeźb nawiązujących do lokalnej tradycji, miejscowych osobliwości oraz konkretnych lokalizacji. Na przykład na Placu Wolności stoją Szewczyk Urzędnik przed Urzędem Gminy oraz Szewczyk Muzyk w pobliżu Gminnego Ośrodka Kultury. Przy ulicy Kościuszki, tuż obok skateparku, spotkamy Szewczyka Skatera, a wjeżdżając do miejscowości przy ulicy Warszawskiej wita nas Szewczyk motocyklista, nawiązujący do ponad 20-letniej tradycji katolickiego otwarcia sezonu motocyklowego. Kolejne figurki usytuowano przy urokliwych i historycznych punktach. Szewczyk Rybak czuwa przy ulicy Łososiej, a przy klasztornej odnajdziemy Szewczyka misjonarza na schodach klasztoru, Szewczyka poetę oraz Szewczyka hodowcę gołębi. Trasa prowadzi również do Szewczyka wędrowca, Szewczyka ucznia koło szkoły podstawowej oraz Szewczyka przedszkolaka. W Kazimierzu Biskupim znajdziemy też figurkę Szewczyka botanika, Szewczyka bartnika, Romualda taternika, siłacza i wspinacza. Miejscowość słynęła niegdyś z zawodu szewca. Wiąże się z tym lokalna legenda. Kazimierz od nowego roku ponownie uzyska prawa miejskie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Słonecznie dziś w większości kraju, trochę więcej chmur nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski i tam możliwe jeszcze dziś opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do nawet 24.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
6: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Podczas poniedziałkowej sesji Rada Miasta Konina zdecydowała o wygaszeniu mandatu Urszuli Maciaszek. Radna nie zgadza się z tą decyzją i zapowiada skierowanie sprawy do sądu.
3: No myślę, że to jest decyzja każdego indywidualna. Myślę, że szczerze to sama nie wiem, jak ja bym się zachowała. Zwłaszcza, że sama gdzieś tam w duchu chciałam, żeby to jednak nie radni finalnie decydowali, tylko jednak, żeby to była decyzja sądu, żeby to wyjaśnili i orzekli, że tak powiem, prawnicy, którzy są do tego, że tak powiem, przygotowani. Dlatego są rozbieżności w wyrokach sądu. Zresztą nasz radca prawny również na to wskazywał. Myślę, że czyściej dla środowiska będzie właśnie, jeżeli tą decyzję podtrzyma bądź oddali właśnie sąd administracyjny czy sąd najwyższy. Teraz w przeciągu 7 dni mogę tą uchwałę zaskarżyć do sądu administracyjnego, potem ewentualnie do sądu najwyższego, także znaczy ja bym chciała, zanim zrezygnuję z tego mandatu, jednak mieć opinię prawną taką faktycznie sądu, tak? Myślę, że nikt nam nie dał kompetencji. Ja rozumiem, że w kierunku społecznym radni kierowali się swoimi możliwościami, ale tak, ja bym chciała mieć pewność, że naruszyliśmy ten artykuł, że było to niewłaściwe, dlatego będę się odwoływać. Artykuł 24f mówi konkretnie, że radny nie może wykorzystywać mienia miasta czy majątku miasta do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. A co w sytuacji, gdybym ja była radną w Koninie, a wystawiła na przykład fakturę jakiemuś stowarzyszeniu innemu, nie wiedząc nawet, że on te środki pozyskuje z dotacji. Ta sprawa jest naprawdę nieoczywista i tutaj naprawdę nie chcę się bronić. Gdybyśmy wiedzieli, że coś takiego nie powinno mieć miejsca, myślę, że ta sytuacja miejsca by nie miała. Nawet ze względu na to, że mnóstwo tych projektów realizowaliśmy. Po prostu nadal jesteśmy przekonani, że nie doszło do naruszenia paragrafu, zwłaszcza, że przecież to było działanie, które było przekazowe, tak? To nie było pieniądze za, prowadzenie wydarzenia. To było zakup usługi, która finalnie była na tym wydarzeniu i tutaj pewnie pokierowalibyśmy się wtedy innym kierunkiem i ktoś inny by to zadanie realizował. Także tutaj nie widzę zależności, zresztą to są opinie prawników, dlatego że ja zanim, bo sama nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje, zanim podjęłam decyzję o tym, że jednak będziemy rozmawiać w środowisku, bo to nie chodzi o to, że ja bronię mandatu, po prostu chciałam rozmawiać w środowisku, posłuchać opinii ludzi i faktycznie konsultowałam się z różnymi prawnikami na terenie Polski, żeby mieć też takie różne opinie. I one są właściwie, większość jest zdecydowanie, bo w tym roku z tych przynajmniej, do których dotarłam, na 9, tylko 2 są negatywne dla radnego, tak? Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, bo jeżeli, radca prawny na spotkanie Komisji Statutowej przyniósł wyroki sądu, które dotyczyły jednostek organizacyjnych, to jest zupełnie coś innego, tak? Organizacja pozarządowa jest zupełnie innym podmiotem i to z nią w tym momencie weszłam w relację. Czy jako prezes, czy obojętnie, czy jako radna, członek zarządu, to już nie ma znaczenia, tak? Tu możemy mówić o ewentualnie etyce czy nieetyce, ale tu mówimy o przekroczeniu paragrafu 24f, czyli czy działanie było przeze mnie prowadzone na majątku miasta. Nie, to stowarzyszenie prowadziło tamtą działalność, to stowarzyszenie na dodatek nie prowadzi działalności gospodarczej, a ja mam tylko jeden z podwykonawców.
2: Tak po sesji Rady Miasta Konina komentowała Urszula Maciaszek.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
4: Reklama. Konin FM.

0: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny. Mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
0: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, doby państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
3: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
0: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
0: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie firmy trafiły na krótką oscarową listę.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Komenda Powiatowa Policji w Turku ruszyła z kolejną edycją akcji Odblaskowa Szkoła. To inicjatywa, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz kształtowanie prawidłowych zachowań na drodze poprzez działania edukacyjne i praktyczne. W ramach konkursu szkoły w całej Wielkopolsce mają promować korzystanie z elementów odblaskowych i wyposażyć w nie uczniów. Ważnym elementem jest również przekazywanie wiedzy dotyczącej zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie odpowiedzialnych zachowań. Organizatorzy zachęcają do wspólnego działania uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalnych społeczności. Placówki mogą realizować własne, kreatywne inicjatywy związane z bezpieczeństwem na drodze. Najbardziej aktywne i pomysłowe szkoły mają szansę na atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 25 września. Formularz należy przesłać do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Turkowska Policja przypomina, że dobra widoczność uczniów na drodze może mieć bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Słoneczną mamy sobotę w całym kraju, trochę więcej chmur na północy i tam możliwe jeszcze słabe opady deszczu, ale na termometrach dziś temperatura przyjemna, bo od 18 do 22 stopni, przeważnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem, dość porywisty.

0: Konin FM. Reklama.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
6: Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
4: Reklama.

0: że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Monika Kocińska została nową przewodniczącą Rady Miasta Konina. W tajnym głosowaniu pokonała Zenona Chojneckiego, a po wyborze zapowiedziała, że chce, by w pracy Rady było mniej polityki, a więcej współpracy na rzecz miasta.
3: Wspaniale mieć poparcie większości Rady Miasta Konina, by zostać przewodniczącą Rady Miasta Konina. Mam nadzieję, że sprostam tej roli. W każdym razie obiecuję, że będę starać się robić to zgodnie z prawem, z godnością i tak, żeby nikt nie czuł się przeze mnie szykanowany ani w żaden sposób pomijany czy też niewysłuchany. Mam nadzieję, że radne i radni będą ze mną współpracować, bo bardzo zależy mi na tym, żeby ta Rada Miasta była jednością i żeby mniej było tej polityki, chociaż od poglądów nie uciekniemy. Natomiast żebyśmy bardziej byli zintegrowani, zgrani i podejmowali decyzje wspólnie. I skupienie na mieście, bo miasto mamy zawsze na pierwszym miejscu. Jego mieszkanki i mieszkańców, którzy są dla nas zdecydowanie najważniejsi. Co zmieni się w stylu prowadzenia sesji Rady Miasta w stosunku do kogo? Postaram się nie robić tego, co mój poprzednik robił, a co nie zawsze spotykało się z aprobatą. Postaram się nie komentować wypowiedzi innych osób, ponieważ ja te obrady będę prowadzić, dbać nad ich prawidłowym przeprowadzeniem, nad porządkiem, a moje opinie wtedy nie są najważniejsze. Myślę, że jestem gotowa wziąć to w swoje ręce. Doświadczenie mi pomoże, również takie doświadczenie zarządcze, ale generalnie mam nadzieję, że tutaj nie będzie większych problemów, bo tak naprawdę, szanowni państwo, my się tutaj w Radzie Miasta ze wszystkimi lubimy. Czasami się spieramy, ale ogólnie jesteśmy jednością o tyle, że podejmujemy wspólne decyzje dla dobra mieszkanek i mieszkańców. Dlatego bardzo często ze sobą rozmawiamy w kuluarach zupełnie inaczej niż tutaj na forum. Państwo macie tego przecież świadomość. I mam nadzieję, że ta dobra atmosfera z tych kuluarów przeniesie się na salę sesyjną. Poglądy mam i jakby zawsze je wyrażam. I wyrażam je otwarcie i nie chowam głowy w piasek. I będę je wyrażać, natomiast chodzi mi o to, że nie będę komentować każdej wypowiedzi każdego radnego z całą pewnością.
2: Monika Kocińska zapowiada więc nowy styl prowadzenia obrad, bez pomijania żadnego z radnych i z większym naciskiem na współpracę. Jak sama podkreśla, niezależnie od politycznych podziałów, najważniejszy ma być Konin i jego mieszkańcy.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Toruń FM 104.1. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

0: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
2: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Triason, ekspert Travelist.pl.
3: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
2: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
0: Obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Zaproszenie na wydarzenie, które czeka nas w stolicy Wielkopolski, wprawdzie za pół roku, ale zapisać warto się już teraz. 16 stycznia w Poznaniu odbędzie się pierwszy ogólnopolski zjazd Sołtysek. Imprezę organizują wspólnie Gazeta Sołecka oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Spotkanie będzie okazją do poznania kobiet z całej Polski, które angażują się w życie swoich miejscowości, realizują lokalne inicjatywy i działają na rzecz mieszkańców. W programie znajdą się inspirujące historie Sołtysek z różnych części kraju oraz debaty pod hasłem Nowoczesna Sołtyska XXI wieku. Uczestniczki będą mogły również wziąć udział w praktycznych warsztatach. Ich tematy obejmą m.in. sposoby finansowania lokalnych działań, wykorzystanie mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji oraz przygotowywanie projektów. Zaplanowano także uroczystą galę połączoną z wyróżnieniami dla aktywnych sołtysek, sołectw oraz inicjatyw społecznych. Organizatorzy podkreślają również znaczenie bezpośrednich rozmów i wymiany doświadczeń. Zjazd ma być przestrzenią do nawiązania kontaktów, zdobywania inspiracji i poszukiwania pomysłów, które można później wykorzystać we własnej miejscowości. W zjeździe mogą uczestniczyć nie tylko sołtyski, ale również osoby działające na rzecz swoich wsi oraz mieszkańcy mający pomysły na rozwój lokalnych społeczności. Zjazd odbędzie się 16 stycznia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zgłoszenia do udziału prowadzone są za pośrednictwem strony polagrapremiery.pl.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na termometrach dziś przeważnie od 18 do 22 stopni, a więc temperatura przyjemna. Na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24 stopni. Sporo słońca w całym kraju, nieco więcej chmur na północy i tam po południu może jeszcze padać deszcz.

0: Konin FM.
1: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2020.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Konińscy radni zdecydowali o likwidacji dwóch miejskich przedszkoli, numer 25 Bajka oraz numer 31 pod Tęczą. Placówki będą wygaszane przez najbliższe 3 lata, nie będzie prowadzona do nich rekrutacja. O szczegółach mówił wiceprezydent Konina Witold Nowak.
3: Nie ma dzieci, które chodzą do przedszkoli, mogłyby się do nich zapisać. Liczba przedszkoli w Koninie 18 jest nieadekwatnie wysoka w stosunku do tego, ile dzieci możemy przyjąć. A mamy takie przypadki, że przedszkole są bardzo blisko siebie. Mówimy tutaj o trzecim osiedlu, o piątym osiedlu i o Zatorzu. Takie zmiany proponowaliśmy na początku roku, po uzgodnieniu, po rozmowie z panem kuratorem, który mówił, żeby nie zamykać tych przedszkoli, tylko żeby zamknąć je w trybie odroczonym, to znaczy, żeby w ciągu najbliższych 3 lat nie prowadzić naboru do tych przedszkoli. Taką propozycję złożyliśmy radnym. Radni przychylili się do niej wtedy po wielu spotkaniach, konsultacjach. Natomiast nie przychylił się do niej ku naszemu zaskoczeniu pan kurator, który zgodził się na 2 przedszkola, a na 2 się nie zgodził. Złożyliśmy zażalenie do ministra. Minister podtrzymał decyzję kuratora. I ostatecznie wchodzimy w spór prawny z ministrem, to znaczy kwestionujemy te decyzje, które są dla nas niekorzystne. Niemniej jednak na 2 przedszkola zgodził się kurator, więc mamy pozytywną opinię, można powiedzieć, obu organów, dlatego żeby stała się formalnie już decyzja prawną, to po zamiarze likwidacji trzeba, oczywiście mamy na to czas 3 lata, no ale nie ma co zwlekać, bo już wiemy, że ta decyzja kuratora jest pozytywna. Składamy propozycję uchwały likwidacyjnej, nadal, tak jak mówię, w przeciągu 3 lat, czyli z 2029 roku dopiero formalnie te przedszkole przestaną istnieć.
4: Jak to wygaszanie będzie wyglądało? To znaczy ten trzeci rok to już będzie taki rok, kiedy będzie tylko jakaś tam, nie wiem, jedna grupa w przedszkolu, 2 grupy i mniej pracowników niż w tej chwili? Będą stopniowe zwolnienia?
3: Dokładnie tak. Będzie mniej dzieci w przedszkolach, aż ostatnia grupa opuści przedszkole i mniej pracowników. Ale w przypadku przedszkoli to przerabiamy, można powiedzieć, każdego roku. W ubiegłym roku zamknęliśmy 14 oddziałów przedszkolnych i zamknęliśmy w tym roku 7 bodajże oddziałów przedszkolnych. Za każdym takim zamknięciem oddziału odchodzą pracownicy, bo do danego oddziału są najczęściej 2 bądź 3 osoby zatrudnione, więc wystarczy to, co się dzieje każdego roku w różnych przedszkolach w całym mieście, sobie pomnożyć i zobaczyć, jak demografia wpływa na rynek pracy również.
2: Prezydent Nowak udzielił także komentarza w sprawie radnej Maciaszek.
3: Tak jak mówiłem na komisjach, to nie jest opinia prezydenta w jakikolwiek sposób. Prezydent, który w pierwszych słowach ślubowania, które składał już 2-krotnie, obiecywał mieszkańcom dbać o praworządność, o prawo. To jest pierwsze zdanie ślubowania prezydenckiego. Jeżeli prezydent widzi, że może dojść do jakiejś nieprawidłowości, do złamania prawa, a w tym przypadku do naruszenia przepisu ustawy o samorządzie gminnym, artykułu 24, to powinien to zgłosić. Pan prezydent po prostu to zrobił. Nie ma znaczenia, czy my mamy jakąś opinię co do tego, czy nie mamy, swoje prywatne opinie, czy koleżeńskie opinie. To nie ma znaczenia, bo albo prezydenta wybierają mieszkańcy po to, żeby przestrzegał prawa, no albo to jest zły prezydent, więc no tutaj mamy jasną odpowiedź. Prezydent jest po to, żeby przestrzegać prawa i miał obowiązek takie zgłoszenie do rady złożyć.
2: Przypomnijmy, konińscy radni zdecydowali o wygaszeniu mandatu Urszuli Maciaszek w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących działalności gospodarczej radnego z wykorzystaniem mienia komunalnego. Radna zapowiedziała zaskarżenie uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a do czasu wyroku nadal będzie sprawować swój mandat i uczestniczyć w sesjach rady.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie.

0: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50.

0: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa, rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród tysiąca uczestników są głównie studenci.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
2: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowany.
0: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
3: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
0: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Wciąż jeszcze można zgłaszać pracę w bardzo radosnym konkursie Konińskiej Biblioteki Publicznej.
5: Czy uśmiech może być językiem, który rozumieją wszyscy? Okazuje się, że tak. I właśnie temu niezwykłemu, uniwersalnemu językowi poświęcona jest wystawa fotografii Uśmiech Świata Elżbiety Dzikowskiej, prezentowana w Koninie na ogrodzeniu Miejskiego Parku imienia Fryderyka Chopina. Znana podróżniczka i fotografka przez lata przemierzała kolejne kontynenty, dokumentując ludzi, ich codzienność i różnorodność kultur. Fotografie z wystawy pokazują, że mimo różnic języka, miejsca czy obyczajów, uśmiech pozostaje czymś, co potrafi nas połączyć. W wystawie towarzyszy konkurs fotograficzny skierowany do mieszkańców Konina i powiatu konińskiego. Zadanie jest proste. Należy uchwycić na fotografii najpiękniejszy, najbardziej naturalny, najbardziej wyjątkowy uśmiech. Może to być uśmiech dziecka, seniora, przyjaciela, kogoś bliskiego, a może nasz własny. Na zwycięzcę czeka bardzo konkretna nagroda. Kurs nauki jazdy kategorii B. Szczegóły konkursu, regulamin i formularze zgłoszeniowe znaleźć można na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. Na zgłoszenia czekamy do 20 września.
4: Mówiła Justyna Zacharek z Konińskiej Książnicy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Sobota słoneczna, tylko na północy kraju trochę więcej chmur i tam jeszcze dziś może pokropić deszcz. Przeważnie dziś od 18 do 22 stopni, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem, dość silny i porywisty.

0: Kronika Kryminalna.
1: Dzień dobry, Piotr Czmin, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Biały dzień. W starej części Konina w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Wodnej w pobliżu przystanku doszło w tym tygodniu do brutalnej bójki z użyciem siekiery i kija bejsbolowego. Przed przyjazdem policji uczestnicy zajścia zdążyli uciec z miejsca zdarzenia, jednak w ciągu kilku godzin konińscy funkcjonariusze zdołali ustalić tożsamość i zatrzymać wszystkich trzech mężczyzn w wieku 32, 38 i 52 lata. Najmłodszy z nich został przewieziony na wytrzeźwienie do izby zatrzymań. Z ustaleń śledczych wynika, że wszyscy trzej mężczyźni dobrze się znali. Przyczyną awantury miało być zachowanie 32-latka, który wcześniej groził kobiecie, a następnie ją uderzył. Pozostali dwaj zatrzymani są za sobą spokrewnieni. Policjanci analizują zebrany materiał dowodowy i odtwarzają dokładny przebieg zdarzenia, aby ustalić rolę każdego z uczestników. Za udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Ochotnicza Straż Pożarna w Kramsku opublikowała wyjaśnienie w sprawie zasad dysponowania sił i środków do wypadków drogowych. Wpis powstał w odpowiedzi na wątpliwości internautów dotyczące zdarzenia w miejscowości Kramsk-Łazy. Strażacy podkreślają, że o przyjeździe kilku zastępów na miejsce akcji nie decyduje przesada, lecz konieczność zabezpieczenia zdrowia i życia poszkodowanych w warunkach braku pełnej informacji o skali zagrożenia. Zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112 bywają niedokładne z powodu stresu świadków, a czas dojazdu ratowników zależy od korków, pogody czy awarii sprzętu. Jednostki OSP różnią się wyposażeniem. Nie każda posiada na stanie urządzenia hydrauliczne czy defibrylator AED. Dodatkowo w danej chwili w danej remizie może brakować pełnej obsady druhów. Z tego powodu do poważniejszych kolizji wzywane są także zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym ciężki samochód ratownictwa technicznego z jednostki w Koninie, co pozwala zagwarantować zapas sił i niezbędny sprzęt na miejsce zdarzenia. W całym kraju, także w nadleśnictwie Konin, trwa akcja Jesień 26. Do 18 października strażnicy leśni prowadzą wzmożone kontrole, których celem jest bezpieczeństwo osób korzystających z lasów, ochrona przyrody oraz przeciwdziałanie szkodnictwu. Działania rozpoczęły się wraz z sezonem grzybowym, kiedy w lasach pojawia się więcej spacerowiczów i rowerzystów. Szczególna uwaga strażników skupia się na nielegalnej jeździe samochodami, motocyklami i quadami oraz na organizowaniu rajdów w miejscach, gdzie taki ruch jest zabroniony. Takie zachowania mogą zagrażać spacerowiczom, grzybiarzom, rowerzystom i rodzinom z dziećmi, a także prowadzić do niszczenia dróg oraz innych elementów leśnej infrastruktury. Kontrole będą odbywać się w różnych porach, również w dni wolne od pracy. Strażnicy wykorzystają m.in. monitoring wizyjny, kamery leśne i fotopułapki. Będą reagować także na przypadki bezprawnego korzystania z lasu, kradzieże drewna oraz niszczenie infrastruktury. Akcja ma przede wszystkim charakter prewencyjny i nie jest skierowana przeciwko osobom, które zgodnie z przepisami korzystają z terenów leśnych. Jej zadaniem jest ograniczenie zachowań zagrażających ludziom, przyrodzie i leśnemu mieniu. Zmieniła się organizacja ruchu przy zjazdach do galerii nad jeziorem w Koninie na ulicy Paderewskiego, informuje organizacja Rowerowy Konin. Na zachodnim wyjeździe z parkingu pojawił się znak B20 stop oraz linia bezwzględnego zatrzymania przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów. Kierowcy muszą zatrzymać się, upewnić, że mogą bezpiecznie włączyć się do ruchu oraz ustąpić pierwszeństwa pieszym i rowerzystom. W krótkiej, kilkunastominutowej obserwacji sprawdzono zachowanie 20 kierujących opuszczających parking. Tylko 6, czyli 30%, zatrzymało się zgodnie z przepisami. Jeden z kierowców zatrzymał się, a następnie ruszył i zajechał drogę prawidłowo jadącemu rowerzyście. Pozostałe 70% kierujących nie zastosowało się do znaku stop i do linii zatrzymania, przejeżdżając przez ciąg pieszo-rowerowy bez zatrzymania i sprawdzenia, czy można bezpiecznie wyjechać. Autorzy obserwacji z organizacji Rowerowy Konin zaznaczają, że nie była to pełna analiza, ale wynik już teraz niestety pokazuje, że problem z bezpieczeństwem nadal występuje. Na wschodnim zjeździe usunięto natomiast wystające krawężniki w rejonie przejazdu rowerowego. Dzięki temu przejazd jest płynniejszy i wygodniejszy. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Już za kilka minut druga część naszego programu i kolejna porcja relacji oraz ostrzeżeń ze świata lokalnych służb mundurowych.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjne. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
5: Reklama.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Kronika kryminalna.
1: Kierowcy, uważajcie na dziką zwierzynę. W Ciążeniu w powiecie słupeckim kilka dni temu doszło do kolizji samochodu osobowego z jeleniem. Na szczęście tym razem jedyną ofiarą było zwierzę. Ludziom nic się nie stało. Trwa okres godowy tych stworzeń, czyli rykowiska. Pobudzone mogą wybiegać na jezdnię. Zwierzę spłoszyć mogą też zbiorowe polowania w lasach, ale te są odpowiednio wcześnie zapowiadane przez myśliwych. Jesienią koło łowieckie numer 1 w Koninie przeprowadzi kilka takich akcji. W czasie ich trwania przebywanie na terenach objętych polowaniami może być niebezpieczne, dlatego dla własnego bezpieczeństwa lepiej ich unikać. Najbliższe zaplanowano na 4 października od rana w Dolinie Warty i Leśnictwie Brzeźno, potem 7 listopada i 22 listopada oraz 12 grudnia. Lista zwierzyny obejmuje dziki, kozy, lisy, borsuki, jenoty, bażanty, kaczki oraz tak zwane szkodniki, m.in. tchórze i kuny. Jednak pamiętajmy, że strzały mogą spłożyć także większe stworzenia, takie jak jelenie czy występujące na naszym obszarze łosie, dlatego szczególną ostrożnością powinni wykazać się kierowcy. Miejsca polowań będą oznaczone tablicami ostrzegawczymi. Nie będzie miejskiego monitoringu w problematycznym bloku przy ulicy Nowowiejskiego na Zatorzu w Koninie. Prezydent Piotr Korytkowski nie przychylił się do petycji mieszkańców, którzy prosili o kamery z powodu kłopotliwego sąsiedztwa i obaw o bezpieczeństwo. Pod koniec wakacji mieszkańcy zwrócili się do włodarza z prośbą o instalację monitoringu. W budynku z powodu zachowania jednego z lokatorów dochodzi do awantur. Miesiąc temu w elewację bloku wbito nawet siekierę. W odpowiedzi prezydent wskazał, że budynek należy do spółdzielni mieszkaniowej Zatorze, która posiada monitoring w niektórych swoich blokach. Jego zdaniem to zarządca powinien zadbać o bezpieczeństwo własnego mienia, a finansowanie kamer przez nas, wszystkich mieszkańców miasta, mogłoby stać się precedensem dla kolejnych podobnych wniosków. Podkreślił też, że miejskiego systemu nie stać na montaż monitoringu w każdym takim miejscu. Jednocześnie zadeklarował możliwość zdalnego podglądu kamer, jeśli ich zakup sfinansuje spółdzielnia. Nagrania mogłyby wtedy być wykorzystywane przez policję podczas interwencji i postępowań. Prezydent zwrócił się również do Konińskiej Policji o szczególny nadzór nad tym rejonem. Priorytetowo teren ma kontrolować także Straż Miejska, również w klatkach schodowych i na przyległym obszarze. Ruszyła ogólnopolska, bezpłatna i anonimowa linia pomocy pokrzywdzonym pod numerem 116-006 przez całą dobę. Można uzyskać pomoc psychologiczną, poradę prawną oraz informacje o dostępnych formach wsparcia dla osób, które doświadczyły przestępstwa, były jego świadkami lub szukają pomocy dla bliskich, wyjaśnia Wielkopolska Komenda Wojewódzka Policji. Numer 116-006 jest ponownie dostępny w Polsce po ponad 10 latach. To ujednolicony numer usług społecznych funkcjonujący w Unii Europejskiej. Infolinia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w niedzielę i święta. Połączenia są anonimowe i bezpieczne, a osoby dzwoniące nie muszą podawać danych osobowych. Pomoc telefoniczna dostępna jest w języku polskim, a automatyczne menu także po angielsku, rosyjsku i ukraińsku. Wsparcie tłumaczy w języku ukraińskim zapewniono przez 8 godzin tygodniowo, a angielskim i rosyjskim po 4 godziny tygodniowo. Działa również poradnia e-mailowa info@numersos.pl. Jest ona szczególnie przeznaczona dla osób przebywających za granicą, osób z niepełnosprawnościami utrudniającymi komunikację oraz w sprawach wymagających przesłania dokumentów. Niebawem znów zacznie się ten sam problem i dylemat, który powtarza się każdego roku. Jesienią zalegające na chodnikach liście mogą stanowić zagrożenie dla pieszych. Mokre tworzą śliską nawierzchnię, sprzyjającą upadkom i urazom. W wielu przypadkach za ich usunięcie odpowiada właściciel posesji przylegającej bezpośrednio do chodnika. Obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciel nieruchomości powinien usuwać z drogi dla pieszych błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia. Dotyczy to właścicieli domów oraz zarządców nieruchomości, na przykład z budynków biurowych czy kamienic. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy między posesją a chodnikiem znajduje się nieutwardzony teren, na przykład trawnik lub drzewa. Gdy na chodniku obowiązuje płatne parkowanie, za porządek odpowiada zarządca drogi, czyli miasto. Gmina zajmuje się również chodnikami przy przystankach i na innych terenach ogólnodostępnych. Przepisy nie określają, jak często trzeba sprzątać, ale właściciel musi wykazać należytą staranność. Za zaniedbania Konińska Straż Miejska może nałożyć mandat do 500 zł. Jeśli pieszy doznał urazu z powodu śliskiego chodnika, może on domagać się odszkodowania. Kwoty mogą sięgać wtedy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej w radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kronika Kryminalna.
1: Konińska policja apeluje o ostrożność w rejonie szkół. Funkcjonariusze przez cały wrzesień prowadzą jeszcze działania i kontrolują bezpieczeństwo, zwracając uwagę na najmłodszych. Rodzice powinni przejść z dzieckiem trasę do szkoły i przypomnieć mu podstawowe zasady. Przed przejściem dla pieszych schować telefon i zdjąć słuchawki. Przez jezdnię przechodzić spokojnie, bez wbiegania, a po zmroku korzystać z odblasków. Bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność, a dzieci uczą się także przez naśladowanie dorosłych. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie zachęca wszystkich mieszkańców regionu do korzystania z lokalnych obiektów strzeleckich. Pod nadzorem tej instytucji działa obecnie 8 nowoczesnych i bezpiecznych placówek. Jest to jedna strzelnica pneumatyczna w Słupcy oraz 7 obiektów wirtualnych zlokalizowanych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Wrześni, Kaczek Średnich, Koła, Gniezna, Sąpolna, Kleczewa oraz Trzemeszna. Miejsca te powstały w ramach programu Strzelnica w Powiecie. Służą one do nauki bezpiecznego posługiwania się bronią, doskonalenia celności i koncentracji oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych i treningów. Z obiektów mogą korzystać osoby rozwijające swoje pasje, a także grupy uczestniczące w szkoleniach ze współpracy. Wybrane placówki udostępniają bezpłatne godziny na treningi. Przed planowanym przybyciem należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną szkołą lub ośrodkiem sportu w celu potwierdzenia wybranych terminów oraz obowiązujących zasad korzystania z danego obiektu. Wracasz ze sklepu, idziesz na przystanek, przechodzisz przez ulicę, którą znasz od lat. To zwykłe, codzienne sytuacje, takie, o których zwykle nawet nie myślimy. A jednak w poprzedni weekend w Polsce 5 takich zwykłych chwil zakończyło się tragicznie. Na drogach zginęli piesi. Każde z tych zdarzeń to czyjaś historia. Ktoś, kto miał swoje plany, rodzinę, znajomych. Ktoś, na kogo ktoś inny czekał. Policjanci z Konina każdego dnia widzą, jak niewiele czasem potrzeba, żeby doszło do tragedii. Chwila nieuwagi, telefon w dłoni, zbyt szybka jazda, brak ostrożności przed przejściem. Dlatego Komenda Miejska przypomina: pieszy, zanim wejdzie na jezdnię, powinien lepiej zatrzymać się i upewnić, że jest widoczny. Szczególnie wieczorem i poza obszarem zabudowanym zadbajmy o odblaski. Z kolei kierowcy powinni profilaktycznie zwolnić w rejonie przejść dla pieszych. Nie jedźmy na pamięć. Za każdym razem po drugiej stronie może być ktoś, kto po prostu chce bezpiecznie wrócić do domu. Kilka sekund ostrożności może zrobić ogromną różnicę. W związku z pojawiającymi się informacjami o wyciekach danych osobowych, Urząd Gminy w Kramsku przypomina mieszkańcom o możliwości zastrzeżenia numeru PESEL.

0: korzystać z bankowości i ważnych dokumentów. Takie zastrzeżenie można w dowolnym momencie cofnąć i ponownie aktywować. Usługa jest dostępna w aplikacji mObywatel, w serwisie gov.pl oraz osobiście w każdym urzędzie gminy w Wielkopolsce. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
4: Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
5: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
6: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Reklama. Konin FM.

0: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semironija.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
2: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
3: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
4: Rozpaliła pani ogień. Wow.
5: A czy pierwszy raz udało się?
0: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semironija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semironij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Piotr Czmil. Nadleśnictwo Turek ogłosiło coroczny konkurs grzybiarski, w którym poszukiwane są największe i najcięższe leśne okazy. Rywalizacja potrwa do końca października. Wydarzenie ma na celu promowanie aktywnego wypoczynku w lasach, poszerzanie wiedzy przyrodniczej oraz ukazywanie walorów naturalnych regionu. W zmaganiach mogą brać udział mieszkańcy z terenu nadleśnictwa Turek w każdym wieku, przy czym od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów. Konkurs obejmuje 2 główne kategorie. Na największą wagę owocnika podawaną w gramach oraz na największą średnicę kapelusza w milimetrach. Do rywalizacji przyjmowane są wyłącznie kompletne leśne grzyby jadalne z wyłączeniem gatunków chronionych oraz blaszkowych, z wyjątkiem czubajki kani i gwiaździstej. Znalezione grzyby należy osobiście dostarczyć do siedziby nadleśnictwa przy ulicy Fryderyka Chopina w Turku. Przy zgłoszeniu należy przekazać swoje dane kontaktowe oraz wskazać dokładne miejsce odnalezienia okazu. Na autorów 3 najlepszych znalezisk w obu kategoriach czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro najwięcej słońca na południowym wschodzie Polski, później i tam mocno się zachmurzy, a przelotne opady deszczu i burze możliwe w całym kraju, lokalnie możliwy nawet słaby grad. A na termometrach jutro od 17 stopni na północy przez około 20 stopni w centrum do 25 na Podkarpaciu.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2020.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Remont hali Rondo w Koninie po raz kolejny się wydłuży. Zamiast końca października prace mają zakończyć się dopiero wiosną przyszłego roku. Choć wykonawca zrealizował już ponad 90% robót, podczas prac ujawniono kolejny problem. Po zdjęciu lastryka okazało się, że zewnętrzne schody ewaluacyjne wymagają całkowitej przebudowy. Do tej pory inwestycja pochłonęła około 27 milionów złotych.
3: Przedstawił nam wykonawca teraz koszty wykonania dokumentacji projektowej, a związane jest to z ekspertyzą, którą zrobiliśmy po zdjęciu lastryka ze schodów zewnętrznych, ewakuacyjnych. I na dzień dzisiejszy mamy koszty wykonania dokumentacji projektowej, która musi być zrobiona, żeby wykonać schody zewnętrzne z jednej i z drugiej strony. I to jest główną przyczyną przedłużenia się terminu zakończenia w terminie do końca października. Musimy ten termin wydłużyć, dlatego że te schody po zdjęciu lastryka okazuje się, że muszą być wybudowane od początku, bo nie da się do nich na nie zamontować obecnie tego pokrycia, które było zaplanowane. I to jest jakby główna przyczyna wydłużenia terminu. Jednak jest to obiekt bardzo stary, prace bardzo idą, można to zobaczyć, widać, jesteśmy przykryty, mamy cały dach, kończone jest malowanie lukarn, przy basenie zostały już zakończone, odebrane, duża część pozostałej części na hali też, więc będzie zaraz połączenie między dachem basenu i hali, a lukarnami, więc to są bardzo zaawansowane prace, uważam, że tam 90% wykonania całego dachu jest zrobione, więc robimy wszystko i myślę, że tutaj nas nic nie jest w stanie już zaskoczyć, żeby zamknąć ten obiekt, jeśli chodzi o dach przed zimą. Natomiast tak jak wspomniałem, są to rzeczy, które wychodzą w związku z pracami, które są wykonywane. No tego nie można było tego przewidzieć bez rozebrania lastryka, bez zdjęcia tych pokryć, które były. Dopiero widać, że ten beton się zaczął kruszyć. Musiała być ekspertyza zrobiona i widzimy to teraz, że muszą być po prostu wylane jeszcze raz. Trudno mi jest powiedzieć, ale jest to na pewno wiosna przyszłego roku. Mamy przedstawione kosztorysy dokumentacji projektowej. Za chwileczkę, pewnie w miesiącu październiku, a prosiliśmy, żeby były podane też koszty tych prac, czyli wybudowania schodów plus belka, do której te schody są przymocowane, to jest jedna rzecz, i tak zwane żygacze, czyli te elementy, które widać od strony ronda, to są też takie elementy, są one cztery od strony tej elewacji, które tam wodę zrzucają na dół, one też nie nadają się do naprawy, muszą być rozebrane, muszą być zrobione, również musi być zrobiony tego projekt, nie jest oczywiście tak skomplikowany jak schodów, ale to musi być też zaprojektowane, wyliczone, więc w miesiącu październiku będzie przygotowany aneks przedłużający termin i który już na bazie tych dokumentów i projektów pokaże, ale również jaki będzie koszt wykonania schodów, belki i żygaczy jako rzeczy, które nie były zaplanowane w pierwotnej umowie.
2: W połowie października ma być znany koszt dodatkowych prac oraz szczegółowy termin zakończenia remontu. Wtedy również ma zostać podpisany aneks wydłużający czas realizacji inwestycji. To już kolejne przesunięcie terminu. Początkowo remont miał zakończyć się w marcu tego roku, później termin przesunięto na czerwiec, a następnie na koniec października. Na odnowioną halę będą musieli poczekać także maturzyści planujący studniówki. Podobnie jak w ubiegłym roku, imprezy odbędą się w zielonej hali przy ulicy Popiełuszki, o czym mówił dyrektor MOSiR Konin Mariusz Zaborowski.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że...

0: podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

0: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
2: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
0: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
3: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
0: Prace serwisowe potrwają cały weekend, problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
4: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek, mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
0: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
5: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Piotr Czmil. Urząd Gminy Stare Miasto przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku podłączenia ich do sieci kanalizacji sanitarnej, jeśli istnieje taka techniczna możliwość wykonania przyłącza. Wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Samorząd wielokrotnie informował mieszkańców o tym obowiązku w komunikatach podczas działań informacyjnych i kontroli. Właściciele mieli również czas na wykonanie przyłączy, ale wciąż nie każdy to zrobił. Ostateczny termin dobrowolnego przyłączenia nieruchomości do sieci upływa 31 grudnia. Gmina podkreśla, że termin ten nie będzie przedłużany. Od 1 stycznia rozpocznie się weryfikacja nieruchomości, które mimo technicznej możliwości nadal nie będą podłączone do kanalizacji. Wobec właścicieli, którzy nie wykonają obowiązku, będą wszczynane z urzędu indywidualne postępowania administracyjne. Ich celem będzie wydanie decyzji nakazujących wykonanie przyłącza. Jeżeli właściciel nie zastosuje się do ostatecznej decyzji, mogą zostać wykorzystane środki egzekucji administracyjnej. Wśród nich jest możliwość nakładania grzywny, której łączna wysokość może sięgnąć 50 tysięcy złotych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro już nie tak słonecznie w całym kraju. Słońce będzie utrzymywać się jeszcze na południowym wschodzie, ale w pozostałej części kraju chmury i przelotne opady deszczu, a nawet burze lokalnie ze słabym gradem. Na termometrach jednak temperatury się utrzymają od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na Podkarpaciu.

0: dążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. Jakie są możliwości rozbudowy i modernizacji bloku z wielkiej płyty? O tym rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2: Panie prezesie, z jakimi jeszcze propozycjami mogą mieszkańcy danych bloków, jeżeli się oczywiście ogarną w taką ekipę, która jest w stanie się dogadać z jakimś konkretnym pomysłem, z jakim pomysłem mogą przyjść? To są na przykład monitoringi, często na blokach się pojawiają. To są koszty ponoszone przez dany konkretny blok pewnie, ale co jeszcze takiego, co może przyjść mieszkańcom do głowy, gdzie mogą śmiało się zgłosić, a nie robią tego często, bo no nie potrafią gdzieś tam zapukać do sąsiadów i przyjść z graną ekipą.
3: Panie redaktorze, ja myślę, że z każdym pomysłem warto przyjść do nas, jaki on by nie był, tak? Nic mi w tej chwili takiego do głowy nie przychodzi konkretnego. Te monitoringi, jeżeli o, to jest taki przykład, jak ten balkon dostawny, tak, ten mówimy o tym Broniewskiego, kiedy to robią partery, a jak monitoring? Z monitoringiem wygląda to trochę inaczej, bo monitorować można tylko część nieruchomości wspólnej, tak? Z wyłączeniem na przykład wejść do drzwi, wejść do mieszkań, tak? Tej strefy nie wolno monitorować, bo to już jest strefa prywatna. No to wtedy tak zwaną kurendę wywołujemy i pytamy mieszkańców, płynął wniosek, szacowane koszty są takie i takie, koszty eksploatacyjne takie i takie i czekamy na odzew. Jak mamy na danym budynku większość za, to realizujemy. Zwracamy też wtedy uwagę na aspekt bezpieczeństwa. Czy są zgłoszenia, że tam dochodzi do jakiejś dewastacji, tak, no bo tak, tylko monitoring, żeby był jako taki, no musi to też być powiązane, to jest kwestia adekwatności tego monitoringu, bo znowu już wchodzimy w RODO, przetwarzanie wizerunków i to też trzeba wytłumaczyć, obronić, ale no mało w tej lokalizacji nie zdarzają się dewastacje czy jakieś tam zakłócenia porządku, więc raczej to się zawsze sprawdza. Z rzeczy, które no pan w budynku mieszka, gdzie jest ciepła woda? Są budynki, które tej ciepłej wody jeszcze jakiś czas temu nie miały, więc takich rzeczy, no, ludzie są konkretni. Na drugim osiedlu realizacji dosyć dużo, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, a przy okazji my od razu piony wymieniać też staramy się, nie? No bo wtedy to tam się to też dzieje, może, ale to jest trochę inna sytuacja, bo nas ludzie wpuszczają do mieszkania, żeby im zrobić ciepłą wodę, to przy okazji wymieniamy rury wody zimnej i kanalizacji. To jest taki drugi element i to też jest wtedy część nieruchomości wspólnej. Coraz więcej stojaków na rowery. Tutaj praktycznie jak dostajemy wniosek, my jesteśmy zdecydowanym zwolennikiem takich realizacji. No, ja nie będę oszukiwał rzeczywistości i wszystkiego nie zabetonujemy i nie stworzymy nie wiadomo ilu nowych miejsc dla samochodów. No więc jeżeli ludzie przychodzą i mówią, że chcemy jeździć rowerami, no to te stojaki, rowerownie. O, teraz jak pan odpowiadał, to mi się zaczyna przypominać. Jest dosyć dużo budynków, gdzie wykonano rowerownie. Na kolejowej, na energetyka, no wchodzi się do pomieszczenia, które kiedyś, no tak było, bo było. Na mieszkańcy na zebraniu, akurat tutaj są przykłady wspólnot mieszkaniowych, ale w spółdzielczych też to się dzieje, mówią, no wydajmy te kilkanaście tysięcy, zamontowali stojaki i mają rowerownie. Także my bardzo chętnie z mieszkańcami, no we wszelkich takich kwestiach rozmawiamy. Tu nie ukrywam, o ile na zebrania wspólnot, no tu my nie przychodzą. Ale tam jest więcej ludzi. No, powiem panu, że na ostatnim walnym, łącznie na 5 częściach, mieliśmy niecały procent członków. Czyli teraz w kontekście tego, bo trafił pan, w kontekście tego przychodzenia. Jeżeli, żeby podsumować naszą pracę, tak, i ocenić nas, raz na rok przychodzi nawet nieco setny członek, to ten kontakt z ludźmi też jest utrudniony i wtedy, kiedy, tak jak panu się to właśnie nasuwa, coś mi chodzi po głowie, idź do tej spółdzielni, tak? Porozmawiamy, przeanalizujemy, powiemy, jakie są za, jakie przeciw. No po to też jesteśmy. No i mam świadomość tego, że trzeba poprawiać tą funkcjonalność tych obiektów. Po drugiej stronie medalu są na przykład sytuacje, kiedy ktoś się nie zgłasza i zaczyna nam ingerować w elementy konstrukcyjne, bo sobie, nie wiem, wycina dodatkowe otwory w ścianach nośnych w budynków. No wtedy to znowuż działa w drugą stronę. Jest kilkadziesiąt spraw w nadzorze, tak? Jak ktoś padnie na taki pomysł, to też niech przyjdzie, powiemy, jak to może wyglądać. No, ingerencja akurat w element konstrukcyjny to jest kolejne pozwolenie na budowę, tak? Ale jest brak tego takiego kontaktu, przyjścia do źródła. Ja wiem, że też z punktu widzenia wielu mieszkańców, no to spółdzielnie, jaka jest wiarygodność, tak? O, ci prezesi spółdzielni, to różnie się o nas mówi, no ale to ja proszę, żeby mi też dać szansę, moim pracownikom przyjść zapytać. Przykład Bronieskiego 4 pokazuje, że tam ludzie naprawdę zadziałali sami. Zadziałali sami, my staraliśmy się im to pomóc, na ile jest to możliwe, bo też trzeba mieć świadomość, że ja nie mogę tak sobie zebrać od ludzi pieniędzy, tak, ich prywatnych, to i co, wrzucę to na konto teraz wspólnotowe, to prawnie też jest takie chwiejne, ale szukamy rozwiązań, tylko to zaangażowanie człowieka jest bardzo pomocne. I o to też przy okazji apeluję.
1: Warto, by mieszkańcy podejmowali inicjatywy i w tych inicjatywach się wspierali. Zachęcamy do tego, by zaglądać do siedziby KSM-u, aby skonsultować swoje pomysły.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Konin FM. Konin FM.

0: Polska w koalicji antybalistycznej dołączyła do Ukrainy i europejskich państw. Część dziennikarzy nie została wpuszczona na teren Białego Domu. Szkolna dieta planetarna podzieliła Polaków.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła. Tłumaczono to brakiem konkretnego programu. Nieoficjalnie wiązano to z napięciami na linii Warszawa-Kijów w kwestiach historycznych. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Staszec.
2: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
0: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Dziennikarze CNN, telewizji MS Now i portalu Politico nie zostali wpuszczeni dziś na teren Białego Domu, a ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt wczorajszego ogłoszenia prezydenta USA Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji. Dopytywany prezydent USA wyjaśnił, że powodem nie była żadna konkretna publikacja, lecz ich skumulowany efekt negatywnych materiałów przez ostatnie lata. Blisko połowa Polaków uważa, że polscy rodzice zostali pominięci w procesie decyzyjnym w sprawie nowych jadłospisów w szkołach. Uważa tak 43% Polaków. Natomiast zdaniem 32% nowe zasady żywienia wynikają z troski o zdrowie dzieci. Wynika z sondażu ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski. Badani pytani byli też o to, jak często powinny występować obiady roślinne w szkołach. Za brakiem obowiązkowych dań wegetariańskich opowiada się 23%, 26% uważa, że wystarczy jeden bezmięsny posiłek tygodniowo. 29% opowiada się za możliwością dwóch lub trzech takich posiłków w tygodniu. Od września w szkołach w Polsce obowiązuje dieta planetarna. Na jej podstawie nałożono nakaz serwowania maksymalnie dwóch posiłków mięsnych w tygodniu.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. W internecie na urzędowych stronach gminy Kazimierz-Biskupi udostępniono mapę figurek szewczyków, które można znaleźć w różnych zakątkach tej miejscowości. Na czasie znajduje się 17 małych rzeźb nawiązujących do lokalnej tradycji, miejscowych osobliwości oraz konkretnych lokalizacji. Na przykład na Placu Wolności stoją szewczyk urzędnik przed urzędem gminy oraz szewczyk muzyk w pobliżu gminnego ośrodka kultury. Przy ulicy Kościuszki, tuż obok skateparku, spotkamy szewczyka skatera, a wjeżdżając do miejscowości przy ulicy Warszawskiej wita nas szewczyk motocyklista nawiązujący do ponad 20-letniej tradycji katolickiego otwarcia sezonu motocyklowego. Kolejne figurki usytuowano przy urokliwych i historycznych punktach. Szewczyk rybak czuwa przy ulicy Łososiej, a przy klasztornej odnajdziemy szewczyka misjonarza na schodach klasztoru. Szewczyka poetę oraz szewczyka hodowcę gołębi. Trasa prowadzi również do szewczyka wędrowca, szewczyka ucznia koło szkoły podstawowej oraz szewczyka przedszkolaka. W Kazimierzu Biskupim znajdziemy też figurkę szewczyka botanika, szewczyka bartnika, Romualda Taternika, siłacza i wspinacza. Miejscowość słynęła niegdyś z zawodu szewca. Wiąże się z tym lokalna legenda. Kazimierz od nowego roku ponownie uzyska prawa miejskie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro już nie tak słonecznie jak dziś. Najwięcej słońca na południowym wschodzie kraju i tam też najpogodniej. Poza tym jednak przelotne opady deszczu i burze lokalnie nawet ze słabym gradem. Na termometrach jutro od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie.
1: Konin FM.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr. Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
2: Razem ze mną w studio Mateusz Krzymiński, mieszkanie z Konina, fotograf artysta, chyba można tak powiedzieć. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, witam.
2: No to jest dość pewnie ciężka praca z takimi modelami, którzy są nieprzewidywalni, jeśli chodzi, no nie da się zwierzęcia ustawić tak jak człowieka, żeby ładne zdjęcie wykonać, a jednocześnie ma się jako fotograf do ogarnięcia całą technikę, tak, żeby to zdjęcie dobrze wyszło, to trzeba się skupić też na tym, no i jednocześnie znaleźć to ujęcie, ten moment, kiedy zwierzę w jakiejś ciekawej pozycji się znajduje. No i ta twoja pasja trwa i to się dzieje każdego dnia praktycznie, tak jak masz jakąś wolną chwilę, to gdzieś tu w okolicach wyjeżdżasz, żeby różne stworzenia fotografować, ale co dalej? Czy mamy tutaj jakieś takie przestrzenie w okolicach Konina, gdzie można by było z tymi zdjęciami coś zrobić? Czy są jakieś... Zauważyłeś może, bo ja nie kojarzę, żeby były jakieś kluby fotograficzne dla osób, które stricte interesują się no, czymś innym niż architektura, czy niż taka fotografia zwykła, tradycyjna, tylko właśnie przyrodnicza, coś głębszego, coś bardziej wrzukanego.
3: Wiesz co, powiem ci szczerze, że szukałem czegoś takiego i wiem, że tutaj w okolicach Chorznia chyba jest jakiś klub fotograficzny, ale nic więcej na ten temat nie wiem. Próbowałem jakoś tam się kiedyś dostać, to po prostu dzwoniłem. Nic nie miało tam odzewu. Też często wrzucam na Facebook, nie? To jest takie właśnie miejsce, gdzie możesz działać, że tak powiem, i chwalić się tym, co zrobiłeś, tak? Że tak powiem. Ale jakichś tam klubów fotograficznych, ludzi nawet, którzy fotografują na naturę, no spotkałem taką garstkę, mogłbym policzyć może wszystkich na palcach jednej ręki, nie?
2: Pod adresem maseo.vlog.pl ile set zdjęć jest? Bo ja próbowałem kiedyś dojść tymi podstronami do końca i chyba się nie udało.
3: Ile jest zdjęć? No, na pewno już jest w tysiącach, mi się wydaje. Nie wiem ile dokładnie, bo musimy zobaczyć, ale około 2000 na pewno jest zdjęć, z czego mówię, że początek, jak patrzę na te zdjęcia, które były kiedyś, a są teraz, to jest wielki progres dla mnie. I no widzę to, że idę po schodkach, nie? Że nie jestem jeszcze super profesjonalistą, nie jestem jakimś tam zwykłym amatorem, ale jestem zdumiony tego, co idzie, nie?
2: No myślę, że to, co można zobaczyć pod tym adresem, naprawdę odstaje od wielu osób, których zdjęcia można było zobaczyć na wystawach tutaj w okolicy. Jest po prostu dobre, profesjonalne i przede wszystkim widać, że trzeba było wyczekać momenty, żeby dobrze utrwalić różne historie związane ze zwierzątkami, z żyjątkami, ale jest też architektura. To też fotografujesz w naszej okolicy. No i pytanie, czy... bo tak, Konin kojarzymy ogólnie z takim miejscem, z którego się wyjeżdża, a jednak jest jakaś garstka osób, które do tego miasta przyjechały z różnych powodów w ostatnich latach. Ty jesteś z województwa kujawsko-pomorskiego, sąsiedniego naszego województwa. No i tutaj jednak, kiedy trafiłeś, potrafiłeś sobie znaleźć, wykorzystać tę pasję, znajdując mimo wszystko coś interesującego w naszym otoczeniu. I to jest przyroda i to też jest architektura. I często możesz dostrzec, jako osoba z zewnątrz, rzeczy, obok których my przechodzimy obojętnie, których nie doceniamy. Co na przykład, jeśli chodzi o już nie może naturę, ale architekturę z punktu widzenia fotografa i kogoś przyjezdnego ciebie tutaj urzeka, jeśli chodzi o takie obiekty, które warto z twojego punktu widzenia uwiecznić.
3: Na pewno Starą Synagogę, chociaż jest w stanie, jakim jest, ale no wiadomo, że ludzie przychodzą, widzę wiele razy, ale po prostu nie spojrzą do góry, nie spojrzą, co się dzieje ze światłem, które pada w danym momencie. Później chociażby klasztor Franciszkanów, tutaj na ulicy Reformackiej w Starym Koninie. Też bardzo lubię fotografować o każdej porze roku, jesienią, latem, wiosną, bo w każdej porze ma coś sobie niezwykłego. Ogółem to też głównie właśnie fotografia sakralna, chociażby Kościół Świętego Wojciecha na Morzesławiu, Co tu może jeszcze być? No klasztor, wiadomo, Kamedów w Bieniszewie, tam też w ogóle magia światła, trzeba operować światłem, bo no wiadomo, tak, tam nie ma też wejścia stałego, kiedy chcesz, możesz wejść, tylko tam po prostu wchodzisz i no nie ma takiej możliwości, że możesz klasztor sfotografować, tylko jest określona ta, określony czas, kiedy to możesz robić, tak?
1: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie.

0: Od uczczenia pamięci ofiar 11 września rozpoczął polski prezydent wizytę w USA. Powołany przez selekcjonera polski piłkarz kontuzjowany. Polka najlepsza w letnim Grand Prix skoków narciarskich w Rumunii.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Karol Nawrocki oddał w Nowym Jorku hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Prezydent złożył też wieńce pod drzewem przetrwania. W trakcie wizyty towarzyszy mu pierwsza dama Marta Nawrocka. Para prezydencka złożyła także wizytę przy pomnikach w wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Wizyta pary prezydenckiej w strefie zero była pierwszym punktem ich wizyty w USA, która potrwa do środy. W jej ramach polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. Projekt powstał w lipcu w Paryżu, ale wówczas trwał spór historyczny na linii Polska-Ukraina, o czym Marcin Starzec.
2: Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Jesteście w tym gronie mile widziani, bo jesteśmy partnerami. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia. Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki.
0: Celem koalicji antybalistycznej jest budowa europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi. Poważnej kontuzji kolana doznał Kamil Grabara, powołany przez selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana na pierwsze 4 spotkania w Lidze Narodów. O urazie na dzisiejszym treningu 27-letniego bramkarza poinformował jego klub Juventus Turyn. Grabara do turyńskiego klubu trafił w sierpniu na zasadzie wypożyczenia z Wolfsburga z opcją wykupu. Oprócz Grabary na pozycję bramkarza powołani przez Urbana zostali Marcin Bułka z saudyjskiego Neom SC i Mateusz Kochalski z Wieczystej Kraków. Już 25 września biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Anna Twardosz wygrała zawody letniej Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. Polka pierwszy raz w karierze odniosła zwycięstwo w zawodach tej rangi. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 9.
3: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Komenda Powiatowa Policji w Turku ruszyła z kolejną edycją akcji Odblaskowa Szkoła. To inicjatywa, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz kształtowanie prawidłowych zachowań na drodze poprzez działania edukacyjne i praktyczne. W ramach konkursu szkoły w całej Wielkopolsce mają promować korzystanie z elementów odblaskowych i wyposażyć w nie uczniów. Ważnym elementem jest również przekazywanie wiedzy dotyczącej zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie odpowiedzialnych zachowań. Organizatorzy zachęcają do wspólnego działania uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalnych społeczności. Placówki mogą realizować własne, kreatywne inicjatywy związane z bezpieczeństwem na drodze. Najbardziej aktywne i pomysłowe szkoły mają szansę na atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 25 września. Formularz należy przesłać do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Turkowska Policja przypomina, że dobra widoczność uczniów na drodze może mieć bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Niedziela zachmurzona, trochę więcej słońca początkowo na południowym wschodzie kraju. Poza tym jednak spore zachmurzenie i przelotne opady deszczu, miejscami nawet burze lokalnie ze słabym gradem. Na termometrach od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na Podkarpaciu.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

FM. Reklama. IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: Koronin FM 104.1.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Koronin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Koronin FM.

Zmiany FM.